0: Polską docierają na Mazowsze, gdzie straż odnotowała jeszcze przed północą ponad 300 interwencji. Tarcza Wschód wpisuje się w filozofię odstraszania i ochrony Polski oraz Europy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Giżycku szef MON-u podsumował 2 lata programu budowy umocnień na wschodniej granicy kraju i jednocześnie wschodniej flance NATO. Tarcza Wschód to projekt wzmocnienia odporności Polski na ataki i wojnę hybrydową. Powstał w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę.
1: Niezwykle ważne jest to, że Tarcza Wschód budowana jest przy użyciu polskiego sprzętu, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To z jednej strony bezzałogowce poruszające się po lądzie Kuna, karabiny maszynowe, ale również służące do transportu, do ewakuacji, pojazd minowania narzutowego w programie Baobab, również zakupiony z programu SAFE. Czy Gladiusy? To jest wszystko produkt polski.
1: Z kolei wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podkreślał, że z miesiąca na miesiąc coraz dłuższy odcinek granicy jest coraz lepiej zabezpieczany.
3: Pod koniec roku 2026 zabezpieczymy ponad 200 km polskiej granicy w tych najbardziej newralgicznych punktach.
1: Tarcza Wschód ma służyć wyłącznie do odstraszania potencjalnych przeciwników, ograniczania ich mobilności oraz ochrony żołnierzy i ludności cywilnej w razie ataku. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Za transmitowanie w sieci przemocy, poniżanie człowieka czy dręczenia zwierząt dla zasięgów lub zysku grozi do 3 lat więzienia, a gdy w nagraniu bierze udział dziecko, nawet do 5 lat. Od dziś obowiązują nowe przepisy kodeksu karnego zakazujące zarabiania na patostreamingu. Nowe prawo ma ukrócić bezkarność, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie nieakceptowalnych, wulgarnych, obscenicznych treści dla zysku. Ciekawym przepisem jest też penalizacja udawanego patostreamingu, to znaczy udawanej przemocy, inscenizacji, a więc taka wymówka patostreamerów, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
0: Nowelizacja kodeksu karnego chroni jednocześnie działalność artystyczną, edukacyjną, prasową oraz naukową.
5: To są aktualności jedynki.
0: Ponad 750 amerykańskich żołnierzy zostało rannych od początku wojny z Iranem, podał Pentagon. Zginęło co najmniej 18. Największe straty poniosły wojska lądowe. Marek Wołkuski.
6: Według danych systemu ewidencji strat Pentagonu łączna liczba rannych amerykańskich żołnierzy wynosi 757. Tylko w ostatnim tygodniu do rejestru dopisano 50 nazwisk. Zdecydowana większość to urazy mózgu po wybuchach. Wojska lądowe mają ponad 580 rannych. To w większości żołnierze, którzy odnieśli obrażenia w amerykańskich bazach wojskowych zaatakowanych przez Iran. W marynarce wojennej jest 86 rannych, w lotnictwie 64, a w piechocie morskiej 19. Centralne dowództwo USA podaje niewiele szczegółów na temat skali obrażeń i okoliczności ich powstania. Demokraci w Kongresie krytykują sposób liczenia i klasyfikacji rannych, a także opóźnienia z aktualizowaniem bazy danych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: W sprawie Pumy, która miała pojawić się na Dolnym Śląsku, policja przesłuchała 2 osoby, w tym mężczyznę, którego zdjęcie postawiło na nogi służby w 3 powiatach, mówi Magdalena Ząbek z komendy w Świdnicy.
7: Wstępne czynności wykonane przez policjantów ze Świdnicy w sprawie publikacji zdjęcia z Pumą nie potwierdziły tego, aby opublikowany w sieci materiał zdjęciowy pochodził ze wskazanego wcześniej miejsca oraz źródła. Czynności te jeszcze nie zostały zakończone.
0: W sprawie rzekomej Pumy zwołano sztaby kryzysowe, przeszukiwano lasy i sprawdzano kolejne zgłoszenia mieszkańców. Śladów wielkiego kota jednak nie znaleziono. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Przez Polskę przetacza się burzowy front. Padać w nocy może w całym kraju, może też zagrzmieć. Temperatura od 13 stopni na Warmii i Mazurach, na ziemi lubuskiej 15 w centrum, do 19 na Podkarpaciu.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem. Od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie.

0: Rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.

Witam Państwa ponownie w trzeciej godzinie audycji Jedynka w drodze. Brawurowo wykonany utwór Do I Ever Cross Your Mind przez Dolly Parton. Jej zresztą kompozycja. Ja tutaj kiedyś nadawałem Państwu duetowe wykonanie tego utworu. Randy Travis wspaniale właśnie z Dolly Parton śpiewali tę piosenkę, ale tutaj przypomniałem samą Dolly Parton. Wbrew pozorom,

Bo wspominałem w poprzednich godzinach o bardzo ciekawych premierach albumów płytowych, to jednak w wakacje ich jest w sumie niewiele. Natomiast sporo jest takich singlowych piosenek wydawanych do streamingów, czy po prostu jako zapowiedzi przyszłych wydań płytowych. I w tej godzinie posłuchamy takich utworów, ale zanim to nastąpi, to jeszcze wcześniej Brennan Lee nam zaśpiewa, Emilio Harris, a potem Emilio Harris z Rodney Crowellem i wtedy właśnie nastąpią te utwory, które zapowiadają przyszłe płyty. Keller Cox, The Costellers, później Emilio N. Roberts w pięknej takiej balladzie Laundry, Zach John King w utworze Way to Go i Little Big Town nagle się pojawiło tutaj w duecie z Kelsey Ballerini, Closing Time. No a potem, proszę Państwa, pojawię się ponownie na antenie, żeby zapowiedzieć mojego ulubieńca, ale teraz posłuchajmy różnorodnej muzyki.

0: To Hoot Stilemans, legendarny belgijski wirtuoz harmoniki, był znany nie tylko z genialnego talentu, ale również z niezwykłego poczucia humoru, dystansu do siebie i ogromnego ciepła. Jan Ptaszyn-Wróblewski opisał zakulisowe spotkanie z Stutzem. Polscy muzycy zapytali go przekornie, czy nie czuje się niewolnikiem jednego utworu. Tutz odpowiedział z właściwym sobie urokiem. Mówią, że najważniejsze to iść naprzód, nie powtarzać się, grać ciągle coś nowego, a ja wam mówię, że najważniejsza jest radość. Po to się gra. Dziś mija 10. rocznica śmierci Tutza Tielemansa.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Willis Canover i Tutz Tielemans byli bliskimi przyjaciółmi. Canover wielokrotnie gościł muzyka na antenie swojego radiowego programu Rozgłośni Głos Ameryki. Serdeczne relacje prezentera z legendarnym harmonikarzem trwały przez dekady wspólnej działalności na rzecz promocji jazzu na całym świecie.

0: Stanley Turrentine wrote that.
1: Stanley Turrentine to napisał i zatytułował Cukier. Grali Michał Urbaniak, skrzypce, Kenny Barron, fortepian, Buster Williams, bass, Ted Dunbar, gitara.

0: gitara i Roy Haynes perkusja. Michał Urbaniak. Urodzony w 1943 w Warszawie. Tam studiował w konserwatorium. Co jeszcze?
1: Well, let's see.
0: W 1971 Michał uznany został najlepszym solistą na festiwalu jazzowym w Montreux w Szwajcarii. W 1972 i 1973 był muzykiem roku w ankiecie czytelników Jazz Forum. Magazynu wydawanego w Warszawie, ale sprzedawanego na całym świecie. Jest to magazyn Międzynarodowej Federacji Jazzowej. Jego zespół był również zespołem roku w 73. Oczywiście jest żonaty z Urszulą Dudziak. Zagrajmy coś Horace Silvera, czy raczej Michała Urbaniaka grającego Horace Silvera. Oto tu gra równocześnie dwie partie skrzypcowe. To oczywiście trik nagraniowy. Ten utwór nosi tytuł pełen cudownej prostoty. Tak!

0: Tak.
1: That's what it's called.
0: I tak się to nazywa.
1: Okay, you know, Michał writes.
0: Ale wiecie, że Michał pisze muzykę także. Posłuchajmy kilku jego kompozycji. Na początek coś wolnego. Nazywa się
1: Pretext.

To był pretekst. Michał Urbaniak to napisał i grał na skrzypcach. A z nim grali Kenny Barron, Buster Williams, Ted Dunbar i Roy Haynes. A to inny utwór Michała Urbaniaka, a tytuł pochodzi od imienia jego córki. Oczywiście także córki Urszuli Dudziak. Kasia.

0: Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszone, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Alarm powodziowy wprowadziła gmina Leśna w województwie dolnośląskim. Na miejscu jest dyrektor zarządu zlewni. Wydawane są worki z piaskiem. Został też przekroczony stan alarmowy na Pełcznicy w Świebodzicach. Alarmy przeciwpowodziowe obowiązują z kolei w kilku gminach na Dolnym Śląsku. Przyczyną przetaczający się przez Polskę front niosący silne opady deszczu, burze i mocny wiatr. Agata Król.
4: Największym zagrożeniem są potoki Miłoszówka i Bruśnik.
5: Dlatego gmina Leśna wydała alarm przeciwpowodziowy i zwołała sztab kryzysowy, tłumaczy Sylwia Mowczko, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Dodaje, że władze gminy wolą dmuchać na zimne, by uniknąć zdarzeń sprzed 2 lat, kiedy region dotknęła powódź. W terenie już działają strażacy, zapewniła.
4: Czekamy na piasek, strażacy dostarczają worki do sołectw.
5: Ostrzeżenia wydało IMGW i RCB, które będą obowiązywać do soboty w 15 województwach. Beata Wiączek-Jankowska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, jak należy w tym czasie postępować.
6: Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega dodatkowo przed oberwaniami chmury. Zmożone opady deszczu w ciągu kilku minut mogą zmieniać ulice w potoki oraz spowodować zniszczenia i straty. Agata Król, Polskie Radio.
3: Ze względu na silny wiatr i wysokie fale odwołana została uroczysta parada żaglowców w Zatoce Gdańskiej. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. 2 rannych wylądowało wczoraj w Rzeszowie. W zdarzeniu z udziałem pielgrzymów wracających w ostatni weekend z pielgrzymki do Medjugorje zginęło 12 osób. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że ranni są w dobrym stanie.
7: 2 osoby zostały przetransportowane do Polski, przewiezione karetkami pogotowia ratunkowego do 2 szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Stan tych pacjentów jest dobry. Rozmawiałam z każdą z tych osób. 3 osoby nadal pozostają w szpitalach na Węgrzech. Lekarze będą podejmowali decyzje co do możliwości transportu tych osób w kolejnych dniach.
3: 2 osoby z tych 3 są w stanie ciężkim, 1 w bardzo ciężkim. Ochrona zdrowia i obronność, a także inwestycje NATO

0: Przede wszystkim przeznaczone mają zostać środki w przyszłorocznym budżecie. Pracuje nad nim rząd. Zdaniem profesora Pawła Wojciechowskiego przez zbliżające się wybory i deficyt budżetowy rząd jest pod ogromną presją, a budżet będzie trudny.
1: Po pierwsze, jest to rok wyborczy, więc będzie ogromna presja na różne wydatki, na różne obietnice, które się mogą pojawić w cyklu wyborczym. To jest cykl polityczny i to jest znany na całym świecie. A po drugie, mamy taki trochę punkt zwrotny, tak? Ponieważ stale jesteśmy już takim państwem, które z roku na rok ma bardzo wysokie deficyty. W zeszłym roku mieliśmy drugi najwyższy deficyt w Unii Europejskiej. W tym roku będziemy mieli najwyższy w Unii Europejskiej.
0: Projekt budżetu powinien zostać przyjęty do końca przyszłego tygodnia. Raport Polaków, portret własny pod okiem warszawskiej prokuratury. Chodzi o dokument w założeniu mający przedstawiać strategię promocji marki Polska. Znajdują się w nim jednak liczne błędy językowe mogące świadczyć o tym, że raport został napisany przez sztuczną inteligencję. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, powiedział, że trwają czynności sprawdzające.
2: Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości związanych z finansowaniem rządowego raportu pod tytułem Polaków portret własny. Sprawa została zarejestrowana, przydzielony został referent postępowania. Na tym etapie mogę potwierdzić, że trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
0: Opracowanie dokumentu miało kosztować 200 tysięcy złotych. W związku z publikacją i treścią raportu ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski zrezygnowała Barbara Mróz-Gorgoń.
3: To są aktualności jedynki.
0: W poniedziałek w Paryżu odbyć ma się spotkanie tzw. koalicji chętnych. Wybór daty nie jest przypadkowy. Tego dnia Ukraina obchodzi 35. rocznicę niepodległości.
4: Spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, dla którego będzie to pierwszy udział w szczycie koalicji. W rozmowach ma również uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Spośród przywódców 37 państw tworzących koalicję część weźmie udział w spotkaniu osobiście, a pozostali połączą się za pośrednictwem wideokonferencji. Jak poinformował w oświadczeniu Pałac Elizejski, spotkanie ma potwierdzić wsparcie sojuszników dla Ukrainy oraz ich gotowość do zwiększenia pomocy w obronie przed rosyjską agresją. Rozmowy będą również dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, które mają zapewnić Ukrainie trwały i sprawiedliwy pokój. Poprzednie spotkanie koalicji odbyło się w Paryżu nieco ponad miesiąc temu. Premier Donald Tusk ogłosił wtedy, że jesienią w Polsce odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych z udziałem żołnierzy brytyjskich i francuskich. Zapowiedział również utworzenie infrastruktury umożliwiającej stacjonowanie wojsk sojuszniczych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Sobota w pierwszej połowie dnia szykuje się deszczowa, później możliwe są przejaśnienia, lokalnie też możliwe są burze. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na północy i zachodzie kraju, 22 na północnym wschodzie, a także w centrum do 25. Na południowym wschodzie chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 18 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
6: W tej godzinie przed poranka w jedynce wrócimy do korzeni latynowskiego rocka. Pretekstem do naszego spotkania jest debiutancka płyta zespołu Santana z 1969 roku.

Zespół Santana stworzył podwaliny pod Latin Rock, łącząc gitarowe, rockowe brzmienie z tradycyjną sekcją rytmiczną z Kuby i Ameryki Łacińskiej. Świat usłyszał o nich na dobre po spektakularnym show na festiwalu Woodstock w 1969 roku. Kolejny wielki boom nastąpił 30 lat później za sprawą pokrytego diamentami krążka Supernatural i ponadczasowego singla Smooth. Dokładnie 57 lat po premierze ich pierwszego albumu sprawdzamy, jak te rewolucyjne dźwięki bronią się po latach. Zapraszamy na muzyczną podróż z historią formacji Santana w tle.

Unikalny styl Carlosa Santany ukształtowało zderzenie tradycyjnej meksykańskiej muzyki mariachi, surowego amerykańskiego bluesa oraz tętniącej życiem sceny San Francisco lat 60. Ogromny wpływ na jego muzyczną tożsamość mieli także wizjonerzy tacy jak Willie Bobo, Miles Davis czy Gabor Szabo. To właśnie połączenie kulturowych korzeni z nowoczesnymi prądami i jazz-rockowymi inspiracjami stworzyło prekursora latynowskiego rocka, którego brzmienie gitary rozpoznaje się już po pierwszej nucie. Gabor Szabo oraz Miles Davis.

Jest sierpień 1969 roku. 30 stopni w cieniu, setki tysięcy ludzi na polach Bethel. Na scenę wchodzi nikomu nieznany 22-letni chłopak z Meksyku. W rękach trzyma gitarę Gibsona, a w jego żyłach płynie czysty ogień. Nikt na niego nie czekał, ale po tym występie już nikt o nim nie zapomni. Carlos Santana i jego zespół miksują rockową energię z dzikimi latynowskimi rytmami. To nie był zwykły koncert. Na tej samej scenie zagrali także Jefferson Airplane i Creedence Clearwater Revival.

0: 57 lat temu ukazała się debiutancka płyta zespołu Santana. Utwór Soul Sacrifice to jedna z najbardziej ikonicznych i energetycznych kompozycji instrumentalnych w historii muzyki rockowej. Słynny hit łączy rock psychodeliczny z ognistymi latynowskimi rytmami. Dziś jest symbolem legendarnego festiwalu Woodstock z 1969 roku, który na zawsze zmienił oblicze muzyki gitarowej.
1: Jedynka. To jest radio.

Debiutancka płyta zespołu Santana otworzyła muzykom drzwi do wielkiej kariery i zdefiniowała Latin Rock. Kolejne albumy grupy przyniosły przeboje wszechczasów, które do dziś elektryzują fanów.

Debiutancka płyta zespołu Santana była niesamowita, zmieniła oblicze rocka. Carlos Santana już w 1969 roku pokazał światu, że muzyka nie zna granic, łącząc drapieżne rockowe brzmienie z gorącymi afrokubańskimi rytmami. Ten unikalny styl, pełen pasji i charakterystycznego płaczu gitary, okazał się absolutnie ponadczasowy.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Żyjemy w świecie, który bardzo lubi zwycięzców. Od najmłodszych lat słyszymy, że warto być najlepszym. Najlepszym uczniem, najlepszym pracownikiem, mieć najlepszy samochód, największy dom, najwięcej pieniędzy. Media społecznościowe przypominają nam, kto jest popularny, kto odniósł sukces, kto ma więcej obserwujących. Czasem można odnieść wrażenie, że żeby coś znaczyć, trzeba być na szczycie. A dzisiaj Kościół w liturgii stawia przed nami Maryję, Królową. I to jest bardzo ciekawy obraz. Bo jeżeli spojrzymy na życie Maryi, nie znajdziemy w nim tego wszystkiego, co zwykle kojarzymy z wielkością. Nie miała pałacu, nie otaczała się tłumami ludzi, nie zabiegała o popularność, nie gromadziła bogactwa. Jej życie przez długi czas było bardzo zwyczajne. Dom w Nazarecie, codzienna praca, troska o rodzinę. A jednak właśnie ją Kościół nazwał Królową. Dlaczego? Bo Boża miara wielkości jest zupełnie inna niż nasza. Maryja nie została wielka dlatego, że panowała nad innymi. Jej wielkość polegała na tym, że potrafiła całkowicie zaufać Bogu. Kiedy usłyszała od anioła wiadomość, która zmieniła całe jej życie, odpowiedziała: niech mi się stanie według Twego słowa. A potem poszła do Elżbiety. Nie po to, żeby opowiadać o swoim wyjątkowym powołaniu. Poszła pomóc starszej krewnej, która spodziewała się dziecka. To bardzo piękny obraz wielkości. Maryja otrzymuje od Boga niezwykłą misję, a pierwsze, co robi, to rusza z pomocą drugiemu człowiekowi. Może właśnie dlatego warto dziś zadać sobie pytanie: czym jest dla mnie wielkość? Czy muszę być pierwszy? Czy muszę mieć rację? Czy muszę być zauważony? Czy moje życie ma wartość tylko wtedy, kiedy ktoś je docenia? A może największe rzeczy dzieją się wtedy, kiedy nikt nie patrzy? Kiedy matka wstaje w nocy do dziecka, kiedy ktoś opiekuje się chorym rodzicem, kiedy człowiek po raz kolejny przebacza, kiedy ktoś wykonuje swoją pracę uczciwie, choć nikt go za to nie pochwali, kiedy potrafimy ustąpić miejsca, wysłuchać, pomóc. Świat może tego nie zauważyć. Bóg zauważa. I może właśnie dlatego dzisiejsza uroczystość jest okazją, żeby na chwilę zatrzymać się nad tym, co naprawdę rządzi naszym sercem. Bo każdy z nas ma swojego króla. Coś albo ktoś, komu podporządkowujemy swoje decyzje. Czasem jest to ambicja, czasem pieniądze, czasem uznanie, czasem strach przed tym, co powiedzą innym, czasem własne plany, których tak bardzo nie chcemy zmieniać. A może warto dzisiaj zapytać, czy jest w moim sercu miejsce dla Boga? Maryja pokazała, że oddanie życia Bogu nie oznacza utraty własnej wartości. Przeciwnie, człowiek, który wie, że jest w rękach Boga, nie musi już za wszelką cenę udowadniać swojej wielkości. Nie musi być pierwszy, może służyć. Nie musi mieć ostatniego słowa, może słuchać. Nie musi stać najwyżej, może się pochylić nad drugim człowiekiem. I właśnie wtedy może okazać się naprawdę wielki. Może więc zacznijmy ten dzień jednym pytaniem. Kto będzie dzisiaj królem mojego serca? Ambicja, strach, pieniądze, opinia innych, a może Bóg? Maryja przypomina nam, że prawdziwa wielkość nie potrzebuje korony. Najwyżej w oczach Boga stoją ci, którzy potrafią się pochylić. Życzę Państwu pięknego dnia. Za spotkanie o poranku dziękuję, Sylwia Sułkowska.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
3: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
2: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
3: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. Życie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła piąta. To był program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Koniec bezkarności patocelebrytów i zarabiania na ludzkiej krzywdzie. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy kodeksu karnego, które wprost zakazują patostreamingu. Za publikowanie w sieci materiałów pokazujących przemoc, poniżanie człowieka czy dręczenie zwierząt grozi do 3 lat więzienia, a gdy w procedurze bierze udział małoletni, nawet do 5 lat. Piotr Durys.
1: To koniec z tłumaczeniami o rzekomej inscenizacji czy materiałach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną za patostreaming. Taka wymówka patostreamerów, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
1: Dla najmłodszych odbiorców powszechność agresji w sieci oznacza oswajanie zła, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
3: Dzieci, kiedy widzą, że jest to tak powszechne w internecie, to zaczynają mieć takie mniemanie, że to jest normalne, że to jest akceptowalne, że to jest społecznie do przyjęcia.
1: Nowe przestępstwo będzie ścigane z urzędu, a sądy zyskają prawo konfiskaty całego zysku z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: System tworzony jest przede wszystkim ze sprzętu powstałego w polskich zakładach, przypomniał szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz w Giżycku podsumował wczoraj 2 lata budowy systemu obrony Tarcza Wschód, który powstał w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę. Jak mówił, nazwy sprzętu wykorzystywanego w Tarczy Wschód i przez polskie wojsko brzmią obco, ale jest to zabieg celowy.
4: Niech nie będą te nazwy jak SAVE, jak Gladius, Warmate czy FlyEye tak straszne dla niektórych zadających pytania podczas ostatniego święta Wojska Polskiego. To jest polski sprzęt, to jest polska produkcja, a że ma angielską nazwę, to tylko czasem ułatwia możliwość promocji tego w innych państwach. Bo ten sprzęt sprawdza się i na Ukrainie i kupują ten sprzęt nasi sojusznicy.
0: Na realizację projektu Tarcza Wschód zabezpieczono 10 miliardów złotych. Część tej kwoty będzie pochodziła ze środków Unii Europejskiej i NATO. Planował zamach na polityków ze wszystkich stron politycznej sceny. 23-latek z Tomaszowa Lubelskiego usłyszał zarzuty. Mikołaj T. na Telegramie. Na grupie publicznej zamieszczał wpis, w którym zachęcał do pomocy w planowanym przez niego zamachu. Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk uważa, że służby w tym wypadku zareagowały szybko, ale są skuteczniejsze, gdy sprawa dotyczy polityków koalicji rządzącej.
5: Odnoszę wrażenie, że koncentracja służb jest na tego rodzaju przypadkach, które grożą rządzącym. Natomiast jeżeli chodzi o polityków opozycji, to z tym jest zdecydowanie inaczej.
0: Europoseł KO Michał Szczerba ocenił, że zatrzymanie 23-latka potwierdza czujność polskich służb.
6: Na social mediach agentura rosyjska łowi swoich wykonawców różnego rodzaju działań o charakterze sabotażu. W tej sprawie państwo zadziałało, w tej sprawie służby zadziałały i ten człowiek już krzywdy nikomu nie zrobi.
0: Mikołaj T. usłyszał zarzut m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko ludzkości oraz nawoływania do przestępstwa.
7: To są aktualności Jedynki.
0: Brakuje krwi. W Łódzkim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa szczególnie poszukiwani są dawcy grupy 0 RH- i 0 RH+. Centrum apeluje do osób, które mogą oddać krew, by zgłaszały się do punktów pobrań, mówi Dagmara Kazimierska z Regionalnego Centrum w Łodzi.
8: Wakacje powoli dobiegają końca, ale dla pacjentów przebywających w szpitalach nie ma wakacyjnej przerwy. Jeżeli jesteś zdrowy i możesz oddać krew, przyjdź do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi lub jednego z naszych terenowych oddziałów i podaruj potrzebującym szansę na życie.
0: W Łodzi krew można oddawać od poniedziałku do soboty w siedzibie centrum przy ulicy Franciszkańskiej. Żydowscy osadnicy na zachodnim brzegu wspierani przez władze Izraela niszczą mienie palestyńskich osadników. Dochodzi też do napadów na karetki, które przyjeżdżają Palestyńczykom z pomocą. Amerykanie nie wykluczają sankcji na osadników dokonujących przestępstw na zachodnim brzegu.
9: Niedaleko Hebronu osadnicy zastrzelili 17-latka, a w okolicach Dżeninu żołnierze postrzelili w klatkę piersiową i plecy 14-letniego chłopca. W Deir Shams osadnicy wybili szyby w karetce, która przyjechała do 5 zaatakowanych przez nich Palestyńczyków. W Dżeninie uniemożliwiono dojazd karetki pogotowia do postrzelonego przez żołnierzy mężczyzny. W rezultacie zmarł z wykrwawienia. Według danych palestyńskich tylko od początku tego roku osadnicy zabili 25 Palestyńczyków. To największa liczba od 2019 roku, gdy zaczęto prowadzić tę statystykę. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Przed nami deszczowy dzień z przejaśnieniami. Gdzieniegdzie jednak możliwe są jeszcze lokalnie burze. Na termometrach od 19-20 stopni na północy i zachodzie do 22 na północnym wschodzie oraz w centrum i 25 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tutaj około 18.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: prosto z rynku.
1: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Mówię do Państwa dzień dobry w ten sobotni poranek i zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia na antenie radiowej Jedynki. A dziś w audycji Prosto z Rynku powiemy m.in. o zapowiedzianych przez rząd dużych zmianach w podatkach.
2: Roczny zysk, korzyść z tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
1: Powiemy też więcej o planowanych zmianach w systemie kaucyjnym.
3: To będzie rzecz arcytrudna i bardzo kosztowna, dlatego że trzeba będzie zorganizować nowy system zbierania różnego opakowania niż plastik i metal, bo szkło do tych recyklomatów, które mamy, nie da się zebrać. Trzeba będzie postawić nowe maszyny.
1: Będzie też o ustawie Lex Rolnik, czyli o zwiększonej ochronie produkcji rolnej na terenach wiejskich.
4: My się z produkcją żywności, zwłaszcza tej zwierzęcej, nie pchamy do dużych miast. Paradoks polega na tym, czy gdybym ja, mieszkaniec wsi, teraz się wyprowadził do dużego miasta, czy ja mam zgłaszać do prokuratury, że o 5 rano pod moim oknem tramwaje jeżdżą i hałasują?
1: Dziś powiemy też o planowanym budżecie na przyszły rok, bo rząd się tym wczoraj zajmował. Zajrzymy też jak zwykle na giełdy i sprawdzimy nastroje inwestorów. To wszystko, jeszcze więcej do godziny 6. Zapraszam, proszę z nami zostać.
0: Polskie Radio. Jedynka.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 22 sierpnia, a to jest audycja...
1: Prosto z rynku.
0: A na początek naszego dzisiejszego spotkania powiemy o ważnych zmianach dla rolników. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej ochronę działalności rolniczej na wsi. Proponowanym zmianom przyjrzała się Anna Zakrzewska.
2: W ostatnich latach na wsiach osiedla się coraz więcej ludzi, nierzadko mając wyobrażenie, że wieś to tylko sielskie, kolorowe krajobrazy i zapach świeżego mleka o poranku. A przecież to mleko musi się skądś wziąć. Wiele osób zapomina, że tereny wiejskie to przede wszystkim miejsce produkcji, mówi Łukasz Urbaś, właściciel fermy drobiarskiej w podlubelskim Dysie, którego rodzina od ponad 60 lat prowadzi tam działalność rolniczą.
3: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza podczas uzyskiwania tych zgód i budowania się. A następnie jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty. Mamy bardzo duże problemy z sąsiadami nowonapływowymi.
2: Nowi mieszkańcy wsi muszą zrozumieć, że gdzieś tę żywność trzeba produkować. Dodaje Martin Ziaja z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
4: My się z produkcją żywności, zwłaszcza tej zwierzęcej, nie pchamy do dużych miast. Paradoks polega na tym, czy gdybym ja, mieszkaniec wsi, teraz się wyprowadził do dużego miasta, czy ja mam zgłaszać do prokuratury, że o 5 rano pod moim oknem tramwaje jeżdżą i hałasują?
2: Dlatego, zgodnie z nowymi przepisami, każda osoba, która zamierza kupić ziemię lub dom na terenach objętych wskazanymi funkcjami planistycznymi, będzie musiała u notariusza podpisać specjalne oświadczenie, w którym potwierdza, że ma świadomość prowadzenia lub możliwości prowadzenia działalności rolniczej na sąsiednich nieruchomościach oraz że akceptuje związane z nią uciążliwości, takie jak hałas, nieprzyjemne zapachy, wzmożony ruch maszyn rolniczych czy okresowe prace polowe. Jak podkreśla Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, być może wtedy część osób już na etapie decyzji zastanowi się, czy takie warunki będą im odpowiadać.
5: Więc już sobie uświadomi, być może to wpłynie na jego decyzję. Ale jak postanowi, no to będzie miał tą świadomość. Myślę, że bardzo ograniczy konflikty, ponieważ będzie świadomość u tych osób, że takie sytuacje mogą się zdarzyć i nie będzie można wnosić pretensji, skarżyć i tak dalej.
2: Ale eksperci zwracają uwagę na jeszcze jedną kwestię, że często konflikty na wsi wynikają z braku planów zagospodarowania i budowaniu na potęgę osiedli mieszkaniowych na terenach rolniczych. Ekonomista profesor Sławomir Kalinowski ocenił na antenie PR24, że nowe przepisy jedynie ograniczą napięcia, ale nie rozwiążą całego problemu.
6: Od wielu lat dopuszczono do budowy domów przy istniejących gospodarstwach w sąsiedztwie obór czy też chlewni, przy drogach wykorzystywanych przez maszyny. No i lex rolnik bez uporządkowania przestrzeni to będzie leczył, pudrował pewne skutki, ale nie będzie całkowicie łagodził tych przyczyn konfliktu.
2: Projekt zakłada również zmiany w kodeksie wykroczeń. Pojawiłby się w nim zapis, że rolnik nie ponosiłby odpowiedzialności za prowadzenie prac nocą, jeżeli zmuszałyby go do tego warunki pogodowe.
0: A jak te przepisy będą działać w praktyce i czy te zapisy będą skuteczne, temu będziemy się przyglądać i rzecz jasna na bieżąco Państwa o tym informować.

0: To jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz zaglądamy na nasze pola, bo tam w bardzo szybkim tempie przybywa słoneczników. I z danych wynika, że niebawem możemy osiągnąć areał 100 tysięcy hektarów tej uprawy. Rolnicy coraz częściej stawiają na słoneczniki jako alternatywę dla rzepaku, bo ta uprawa bywa tańsza i łatwiejsza w sprzedaży. Tomasz Matusiak.
1: Słonecznik jest realną alternatywą dla rzepaku i kukurydzy. Ma szerokie zastosowanie, a sprzedaż nasion zwykle nie stanowi problemu. Koszty uprawy słonecznika mogą być niższe od rzepaku nawet o 2000 zł z hektara, a przy plonie od 2,5 do 3,5 tysiąca ton z hektara i cenach skupu możliwa jest wyższa przewidywalność dochodu netto, mówi Karol Bogacz, dziennikarz portalu Farmer.pl.
2: Mamy tu troszeczkę niższe ryzyko, jeśli chodzi o koszty, bo w rzepaku wysokie nakłady na uprawę ponosimy już w okresie jesiennym. Jest to naprawdę zasobo, energo i czasochłonna uprawa. W słoneczniku tych nakładów jest mniej. Czynnik cenowy będzie tutaj, myślę, najważniejszy. Jakakolwiek marża, dochodowość w polskich gospodarstwach jest w tej chwili bardzo zagrożona. To widzimy w zbożach, widzimy to już też w rzepaku. Tu słonecznik wypada naprawdę znacznie lepiej. Powiedzmy, że słonecznik, średni nakład na hektar to jest 3,5 tysiąca złotych, gdzie w rzepaku bardzo trudno jest zejść poniżej 5 tysięcy złotych na hektar.
1: Krzysztof Krzak, rolnik z województwa dolnośląskiego, do niedawna uprawiał kukurydzę. W tym sezonie zaryzykował posianie słonecznika i, jak mówi, nie żałuje.
3: W naszym przypadku słonecznik bardziej wyparł w tym sezonie kukurydzę. Nakład na hektar słonecznika jest od 800 do 1000 zł niższy niż na kukurydzy. Nasiona tańsze są, jest niższe nawożenie, słonecznik ma mniejsze wymagania i dodatkowo lepiej sobie radzi na ziemiach takich słabych, mało zasobnych w wodę.
1: Nasiona słonecznika mogą być przeznaczone zarówno jako surowiec do produkcji oleju czy biopaliw, ale też na paszę. Nie ma więc problemu ze sprzedażą zebranych nasion.

0: Na moment, jak decydowałem się na siew słonecznika, to za 3 tony słonecznika trzeba było sprzedać 12 ton mokrej kukurydzy przy wilgotności 30%. Także wydaje mi się, że powinno wyjść lepiej, bo przychód, a nie dochód, tak? Bo jeśli nawet byłoby 3 tony słonecznika versus 12 ton kukurydzy, no to i tak około 1000 zł wydałem mniej na hektar, więc już ten 1000 zł zostaje w kieszeni.
1: Jeszcze w 2020 roku w naszym kraju słonecznik był uprawą niszową, uprawiany na areale mniejszym niż 10 tysięcy hektarów. Niebawem Polska może osiągnąć areał słonecznika nawet na poziomie 100 tysięcy hektarów.
2: Z danych wynika, że słonecznik oleisty uprawia się w Polsce głównie w południowej i środkowej części kraju. Najwięcej pól znajduje się na Lubelszczyźnie i

0: A teraz czas na rozmowę gospodarczą. Dziś o budżecie na przyszły rok powiemy więcej, bo rząd wczoraj się właśnie tym budżetem zajmował. O tym, jaki to może być budżet, rozmawiałam z Piotrem Arakiem, głównym ekonomistą Velobanku.
1: Prosto z rynku.

0: wyjątkowy, a potem będziemy go serwisować. No jedyne to, że do tego kolejnego posiedzenia rządu będziemy czekać dopiero na jakieś wskaźniki takie konkretne dotyczące założeń budżetowych.
1: Właśnie, tu nie padły konkrety. Nie wiemy, jaki będzie na przykład deficyt.
0: Tak, właśnie nie wiemy, ile będzie wynosił deficyt, jakie są założenia dotyczące także finansów publicznych związanych z reformą podatkową, którą rząd planuje, bo na razie poznaliśmy tylko ogólne założenia. Nie ma aktu prawnego. Nie wiemy, ile poszczególne elementy tego pakietu będą kosztowały budżet państwa w ubytkach przychodów, no i w jaki sposób rząd konkretnie w postaci działań będzie te ubytki gdzieś uzupełniał zwiększoną stawką CIT-u, uszczelnieniem systemu ryczałtowego i tak dalej, bo tych rozwiązań ma być trochę więcej. Także w zeszłym tygodniu pojawił się projekt ustawy dotyczącej wyższej stawki podatku korporacyjnego dla przemysłu energochłonnego, więc trochę rozwiązań, które podnoszą podatki, może się w tych perspektywie budżetowej pojawić, stąd te założenia makroekonomiczne są bardzo, ale to bardzo ciekawe.
1: Ale raczej możemy się spodziewać, że deficyt będzie rekordowy.
0: No jeżeli będziemy szli zgodnie z tą ścieżką, którą w średnioterminowym planie pokazywał resort finansów i wysyłał jeszcze do początku tego roku do Komisji Europejskiej, no to nadal będziemy mieli deficyt sięgający ponad 270 miliardów złotych, więc nawet jeżeli on może w relacji do PKB będzie mniejszy, no to nominalnie może być większy niż jeszcze w tym roku.
1: Z tych wcześniejszych wypowiedzi rządowych wiemy, że środki zarezerwowane są na programy socjalne, takie jak aktywny rodzic, renta wdowia 800+, te programy będą.
0: Trudno by było, by w roku wyborczym 2027 ktoś decydował się na cięcia jakichś elementów pakietu socjalnego państwa, więc to, czego wszyscy też szukają w tej projekcji budżetowej, jest jakiś elementów zaskórniaków, które rząd jeszcze będzie miał na kampanię wyborczą 2027 roku, bo pewnie jeszcze nas czymś będzie chciał zaskoczyć, jakimś działaniem, które no, wymierzone jest w obywateli, tak żeby polepszyć części przynajmniej z nich życie, i mi się wydaje, że te podatki to chyba nie jest jedyne takie rozwiązanie, zwłaszcza, że cała ta reforma podatkowa może rozbić się o weto prezydenta.
1: To dodajmy jeszcze na koniec, że premier podkreślił, że rząd ma świadomość wysokiego deficytu i poziomu długu publicznego, dlatego decyzje budżetowe muszą uwzględniać stan finansów państwa i to już będzie kolejny taki wyzwaniowy budżet.
0: Tak, wyzwaniowe budżety to my mamy już od kilku lat, od kiedy ten deficyt jest albo najwyższy, albo prawie najwyższy w Unii Europejskiej. W tym roku jest najwyższy. W kolejnym roku też mamy szansę na to, żeby mieć najwyższy deficyt całego tego sektora finansów publicznych i samorządowych we wspólnocie europejskiej, więc my łatwych budżetów i łatwych elementów fiskalnych państwa to już nie mamy od dobrych kilku lat i w kolejnych latach też się nic nie szykuje na to, by się zmieniło, bo najpewniej rośnie nam lekko luka VAT-owska, spadają nam wpływy z akcyzy, też pytanie, jakie działania resort finansów będzie chciał wprowadzić w 2027 roku, żeby jednak ten rozjazd z przychodami państwa, a projekcjami, które były przedstawiane kilka lat temu, na początku tego roku, jakoś uzupełnić.
1: Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, a my już za kilka minut powiemy więcej o planowanych zmianach w systemie kaucyjnym. Proszę z nami zostać.

0: A teraz na naszej antenie mamy ważne podsumowanie, bo ku końcowi zbliża się już gorące lato, które miało być takim pierwszym testem dla polskiego systemu kaucyjnego. Latem kupujemy znacznie więcej napojów w butelkach, dlatego też resort klimatu i środowiska właśnie pod koniec wakacji podsumowuje 10 miesięcy działania systemu kaucyjnego i zapowiada kolejne zmiany. Izabela Kostyszyn.
1: System kaucyjny działa coraz sprawniej, przybywa automatów kaucyjnych, rośnie też liczba oddawanych opakowań, podkreśla wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
2: Tutaj z dumą możemy dzisiaj się pochwalić, że do końca lipca zebraliśmy już 3,2 miliarda opakowań kaucyjnych. Przypomnę, że na koniec czerwca to było 2,3 miliarda, czyli przez sam lipiec zebraliśmy 900 milionów opakowań, co jest kolejnym rekordem.
1: W Polsce mamy ponad 60 tysięcy punktów zbiórki. Przez 10 miesięcy działania systemu zwiększyła się też znacząco liczba kaucjomatów, których obecnie jest 17,5 tysiąca. W automatach, które stanowią prawie 1/3 wszystkich punktów zbiórki, zbieranych jest obecnie prawie 90% wszystkich opakowań. Ale operatorzy testują coraz więcej nowych sposobów zbiórek, także poza sklepami. Takich punktów poza sklepami jest już w Polsce 600. A będzie jeszcze więcej, zapowiedziała wiceminister Anita Sowińska.
2: Tutaj jeden z operatorów testuje postawienie takich automatów na osiedlach. W Warszawie jest ich już 61. Docelowo w Warszawie ma być 400 takich automatów. Natomiast w całej Polsce planowane jest w ciągu 3-4 lat postawienie około 4 tysięcy automatów w całej Polsce, również w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, ale także na Śląsku.
1: Resort klimatu zapewnił też, że zależy mu na przejrzystości systemu kaucyjnego.
2: Pierwsza rzecz to przede wszystkim chciałabym podkreślić i przypomnieć, że operatorzy to są organizacje non-profit. Niezwrócona kaucja może być przeznaczona wyłącznie na działalność systemu i przede wszystkim na rozwój tego systemu, co jak widzą Państwo dzieje się.
1: Wiceminister przypomniała również, że zgodnie z zasadą realizacji bonów kaucyjnych każdy bon można spieniężyć. Zapowiedziała też nowelizację przepisów dotyczących systemu kaucyjnego. Resort chce bowiem nie tylko wydłużyć ważność bonów i je ustandaryzować, ale też włączyć do systemu jednorazowe opakowania szklane.
2: Planujemy, że te prace analityczne zakończą się we wrześniu i we wrześniu kierownictwo ministerstwa podejmie decyzję co do dalszego toku tej legislacji.
1: Na włączenie jednorazowych opakowań szklanych do systemu kaucyjnego szczególnie czekają ekolodzy. Paweł Pomian ze Stowarzyszenia EkoUnia podkreśla, że tego typu opakowania są wciąż zmorą lasów, rzek i szlaków turystycznych.
3: Dla mnie bardzo ważne jest, żeby te prace trwały jak najszybciej i żeby objęły cały obszar szkła jednorazowego, a nie tylko małpki, bo musimy pamiętać, że mamy tu również butelki po piwach jednorazowych, butelki szklane po soku. To są bardzo uciążliwe również odpady, które niestety często trafiają i są wyrzucane w miejscach przyrodniczo cennych.
1: Z kolei Sławomir Brzuzek zwraca uwagę, że włączenie jednorazowych opakowań szklanych do systemu kaucyjnego będzie teraz trudniejsze, niż gdyby resort zrobił to na początku tworzenia tego systemu.
4: I to będzie rzecz arcytrudna i bardzo kosztowna, dlatego że trzeba będzie zorganizować nowy system zbierania,

0: różnego opakowania niż plastik i metal, bo szkło do tych recyklomatów, które mamy, nie da się zebrać. Trzeba będzie postawić nowe maszyny. Można było to zaprojektować od razu, te rozwiązania.
1: System kaucyjny zaczął działać 1 października ubiegłego roku i obejmuje plastikowe butelki do 3 litrów oraz metalowe puszki po napojach z wyjątkiem nabiału do 1 litra. Kaucja wynosi 50 groszy i można ją odzyskać po oddaniu niezgniecionego opakowania.
2: Zgodnie z założeniami systemu kaucyjnego, już w pierwszym roku jego funkcjonowania poziom selektywnej zbiórki wyniesie w naszym kraju 77%.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: A my kontynuujemy tematy gospodarcze. Rząd odkrył karty w sprawie zmian w systemie podatkowym. Premier Donald Tusk zapowiedział w tym tygodniu wprowadzenie nowego progu podatkowego w wysokości 24%. Będzie on obowiązywał w przedziale 130-150 tysięcy złotych, co jednocześnie oznacza, że pierwszy próg zostanie podniesiony o 10 tysięcy. Na zmianach ma skorzystać przede wszystkim tak zwana klasa średnia, a o szczegółach opowie Błażej Prośniewski.
1: Ogłoszone właśnie zmiany mają sprawić, że z jednej strony bardziej łagodnie będziemy odczuwać przekroczenie progu podatkowego, bo dziś jest to przeskok o 20 punktów

0: procentowych z 12 do 32%. Jednocześnie sprawi to, że w naszych portfelach zostanie więcej pieniędzy. Według słów premiera Donalda Tuska na tych rozwiązaniach skorzysta około 3,5 miliona osób.
1: Od czasu, kiedy objęliśmy ster rządów, płace w polskiej gospodarce, a więc mówimy o wszystkich, którzy pracują, wzrosły o 30%. Ale te wysokie płace czasami okazywały się właśnie taką obietnicą, która jesienią okazywała się obietnicą nie do końca spełnioną, właśnie dlatego, że ludzie wchodzili w drugi próg.
0: I zamiast 12 płacili 32%. W efekcie, pomimo takiej samej kwoty wynagrodzenia, na przykład pracownik zarabiający 13 tysięcy brutto dostaje na rękę 2 tysiące złotych mniej. Z taką sytuacją w ubiegłym roku do czynienia miał już co 10 podatnik, a z każdym kolejnym rokiem takich osób będzie coraz więcej. A ile będą mogły one zyskać na zapowiadanych zmianach?
2: Roczny zysk, korzyść z tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
0: Ta pełna korzyść w wysokości 3600 zł, o której mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, będzie odczuwana dla osób, które zarabiają co najmniej 15 tysięcy złotych brutto. W przypadku wynagrodzenia na poziomie 12 tysięcy będzie to natomiast około 250 zł. A co na to wszystko eksperci? Ci oczywiście chwalą ten ruch rządu, jednocześnie mówią też o pewnym niedosycie, czy też działaniu na otarcie łez. Bo po pierwsze, o czym mówił zresztą sam premier, oznacza to odłożenie do lamusa kwestii podniesienia kwoty wolnej od podatku. Po drugie, jak dodaje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infact, zaproponowane właśnie rozwiązania tylko częściowo urealniają wysokość progów podatkowych do obecnych zarobków.
3: Trzeba było zarabiać około dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku, żeby wejść w drugi próg podatkowy. Dziś to jest 1,2 tak naprawdę przeciętnego wynagrodzenia. Z zasady, żebyśmy mówili o tym, że podążamy ze skalą podatkową za inflacją i wzrostem płac, to dziś próg podatkowy powinien być na poziomie mniej więcej nawet 170 tysięcy złotych.
0: Ale na to dziś naszego państwa nie stać, o czym zresztą mówi nie tylko minister finansów, ale również na przykład ekonomista Marek Zuber.
4: Nasilenie się różnego rodzaju potrzeb, z jednej strony wynikającej z poprzednich rządów jednak, z tych różnych pomysłów, które zwiększały wydatki budżetu, a z drugiej strony z takich obiektywnych przyczyn, choćby związanych z wydatkami na obronność. To wszystko powoduje, że naprawdę ten budżet jest bardzo, bardzo napięty.
0: I stąd też, aby sfinansować te działania, rząd zapowiedział jednocześnie podniesienie podatków dla najbogatszych. CIT dla firm osiągających roczne przychody powyżej 50 milionów euro ma wzrosnąć z 19 do 22%. Do 5% wzrośnie tak zwana danina solidarnościowa, czyli dodatkowy podatek dla osób zarabiających powyżej miliona złotych. Ograniczona do 250 tysięcy euro zostanie także możliwość rozliczania się ryczałtem. W efekcie zaproponowane zmiany mają być neutralne dla finansów publicznych.
5: Reforma systemu podatkowego, pod warunkiem, że zaakceptuje ją prezydent Karol Nawrocki, miałaby wejść w życie w przyszłym roku. A to oznacza, że za 2026 rok będziemy jeszcze rozliczać się na dotychczasowych zasadach.
6: Polskie Radio. Jedynka.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 6, czyli zbliżamy się do końca naszej audycji, ale zanim to nastąpi, to jeszcze tradycyjnie zaglądamy na rynki finansowe, zaglądamy na giełdy, a ten tydzień na giełdach był bardzo zmienny i inwestorzy i w Polsce, i za granicą kończą ten tydzień w bardzo mieszanych nastrojach. Tak komentuje Rafał Sadoch, analityk domu maklerskiego mBanku.
1: Pojawiła się nerwowość na rynkach finansowych w ostatnich dniach ze względu na wzrost rentowności na świecie, jeśli chodzi o dług, szczególnie rosły rentowności amerykańskich obligacji, ale też na całym świecie widzieliśmy silny ruch w górę, zatem rządy muszą coraz więcej płacić za nowo zaciągany dług i w związku z tym rynki zaczęły żądać większej premii za ryzyko. To wywołało cofnięcie zarówno na świecie, jak i w Polsce, choć jeśli popatrzymy na nasz krajowy parkiet, radzi on sobie relatywnie dobrze na tym tle. WIG20 cały czas w okolicy 4000 punktów, także pozostajemy bardzo blisko historycznych maksimów. Jeśli chodzi o notowania polskiej waluty, no to szansą dla złotego była przecena dolara. Dolar taniał na międzynarodowych rynkach, eurodolara widzieliśmy na najwyższych poziomach od kwietnia, maja. To właśnie ze względu o obawy o kondycję amerykańskiej gospodarki i niestabilność finansów publicznych. Zatem przecena amerykańskiej waluty dała szansę odreagowania przeceny na złoty, aczkolwiek złoty z takiego historycznego punktu widzenia jest raczej tani, bo za euro płacimy 4 zł i 30 groszy.
0: I na tym kończymy dzisiejszą audycję, kończymy nasze gospodarcze podsumowanie tygodnia. Ja za dziś Państwu bardzo dziękuję. Do usłyszenia i pięknego weekendu Państwu życzę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W apetycie na Europę nareszcie pojawia się pizza. Ale pojedziemy też do Rzymu.
4: Bo Rzym to miasto południa. Wkraczamy na szlak bakłażanów, pomidorów, duszenia i smażenia w głębokim oleju.
3: Oczywiście naszą podróż zakończymy słodkim deserem na Sycylii.
4: Apetyt na Europę. Dziś po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski
3: i Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Budziszów a Udanin doszło do zderzenia dwóch aut ciężarowych i samochodu osobowego. Dokładnie chodzi o kilometr 114 i jezdnię w kierunku Wrocławia. Autostrada była tam całkowicie, potem częściowo zablokowana. W tej chwili najprawdopodobniej jezdnia jest już całkowicie odblokowana. Nocny wypadek na ekspresowej Trójce w województwie lubuskim pomiędzy węzłami Zielona Góra Południe a Niedoradz. Na kilometrze 198 auto osobowe uderzyło w bariery i tutaj mamy utrudnienia w kierunku Legnicy. Samochód osobowy uderzył w bariery także w Kujawsko-Pomorskim na autostradzie A1 na odcinku węzeł Włocławek Zachód - węzeł Kowal. Na kilometrze 202 z

0: Zablokowany jest jeden lewy pas w kierunku Łodzi. Do podobnego zdarzenia doszło na ekspresowej piątce pomiędzy węzłami Bydgoszcz Północ a Trzeciewiec. Na kilometrze 44 mamy zwężenie w kierunku Gdańska. Na autostradzie A1 uwaga w województwie śląskim pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyrzowice. Tutaj na fragmencie ponad 3-kilometrowym trwa dość uciążliwy remont. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. I ruch zwalnia tam i w kierunku Katowic, i w kierunku Łodzi. Jeszcze województwo mazowieckie, niewielkie spowolnienia na Krajowej 7 na północ od Warszawy, zwłaszcza niedaleko Czosnowa i Łomianek. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Jest 6, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Andrzej Kocjan. Powalone drzewa i podtopienia, kilkaset interwencji Straży Pożarnej w związku z burzami w gminie Leśna na Dolnym Śląsku, alarm powodziowy. Krótka misja pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Po fali krytyki z powodu raportu o Polakach Barbara Mróz-Gorgoń podała się do dymisji. Nadajemy z Tarnowa. Już za 3 godziny nasza kultowa audycja Lato z radiem właśnie z tego miasta. Gmina Leśna w województwie dolnośląskim wprowadziła alarm powodziowy. Prewencyjnie wydawane są worki z piaskiem. Poza tym został przekroczony stan alarmowy na Pełcznicę w Świebodzicach. Przed godziną 2 IMGW podał, że na stacji Mała Kopa w Karkonoszach spadło ponad 100 mm deszczu. W związku z burzami i ulewami do północy Państwowa Straż Pożarna dostała w całej Polsce ponad 330 zgłoszeń. Najwięcej interwencji było na Dolnym Śląsku, a także w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim.
2: One głównie dotyczą powalonych drzew, ale też i podtopień lokalnych. Także tutaj można powiedzieć, te zdarzenia są usuwane na bieżąco.
1: Mówił w TVP Info brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiaj strefa opadów i burz z rejonu Dolnego Śląska dotrze na Mazury, a deszcze wciąż mogą być obfite, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Ekspert zwraca uwagę, że niż, który dotarł do Polski z północnych Włoch, może nieść ze sobą punktowe opady, które trudno dokładnie przewidzieć.
3: Te opady, one się przetoczą w zasadzie skosem, tak od Wrocławia w kierunku Olsztyna, intensywne. I rzeczywiście ta ilość wody będzie spora, szczególnie w sobotę na północnym wschodzie.
1: Ekspert radzi, by planując aktywność na świeżym powietrzu, brać pod uwagę aktualne ostrzeżenia meteorologiczne. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. W ostatnich dniach stała się obiektem krytyki po opublikowaniu raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie z zeszłego roku są błędy świadczące o wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
4: O swojej decyzji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków Portret Własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
5: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
4: Tłumaczyła Barbara Mróz-Gorgoń na antenie Polsat News.
5: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
4: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
6: błyskawicznej dymisji tej pani,
4: mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
7: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
4: Barbara Mróz-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: A w przyszłorocznym budżecie rząd przeznaczy o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, zadeklarował premier. Donald Tusk podkreślił, że konieczne jest uchwalenie nowej ustawy dotyczącej służby zdrowia, by dodatkowe środki były wykorzystane efektywnie.
8: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.

0: i mówiąc kolokwialnie przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
1: Projekt budżetu państwa powinien zostać przyjęty do końca przyszłego tygodnia. Agencja ratingowa Fitch utrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie A-. To bardzo dobra wiadomość. W opinii agencji polska gospodarka pozostaje silna, odporna i dobrze zdywersyfikowana, napisał w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański. Dodał, że w raporcie Fitch wprost pisze, że rekordowa liczba wet prezydenta ogranicza możliwość wdrażania efektywnej polityki gospodarczej.
2: To są aktualności jedynki.
1: Jak sobota, to lato z radiem i telewizją polską. Tym razem w Tarnowie. Punktualnie o 9:00 usłyszymy Polkę Dziadek i rozpocznie się kultowa audycja jedynki Lato z radiem. Będziemy jak zawsze wspólnie z naszymi gośćmi poznawać miasto, które znalazło się na naszej trasie. Tym razem również poprzez zmysł smaku, mówi współprowadzący audycję Patryk Bedliński.
3: Opowiemy co nieco o kuchni regionalnej. Wiele razy słyszeli Państwo na pewno o serniku nowojorskim, ale tutaj w Tarnowie także jest wyjątkowy sernik wpisany na listę produktów tradycyjnych.
1: O 12:00 w Tarnowie w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria rusza piknik, który potrwa do 18:00, a wieczorem koncert wystąpią m.in. Chłopcy z Placu Broni, Zako Power czy Kasia Moś. Wstęp wolny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Włoski tenisista Jannik Sinner z powodu kontuzji nie weźmie udziału w rozpoczynającym się 30 sierpnia wielkoszlemowym turnieju US Open. Lider światowego rankingu nie zdążył wyleczyć kontuzji kolana. Pojawiła się jednocześnie informacja, że Magdalinet i Maja Chwalińska zagrają razem w grze podwójnej US Open. W Nowym Jorku w Deblu zaprezentuje się jeszcze dwoje polskich tenisistów. Katarzyna Peter w parze z Czeszką Siskową i Jan Zieliński z Brytyjczykiem Johnsonem. Tymczasem w Cincinnati dobiega końca turniej WTA, w którym Iga Świątek jest już w półfinale. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz dziś około 21:00. Udane występy klubów w kilku poprzednich i obecnej edycji europejskich pucharów sprawiły, że Polska w rankingu UEFA zajmuje obecnie 10. miejsce. Jeżeli utrzyma tę lokatę do końca sezonu, za 2 lata będzie mieć drużynę bezpośrednio w fazie zasadniczej elitarnej Ligi Mistrzów. Przypomnę, że w tym sezonie bardzo bliskie występu w Lidze Europy są Lech i Jagiellonia, a Raków i Górnik wciąż mają szansę na występ w Lidze Konferencji. Siatkarki Turcji pokonały w Stambule Łotwę 3-0 w pierwszym spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. W tej grupie występuje również Polska, która w swoim pierwszym meczu dziś w Stambule zmierzy się z Węgrami. Na to spotkanie z niecierpliwością czeka polska środkowa Maja Koput.
5: Emocje takie pozytywne. Czuję, że to będzie nasz turniej, mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać, bo jestem raczej taka, że się trzymam tych wszystkich założeń, ale no bardzo się ekscytuję już meczem i tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby no zagrać i pokazać, na co nas stać.
4: Początek meczu Polska-Węgry o 18:00.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
7: Pogoda.
1: Przed nami deszczowy dzień z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju mogą być ulewy, może spaść do 30 mm deszczu. Na pozostałym obszarze popada przelotnie, miejscami lokalnie burze, możliwy też grad. A na termometrach od 19-20 stopni na północy i zachodzie kraju do 22 na północnym wschodzie oraz w centrum i 25 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam około 18 stopni.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. 35% energii elektrycznej pochodzi w tej chwili ze źródeł odnawialnych. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest ono małe, ale miejscami średnie.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00.

0: Na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Meja, czyli Anna Pernilla Kullersten. Kto z Państwa wiedział, że ten przebój nagrała Szwedka? 12 minut po godzinie 6.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: A dokładnie to sobota 22 sierpnia, czyli 234 dzień roku. Szybko liczę, to oznacza, że do końca roku zostało 131 dni. Wschód słońca mieliśmy o godzinie 5.31, zachód będzie o 19.46, a to znaczy, że dzień będzie trwał dziś 14 godzin i 15 minut, czyli będzie krótszy od najdłuższego w roku o 2 godziny i 32 minuty, ale dłuższy od najkrótszego o godzin 6 i minut 33. Imieniny obchodzą dziś Agatonik, Cezary, Hipolit, Hipolita, Joachim, Lambert, Lamberta, Maria, Namysław, Oswald, Oswalda, Tymoteusz, Zygfryd i Zygfryda. Dla wszystkich Państwa najlepsze życzenia od Radiowej Jedynki. Liczą może też Państwo dni do końca wakacji? Razem z dzisiejszym zostało ich już tylko 9. A może macie Państwo jeszcze jakieś plany wakacyjne na końcówkę sierpnia? I wcale nie musi chodzić o wyjazd. Można na przykład nadgonić zaległości lekturowe w, jak to mówił Jan Himilsbach w filmie Rejs, pięknych okolicznościach.

0: ciach przyrody.
1: Wakacje to jest akurat ten moment, kiedy ja czytam najwięcej. Dzień jest dłuższy, więc można sobie też po prostu usiąść gdzieś nad jeziorem, nad rzeką i sobie poczytać w spokoju.
0: Gdyby padało, tak jak dziś w wielu miejscach Polski, to zawsze można poczytać w ulubionej kawiarni. A jeśli kawa nie jest czarna, to jakie mleko do niej Państwo wolą? Dziś coraz więcej osób sięga po roślinne odpowiedniki mleka.
2: Mamy napoje sojowe, owsiane, ryżowe, mamy również napój z białka grochu, mamy napój z ziemniaków.
0: Albo jeszcze na przykład migdałowy. Dziś dzień mleka roślinnego i nad jego popularnością będziemy się już za chwilę zastanawiać. Ale także nad tym, jak słuchamy muzyki jadąc samochodem. Spontanicznie, czy może w sposób zorganizowany? Co mam na myśli? A no bo bywa i tak.
3: Tam jest playlista od 1 do 100 cały czas, leci w kółko, jest ustalony, jest schemat, zasady, tak jak w wojsku, regulamin, ona ma tak być jak jest.
0: Baczność, spocznij. I co Państwo na to wszystko? 22 645 2202 to numer naszego telefonu, a facebook.com/1 to nasz profil społecznościowy. Ja nazywam się Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam do godziny 9. A na początek pierwszej godziny wolnej soboty z jedynką Bryan Adams w towarzystwie Mel C ze Spice Girls.

0: cóż, ostatni tydzień wakacji. Pozdrawiam serdecznie z chłodnej Brennej, w której całą noc padało i wiało. Co robimy dzisiaj? Właśnie wyjeżdżamy do Tarnowa. Wiadomo na co.
1: No bo w Tarnowie dzisiaj lato z radiem, specjalna audycja, piknik rodzinny, potańcówka, no i wieczorem oczywiście koncert. Proszę uważać po drodze z Brennej do Tarnowa.

0: A to będzie dobrze ponad 200 kilometrów. A teraz mała lekcja historii.
1: 22 sierpnia, kalendarz jedynki. W 1995 roku urodziła się Dua Lipa, piosenkarka, autorka tekstów i modelka.
2: Trzymajmy się morza. To nasze sąsiedztwo z całym światem. To warsztat, na którym możemy wypracować warunki naszej istotnej samodzielności.
1: W 1974 roku zmarł Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski, inżynier chemik, polityk i działacz gospodarczy. W latach 1935-1939 minister skarbu i wiceminister do spraw gospodarczych. Był realizatorem rozbudowy Gdyni, współtwórcą planu budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.

0: W 1963 roku urodziła się Tori Amos, piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i pianistka.
1: Kubuś Puchatyk wychował już wiele pokoleń. Jej przyjaciółka z Paryża, kiedy ta książka do niej dotarła, napisała jej entuzjastyczny list: Iruś moja, to nie jest tłumaczenie, to są twoje słowa, to są twoje zdania. To jesteś cała ty w tym tłumaczeniu.
0: W 1900 roku urodziła się Irena Tuwim, poetka i tłumaczka, autorka zbiorów wierszy dla dzieci oraz przekładów z literatury angielskiej Kubusia Puchatka i Chatki Puchatka, siostra Juliana Tuwima. Zmarła w 1987 roku. W 1862 roku urodził się Claude Debussy, francuski kompozytor. Był twórcą nowego stylu zwanego impresjonizmem muzycznym. Zasłynął jako autor opery Peleas i Melisanda.
2: Gościu, siądź pod mem liściem, a odpocznij sobie.
0: W 1584 roku zmarł Jan Kochanowski, poeta epoki renesansu, sekretarz królewski na dworze Zygmunta Augusta, autor pieśni i fraszek oraz pierwszego w Polsce dramatu Odprawa posłów greckich.
3: No to właśnie Irenie Tuwim zawdzięczamy to, co weszło na stałe do języka polskiego. Małe co nieco albo krewni i znajomi królika. To tłumaczenie Irenie Tuwim było naprawdę wspaniałe. Ja mam wrażenie, że czasem ten tekst po polsku to nawet jest lepszy od tego angielskiego. To jest Wolna Sobota z Jedynką.

0: To jest Wolna Sobota z Jedynką i ta piosenka trochę taka właśnie na koniec wakacji.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: No bo do końca wakacji to już zostało niewiele ponad tydzień. Warto te ostatnie wolne chwile wykorzystać, zjeść jak najwięcej owoców, póki są, napić się jeszcze mrożonej kawy, póki nie jest za zimno. No i spędzić tyle, ile się da czasu na zewnątrz. Dziś pewnie będzie trudno, bo pogoda będzie niełatwa, ale co robić w tych ostatnich dniach? Jak na przykład zorganizować ostatnie wakacyjne wyprawy? O tym teraz Weronika Puszkar.
2: Najprostszy plan na ostatnie dni wakacji – rozejrzeć się po własnej okolicy. Przy czym warto mieć pomysł na spacer, mówi Agata Nowak w sieci jako dziewczyna włóczy kija.
3: Fajnie właśnie jak się czyta książki, które dzieją się w konkretnych miejscach, gdzie są wymienione ulice i kiedy już jako dorośli idziemy i po prostu trochę nasze wyobrażenia zderzają się z rzeczywistością, bardzo różnie to wychodzi, ale to jest bardzo ciekawe takie odkrywanie nowych miejsc i patrzenie na nie z zupełnie innej, nowej perspektywy, właśnie myśląc o tym, co tam się wydarzyło, jacy bohaterowie tam się przemieszczali. No ja, jako że jestem rodowitą poznanianką, to Jeżyce, Most Teatralny, te okolice, to są takie, które bardzo kojarzę z dzieciństwa, właśnie też ze względu na książki. Wszyscy znamy Kłamczuchę, wszyscy znamy Kwiat Kalafiora, bo to są książki obowiązkowe w szkole podstawowej i to uczucie, jak zobaczyłam, jak te miejsca wyglądają naprawdę, stanąć przed tym domem Borejków, to naprawdę niesamowite przeżycie.
2: Możemy odwiedzić też kawiarnię czy cukiernię z naszym ulubionym motywem.
3: Myślę, że dobrze jest się na chwilę zatrzymać, usiąść przy dobrej kawie i czymś słodkim. Ja bardzo lubię szukać miejsc, które są inspirowane. Możemy znaleźć kawiarnię, w której poczujemy się jak w Dolinie Muminków. Możemy też znaleźć miejsca inspirowane Harrym Potterem, bo takich kawiarni też jest dużo. A w tym roku serial, więc może warto, żeby się przygotować i w takim miejscu wrócić do książek, przeczytać je ponownie.
2: A jeśli podróże, to okazać się może, że ostatni tydzień wakacji będzie dużo lepszy dla naszego portfela. Dodaje Paweł Kunc, podróżnik, redaktor naczelny portalu panpodróżnik.com.
4: Nawet z dnia na dzień, omijając oczywiście najbardziej popularne miejsca nad polskim morzem czy w Tatrach, możemy znaleźć prawdziwe perełki, a ponieważ ten przełom końcówki sierpnia i początku września, czyli końca wakacji, początku roku szkolnego, to są też najczęściej zmiany turnusów, jeżeli mówimy o wyjazdach zorganizowanych, nagle może okazać się, że finanse, które powinniśmy wydać, nie są tak straszne, to nie są jakieś paragony grozy, o których słyszymy niekiedy.
2: Poza tym Polska może okazać się zupełnie nieodkryta.
4: Tutaj dużo zależy od tego, czego szukamy. Dla mnie, jako dla miłośnika przyrody, ale też zabytków, Ściana Wschodnia jest tym takim nieodkrytym rejonem. Województwo podkarpackie na przykład jest prawdziwą skarbnicą cichych wiosek, gdzie możemy znaleźć przyrodę, gdzie możemy znaleźć spokój, gdzie możemy znaleźć architekturę drewnianą. Mamy chociażby jeden z wpisów w ramach Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, szlakiem drewnianych kościółków na południu Polski. Natomiast jeżeli pojedziemy w Beskid Niski, pojedziemy na dawną Łękąszczyznę, to tych wioseczek malutkich, gdzie możemy znaleźć różne właśnie ukryte perełki, jest bardzo dużo.
2: To też dobry moment na nadrobienie zaległości książkowych.
3: Ja tu mam całe regały wstydu, ponieważ tych książek wychodzi tak dużo. Zawsze, kiedy wychodzi coś nowego, dokładam do tych półek, do tych regałów. Wakacje to jest akurat ten moment, kiedy ja czytam najwięcej. Dzień jest dłuższy, więc można sobie też po prostu usiąść gdzieś nad jeziorem, nad rzeką i sobie poczytać w spokoju.
0: Oby tylko pogoda do tego się nadawała. Dziś może być z tym trudniej. Jak u Państwa w ogóle? Ten dzień się zaczął, jeśli chodzi o pogodę. 22 645 2202 to numer telefonu do nas.

0: To jest Wolna Sobota z Radiową Jedynką i teraz w niej o tym, że jak pokazują badania przeprowadzone na amerykańskim Uniwersytecie Harvarda, liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym rośnie o nawet 15% w dniach premier najbardziej oczekiwanych albumów muzycznych danego roku. Jest tu jakiś związek? Czy to, że pojawiła się nowa piosenka, sprawia, że jesteśmy mniej skoncentrowani, bo bardziej słuchamy tej nowej muzyki? I jak więc powinniśmy zachować się, aby być bezpiecznym podczas słuchania muzyki w trasie?
1: Przy cofaniu i przy jakichś takich manewrach to zawsze musi być wyciszona muzyka. To się lepiej wtedy skupiamy, koncentrujemy, nie? Jednak.
2: Co pan robi, żeby zachować zasady bezpieczeństwa, na przykład podczas wybierania piosenek?
3: Słucham z playlisty, która jest ustawiona w samochodzie i jest tam moja ulubiona piosenka.
2: A sam pan zarządza tym, jaka to muzyka leci, zamienianiem piosenek?
3: Ja nie zamieniam, tam jest playlista od 1 do 100 cały czas. Leci w kółko, jest ustalony schemat, zasady, tak jak wojsko, regulamin, ona ma tak być, jak jest.
4: Staram się słuchać nie tak bardzo głośno, żeby było w miarę głośno, w miarę cicho, żeby słychać było, co dzieje się dookoła.
5: No przede wszystkim używam na kierownicy przycisków, jeśli chcę zmienić stację, cokolwiek, czy przesunąć piosenkę. Staram się nie odrywać roku od czego, co się dzieje wokół.
6: Łukasz Zbrowski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Można sobie wybrać wiele godzin muzyki, którą lubimy, której chcemy słuchać i to po prostu ta playlista albo kilka takich playlist, zależy, czy nastrój nam się zmieni po drodze, to możemy sobie te playlisty dosyć łatwo przełączać i to nas tak bardzo nie będzie angażowało. Ale jeśli jedziemy już z kimś, co najmniej jednym pasażerem, to najbezpieczniej jest, kiedy nawet kierowca chciałby coś zmienić w muzyce, czy wpadnie mu coś do głowy, poprosić pasażera, żeby to on obsługiwał smartfona, żeby to on obsługiwał ten tablet przed nami, żeby nie odrywać swojej uwagi tak naprawdę o kierowania pojazdem. Oczywiście, jeśli już jedziemy sami i coś tam możemy wybrać inny kawałek, bardzo łatwo go tam pyknąć.

0: bądź na ekranie, no to się nic nie wydarza najczęściej złego. Natomiast jeśli mamy pomoc, to nie powinniśmy grzebać w tych tabletach. Jeśli ktoś jest oprócz nas w samochodzie, to jemu powinniśmy powiedzieć, słuchaj, wiesz co, znajdź tutaj bliżej restaurację po naszej trasie, weź tutaj do nawigacji to dodaj, znajdź, sprawdź, jakie ma opinie i wybierz ją, zamiast robić to osobiście.
1: Z pana doświadczenia ma znaczenie, co to jest za muzyka i jaka jest jej głośność?
2: Na co dzień tak, na pewno ma w mieście znaczenie głośność, ale jeśli jest pan kierowcą zawodowym i dopada pana zmęczenie, to jednak ciut głośniej ta muzyka pozwala panu jechać dalej, nie? Jeśli ma pan jakiś określony przedział czasowy.
3: Czy jak mam taki humor, że chcę głośniej posłuchać, no to ma znaczenie, żeby było ta muzyka głośniej, jak na przykład chcę trochę ciszej i spokoju, czy jestem na przykład w nowym mieście, nowa droga, to staram się tą muzykę wyciszyć po prostu, żeby się zorientować na drodze bardziej.
0: Rodzaj muzyki ma znaczenie dla prowadzenia pojazdu. Jeśli to jest przy okazji głośne, to oczywiście, że ma znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzenia pojazdu. Puenta powinna być taka, że w samochodzie powinniśmy no wszystko robić pod kierowcą. Czyli jeśli pasażerowie chcą sobie posłuchać głośniej muzyki, to powinni brać pod uwagę, że to powinien być przynajmniej rodzaj muzyki, który nie denerwuje tego, który prowadzi. Jeśli on nienawidzi disco polo, to lepiej nie katować go przez godzinę disco polo. Jeśli nienawidzi metalu, lepiej mu nie włączać metalu, bo to będzie dla niego utrudnieniem, więc na pewno nie będzie tak skupiony dobrze na drodze, jak przy takim rodzaju muzyki, który jest dla niego neutralny, czy też który jakoś tam lubi.
4: No, Maciej, nasz realizator, powiedział, o, ja też tak mam, ściszam radio, kiedy cofam. A ja na to, też tak mam, jak ściszam radio, kiedy cofam. A państwo też tak odruchowo robią? Coś w tym jest chyba, że muzyka zbyt głośna trochę nas za kierownicą rozprasza. To jest Wolna Sobota z Jedynką.

No, jeszcze zostało do tego kilkanaście godzin, dokładnie o 21 polskiego czasu, jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem. Iga

0: świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. To w Ohio, w Cincinnati, w ostatnim turnieju tenisowym przed US Open. Iga Świątek bardzo dobrze sobie w tym turnieju radzi. Poprzedni mecz z Jeleną Rybakiną skończył się po 31 minutach, ale to dlatego, że Rybakina z powodu kontuzji zeszła z kortu, ale i tak Świątek w tym meczu wysoko w pierwszym secie prowadziła. Jan Pachlowski jest z nami, który obserwuje te amerykańskie turnieje tenisowe. Witaj, Janku.
1: Dzień dobry.
0: To kto faworytem w tym meczu w Cincinnati? Przypomnę, Świątek zagra z Jessicą Pegulą.
1: Chciałbym wierzyć tutaj w to, co się mówi o amerykańskich bukmacherach, bo oni ponoć się nie mylą. A Iga Świątek jest tutaj zdecydowaną właśnie faworytką nadchodzącego meczu półfinałowego turnieju Cincinnati Open przeciwko Jessice Pegule, jak nie będzie żadnych przeszkód, bo między innymi kilka razy pogoda w ostatnich dniach stawała na przeszkodzie, że spotkania były przerywane albo mocno opóźnione, no to to starcie rozpocznie się około godziny 21 czasu polskiego. Piłka po uderzeniu z jej rakiety leci naprawdę szybko i jest trudna do opanowania. Zresztą będzie to wyzwanie, podkreśla przed dzisiejszym pojedynkiem Iga Świątek i od razu dodaje. Posłuchajmy.
2: She's a great competitor. We've been playing many matches where we had
3: Jessie to zawsze wymagająca przeciwniczka. Rozegrałyśmy ze sobą kilka bardzo wyrównanych i zaciętych trzysetowych spotkań. Cieszę się na tę rywalizację. Jest dla mnie wyzwaniem. Jessie świetnie prezentuje się na korcie twardym.
1: Iga Świątek dodaje, ja muszę patrzeć przede wszystkim na siebie, muszę stworzyć sobie takie szanse, aby rozgrywać spotkanie na własnych warunkach. Na pewno to będzie trudny mecz, mówi nasza tenisistka. Iga jest w znakomitej dyspozycji. Podkreślamy, wygrała 10 pojedynków z rzędu. To jest jej najlepsza część tego w sumie trudnego sezonu, bo przez pierwsze pół roku, wiemy, Idze nie szło, zmiana szkoleniowca, ale wytrwale, tak jak podkreśliła, wierzyła w to, że wróci do swojej najlepszej dyspozycji i teraz ją pokazuje. To będzie 13 starcie tych zawodniczek. 7 z nich Iga wygrała, ale też trzeba pamiętać, że z 5 ostatnich rozgrywanych na nawierzchni twardej, a właśnie na takie mecze rozgrywane są na turnieju w Cincinnati, no to tutaj lepsze jest Pegula, bo ona wygrała 4 spotkania. Ale tak jak podkreślamy, Iga jest faworytką w tym meczu, tak mówią przynajmniej bukmacherzy i tak mówi forma, to pokazuje nam forma, którą prezentuje. Ale też trzeba podkreślić, że przecież Jessica Pegula będzie grała przed własną publicznością. To jest trzecia rakieta świata, ale właśnie przed własną publicznością i to bym postawił 3 kropki i znak zapytania, bo czy będzie grała przed własną publicznością, to Cincinnati naprawdę udała się lub z każdym kolejnym sukcesem udaje się bardzo duża grupa chicagowskiej Polonii, bo to nie jest daleko, to jest około 5-6 godzin podróży samochodem, między innymi z Chicago właśnie, gdzie jest mnóstwo polskich flag, gdzie jest też doping dla Igi Świątek, tak więc wcale nie jestem przekonany, że tak zdecydowanie, przynajmniej przez amerykańskich widzów, będzie wspierana Jessica Pegula, bo Polaków także na trybunach nie zabraknie. Podkreślamy, jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, jeżeli pogoda tutaj nie będzie opłatać figli około 21, obie tenisistki wyjdą na kort i wierzymy, że już po tym spotkaniu będziemy Państwu opowiadać na antenach Polskiego Radia to, co przed niedzielnym finałem z udziałem naszej zawodniczki. Bardzo na to liczymy.
0: To trzymamy kciuki za Igę Świątek. To jest ostatni sprawdzian przed US Open. Prosto z Cincinnati najlepsze tenisistki świata przeniosą się do Nowego Jorku. Tam turniej rozpocznie się 30 sierpnia. Jan Pachlowski, bardzo dziękuję.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No, za chwilę w wolnej sobocie z jedynką będziemy się zastanawiać nad tym, skąd taka duża popularność roślinnych alternatyw dla mleka, kiedy robimy sobie poranną czy popołudniową kawę.

0: Nie trzeba rezerwować stolika, nie trzeba wyjeżdżać z miasta, żeby w ten weekend spróbować czegoś nowego. Wystarczy do tego kubek kawy, tylko że zamiast krowiego mleka można do niego dodać napój owsiany, sojowy albo migdałowy, bo dziś przypada Dzień Mleka Roślinnego i z tej okazji Fundacja Viva zaprasza na degustacje, konkursy i rozmowy o kuchni roślinnej, ale też na rozmowy o tym, co dzieje się z krowami, które to mleko dla nas produkują. Będzie można również podpisać petycję o zakazie utrzymywania krów mlecznych na uwięzi. Zanim jednak sięgniemy po karton z roślinnym napojem, warto wyjaśnić jedno. Choć potocznie nadal mówimy o nim mleko roślinne, to unijne przepisy rezerwują już określenie mleko tylko dla produktu pochodzenia zwierzęcego, krowiego, koziego albo owczego. Dlatego poprawnie jest mówić o napojach roślinnych i tak będziemy właśnie mówić. I tak będzie o tym mówić też Izabela Kosteszyn.
1: Czy zamiana zwykłego mleka na napój roślinny musi oznaczać rewolucję w kuchni? Niekoniecznie. Dla wielu osób może to być po prostu zamiana jednego produktu na drugi przy zachowaniu ulubionych dań, mówi Kamila Gulbicka, dietetyczka z Fundacji Viva.
2: Mamy napoje sojowe, owsiane, ryżowe, mamy również napój z białka grochu, mamy napój z ziemniaków, mamy też smakowe napoje typu barista, które służą do spieniania, świetnie się też nadają do wypieków.
1: Sprawdzą się w naleśnikach.

0: kiełbaskach, owsiankach, koktajlach, deserach, sosach, zupach, a nawet w cieście na pizzę. Napoje roślinne mogą pełnić nie tylko rolę smakową, ale też prozdrowotną, zaznacza Kamila Gulbicka.
1: Na przykład taka szklanka napoju sojowego z siemieniem lnianym, bananem, łyżką masła orzechowego to już będzie super bomba białkowo-kaloryczna, która świetnie sprawdzi się po intensywnym treningu.
0: A przekonać się, że roślinne alternatywy mogą być smaczne, będzie można podczas weekendowych obchodów. Fundacja Viva zaplanowała w degustację konkurs smakowy, rozmowy z wolontariuszami oraz materiały i przepisy. Spotkania odbędą się dziś w Warszawie, Toruniu, Łodzi, a w niedzielę w Bełchatowie, Bydgoszczy i Gdańsku. Zapowiada Aleksandra Kołaczek, koordynatorka do spraw zwierząt hodowlanych Fundacji Viva.
2: Będziemy wychodzić na ulice tych miast i będziemy częstować przechodzące osoby, wszystkie chętne zapraszam serdecznie, właśnie takimi produktami jak napoje roślinne o różnych smakach, sery roślinne, jogurty, kefiry roślinne. Dodatkowo będzie można wziąć udział w konkursie, wygrać atrakcyjne nagrody.
0: Ale dla Fundacji Viva wybór roślinnej alternatywy to nie tylko kwestia smaku czy wygody. To także pytanie o zwierzęta wykorzystywane w produkcji mleka. Cielęta są w tym procesie oddzielane od matek. Fundacja zwraca uwagę, że dla krowy oznacza to utratę kontaktu z młodym i może być źródłem silnego stresu.
2: Chodzi o to, żeby to mleko, które jest dla cielaka, zabrać i dać ludziom.
0: Podczas Dnia Mleka Roślinnego fundacja będzie zbierać też podpisy pod petycją o zakazie utrzymywania krów na uwięzi.
2: Zbieramy teraz podpisy pod tą petycją. Mamy ponad 7 tysięcy podpisów i chcemy zebrać 10 tysięcy właśnie za sprawą tego Dnia Mleka Roślinnego, nagłaśniając tą kwestię.
0: Petycja wraz z podpisami zostanie przekazana ministrowi rolnictwa.
3: A jeśli kogoś nie przekonuje kwestia tego, jak traktujemy krowy w tym przemyśle mlecznym, no to mleko roślinne pozwala też na przykład obniżyć cholesterol, bo zawiera go o wiele, wiele mniej niż mleko krowie. Tematem tym zajęła się Izabela Kostyszyn, a do godziny 7 zostało tylko nieco ponad 8 minut. Po 7 zaś w wolnej sobocie będziemy opowiadać o pewnym nowym trendzie, jaki się pojawił. Trendzie ochrzczonym Grandma Core. Na czym to polega i co ma to wspólnego ze spędzaniem wakacji, na przykład ich ostatnich dni? W wolnej sobocie wyjaśnimy po godzinie 7.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. Życie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
3: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Trudne warunki atmosferyczne w wielu miejscach naszego kraju, zwłaszcza w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, ale także w Wielkopolsce, w łódzkim i w lubuskim. Uwaga na silny i porywisty wiatr, a także miejscami bardzo intensywne opady deszczu. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Włocławek Zachód a Kowal kilka godzin temu auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 202 zablokowany był jeden pas w kierunku Łodzi. W tej chwili jezdnia powinna być już tam całkowicie odblokowana. Do podobnego zdarzenia doszło na trasie ekspresowej S5 pomiędzy węzłami Bydgoszcz Północ a Trzeciewiec. I tutaj mieliśmy utrudnienia w kierunku Gdańska na kilometrze 44. Także tam jezdnia została już odblokowana. Na A1 pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, to jest fragment remontowany, już teraz jedzie się zdecydowanie wolniej, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta. Podobnie jest w Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, ale także nieco wolniej jedzie się na trasach wojewódzkich niedaleko Rumi, Redy i Wejherowa. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie śląskim. Tutaj zatłoczona jest ekspresowa jedynka pomiędzy

0: Żywcem a Zwardoniem i to w obu kierunkach. Podobnie Krajowa 1 niedaleko Pszczyny oraz autostrada A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Pyrzowicami a węzłem Piekary Śląskie. 22 513 11 11 to numer do Rady Kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
1: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Nawałnice przechodzą nad Polską setki interwencji Straży Pożarnej. W Polsce są już kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech, tym razem to 2 osoby. Służba zdrowia jednym z priorytetów rządu w przyszłorocznym projekcie budżetu. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, deszczem i wiatrem obejmują większość województw. Na północ od Warszawy znajduje się superkomórka burzowa z ulewnym deszczem. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że porywy wiatru miejscami mogą przekroczyć 100 km na godzinę.
2: W centrum i na wschodzie o średniej prędkości do 50 km na godzinę, a w porywach do 90, lokalnie nawet do 110 km na godzinę. W niedzielę w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza na wybrzeżu, porwisty wiatr osiągający w porywach do 65 km na godzinę.
1: A wieczorem i w nocy w Karkonoszach suma opadów przekroczyła 100 mm, a intensywne deszcze zwiększają ryzyko podtopień i gwałtownych wzrostów poziomu wód. Gmina Leśna w województwie dolnośląskim wprowadziła alarm powodziowy, prewencyjnie zaczęła wydawać worki z piaskiem. Poza tym został przekroczony stan alarmowy na Pełcznicy w Świebodzicach. W związku z burzami i ulewami do północy Państwowa Straż Pożarna dostała w całej Polsce ponad 330 zgłoszeń. Najwięcej interwencji było na Dolnym Śląsku, a także w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim. Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Dwoje rannych wylądowało wczoraj w Rzeszowie. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul mówi, że ranni są w dobrym stanie.
3: Dwie osoby zostały przetransportowane do Polski, przewiezione karetkami pogotowia ratunkowego do dwóch szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Stan tych pacjentów jest dobry. Rozmawiałam z każdą z tych osób. Trzy osoby nadal pozostają w szpitalach na Węgrzech. Lekarze będą podejmowali decyzję co do możliwości transportu tych osób w kolejnych dniach.
1: Z tych trzech osób jedna jest w ciężkim stanie, druga w bardzo ciężkim. W katastrofie w zeszły weekend zginęło 12 osób, to pielgrzymi wracający z Medjugorje. Są zarzuty dla Mikołaja T., który planował zamach na polityków z różnych stron sceny politycznej. 23-latek z Tomaszowa Lubelskiego na Telegramie na grupie publicznej Broń Palna Polska zamieścił wpis, w którym zachęcał do pomocy w planowanym przez niego ataku. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk uważa, że służby w tym wypadku zareagowały szybko, ale są skuteczniejsze, gdy sprawa dotyczy polityków koalicji rządzącej.
4: Odnoszę wrażenie, że koncentracja służb jest na tego rodzaju przypadkach, które grożą rządzącym. Natomiast jeżeli chodzi o polityków opozycji, to z tym jest zdecydowanie inaczej.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ocenia, że zatrzymanie 23-latka potwierdza, że polskie służby są czujne.
5: Na social mediach agentura rosyjska łowi swoich wykonawców różnego rodzaju działań o charakterze sabotażu. W tej sprawie państwo zadziałało, w tej sprawie służby zadziałały i ten człowiek już krzywdy nikomu nie zrobi.
1: Mikołaj T. usłyszał zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko ludzkości oraz nawoływania do przestępstwa. W przyszłorocznym projekcie budżetu kluczowe będą inwestycje, ochrona zdrowia i obronność. O priorytetach poinformował premier Donald Tusk. Wczoraj odbyło się robocze posiedzenie Rady Ministrów w tej sprawie. O szczegółach teraz Dagmara Kędzior.
6: Na obronność rząd chce przeznaczyć w przyszłym roku 5% PKB. Z kolei na ochronę zdrowia przekazanych zostanie dodatkowych 17 miliardów złotych. W tym przypadku szef rządu Donald Tusk postawił jeden warunek.
7: Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
6: W projekcie budżetu będą też zawarte planowane zmiany progów podatkowych i inwestycje drogowe czy kolejowe. Premier zaznaczył jednak, że to, czy faktycznie będą one zrealizowane, zależy od decyzji prezydenta.
7: Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie

0: inwestycje, to no, wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane.
1: Projekt budżetu ma zostać przyjęty w przyszłym tygodniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Dokąd na letni kurs tańca? Dzisiaj najlepiej do Tarnowa. To kolejny przystanek lata z Radiem i Telewizją Polską. W ramach pikniku na uczestników czeka potańcówka, a wcześniej nauka podstawowych kroków tanecznych. Wiem, co zrobić, żeby przekonać do tańca również tych, którzy się krępują publicznie poruszać, mówi Marcin Konecki, choreograf.
4: Pokazać, że to jest łatwe, że to jest przyjemne i że każdy jest w stanie zatańczyć. No są osoby, co się blokują, natomiast taniec jest jedyną formą chyba sportu, która daje zarówno przyjemność, jak i lekkość w ruchach.
3: Zachęcamy do wspólnej nauki, a potem do wzięcia udziału w potańcówce. Wszystko w ramach rodzinnego pikniku edukacyjnego. Start o 12 w Tarnowie w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria. O 9 z tego miasta zaczniemy nadawać naszą kultową audycję Lato z Radiem, a wieczorem koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. Piłkarze Krakowi wygrali z Wieczystą Kraków 3-2 w meczu czwartej kolejki Ekstraklasy. Trener gospodarzy Bartosz Grzelak tak opisuje to spotkanie.
6: Dużo emocji dzisiaj oczywiście, nie tylko pod koniec meczu. Był taki okres w pierwszej połowie, gdzie dobrze nie graliśmy. 10 minut były bardzo kiepskie, no może nasze najsłabsze w tym sezonie i się bardzo gubiliśmy. Musiałem zmienić te ustawienie, co mieliśmy w obronie i lepiej broniliśmy i wyżej zaczęliśmy wygrywać piłkę. Znaleźliśmy drogę do przodu. Wszyscy wiemy, co było pod koniec meczu. Bardzo się cieszę, że zawodnik jak Kamil Glik też miał duży wpływ na bramkę na 3-2 i oczywiście Aydin Hasić, dwie bramki, to jest man of the match.
5: Dziś 3 ekstraklasowe mecze. Korona Kielce podejmie Motor Lublin. Piast Gliwice zmierzy się z Legią Warszawa. Śląsk Wrocław zagra z Widzewem Łódź. Sezon ruszył wczoraj w angielskiej Premier League. Na inauguracji Arsenal pokonał Coventry 3-0. Londyńczycy bronią tytułu zdobytego kilkanaście tygodni temu. GKM Grudziądz przegrał z Motorem Lublin 44-46 w meczu 14. ostatniej kolejki sezonu zasadniczego żużlowej Ekstraligi. Ten wynik oznacza, że Motor zapewnił sobie występy w fazie pucharowej. Gości do zwycięstwa poprowadził Mateusz Cierniak, zdobywca 11 punktów. W drugim piątkowym spotkaniu Sparta Wrocław wygrała z Włókniarzem Częstochowa 27-21. Mecz został zakończony po 8 kolejkach z powodu opadów deszczu. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Romana Safilina 6-4-6-3 i awansował do półfinału turnieju rangi ATP Challenger 125 w Cancun. Mecz trwał niespełna 2 godziny. W pojedynku o finał Hurkacz zmierzy się z Tunezyjczykiem Moezem Erczagui.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: Przed nami deszczowy dzień z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju mogą być ulewy. Na pozostałym obszarze popada przelotnie, miejscami lokalnie burze, możliwy też grad. A na termometrach od 19-20 stopni na północy i zachodzie do 22 na północnym wschodzie oraz w centrum i 25 na południowym wschodzie. Chłodniej za to nad morzem, tam około 18 stopni.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Aretha Franklin i George Michael prawie 40 lat temu nagrali ten przebój. Oj, długo, długo okupował ją on pierwsze miejsce listy Billboardu. 13 minut po siódmej.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: A ta sobota, to jeśli państwo jeszcze na kalendarz nie zerknęli, 22 sierpnia, czyli 234 dzień roku. A to znaczy, że do końca roku zostało dni 131. Słońce wzeszło dziś o godzinie 5.31, a zajdzie o 19.46. To znaczy, że dzień będzie trwał dokładnie 14 godzin i 15 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 32 minuty oraz dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 33 minuty. Dziś imieniny obchodzą Agatonik, Cezary, Hipolit, Hipolita, Joachim, Lambert, Lamberta, Maria, Namysław, Oswald, Oswalda, Tymoteusz, Zygfryd i Zygfryda. Najlepsze życzenia dla wszystkich państwa i oby ta sobota była...

0: była wspaniała, a my z całą ekipą Jedynki postaramy się ją jeszcze dodatkowo umilić. Choć już za chwilę zrobi się na chwilę trochę poważniej. Opowiemy o krajowym treningu reagowania. Reagowania na sytuacje kryzysowe. Dobrze się do nich przygotować zawczasu. Stąd na treningu szkolenie z tego, jak przygotować plecak ewakuacyjny, a na nim dowiemy się...
1: Co do tego plecaka powinniśmy włożyć, jak powinniśmy go przechowywać, gdzie powinniśmy go przechowywać, kiedy go ze sobą zabierać, ale przede wszystkim no nie powinniśmy zbytnio zwlekać z tym, żeby w jakiś sposób już go kompletować.
0: Będzie też o nowym trendzie w podróżowaniu, podróżowaniu do naszych korzeni. Na przykład z miasta na wieś, gdzie mieszkali nasi przodkowie i wtedy lubimy na przykład...
2: przywozić, nie wiem, cebularze z Lublina, czy próbować kujawskiego żurku. To jest taka tęsknota właśnie za naszymi korzeniami, za wspomnieniami, za tym, co może babcia opowiadała i za tymi smakami z dawnych lat.
0: Zajrzymy też do Suwałk na festiwal filmowy poświęcony Andrzejowi Wajdzie.
3: A to dlatego, że Andrzej Wajda był Suwalczaninem, urodził się w naszym mieście.
0: Dokładnie 100 lat temu. Chociaż pięknych miejsc w Polsce nie brakuje, pan Mariusz ma dla państwa zaproszenie.
4: Na ten ostatni dzień wakacji to ja zapraszam w Świętokrzyskie, jest co zwiedzać, fajny region, fajne widoki, może trochę region zapomniany, ale naprawdę nie potrzeba jeździć za bardzo za granicę, nasz kraj jest naprawdę super. I pozdrawiam, miłego dnia życzę.
0: Trafił pan w dziesiątkę, panie Mariuszu. Ja się do tego zaproszenia przyłączam, bo ja też ze Świętokrzyskiego pochodzę. I mój plan na koniec wakacji to spływ kajakiem rzeką Nidą. Ruszamy z Tokarni, niedaleko od skansenu. Zwiedzali już państwo po Nidzie? Gorąco polecam. Numer do nas to 22 645 2202, a nasz profil społecznościowy to facebook.com/jedynka. Ja się nazywam Michał Strzałkowski i zapraszam do godziny 9.

0: I za chwilę w wolnej sobocie z jedynką o tym, jaki sygnał alarmowy powinien nas zaniepokoić, w jaki sposób nie ulec dezinformacji oraz co najlepiej spakować do plecaka ewakuacyjnego.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A na te i inne pytania odpowiedzi znajdziemy podczas krajowego treningu reagowania organizowanego przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pierwsze treningi odbędą się w wielu gminach już dziś, kolejne zaplanowano na przyszłą sobotę. O spotkaniach, które mają przygotować społeczeństwo na różne niebezpieczeństwa, opowie Anna Zakrzewska.
2: Podczas spotkań z ekspertami do spraw bezpieczeństwa oraz służbami, poza teorią, będzie można także zdobyć praktyczne umiejętności, które przydadzą nam się w sytuacji zagrożenia, zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
3: W całej Polsce, w wielu miejscowościach, to będą przez Państwową Straż Pożarną, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przy współudziale wojewodów i również szeregu instytucji, będziemy chcieli docierać do Polaków, informować ich, że istnieje takie zagrożenie.
2: Po pierwsze, będzie można nauczyć się rozpoznawać sygnały alarmowe i dowiedzieć się, czym różnią się od lokalnych syren ochotniczych straży pożarnych. Po drugie, obecni na miejscu eksperci nauczą, w jaki sposób szybko znaleźć bezpieczne miejsce schronienia w razie zagrożenia, wymienia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Możecie Państwo też dowiedzieć się, jak sprawnie korzystać z oficjalnych kanałów, czyli alertu RCB, komunikatów służb, jak nie dać się dezinformacji w sieci, bo niestety tych komunikatów dezinformujących, wprowadzających w błąd mamy bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza w social mediach.
2: W specjalnie wyznaczonych punktach będzie można na żywo zobaczyć wzorcowo wyposażony plecak ewakuacyjny i dowiedzieć się, jak dopasować go do wieku, zdrowia i potrzeb poszczególnych osób, dodaje brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Co do tego plecaka powinniśmy włożyć i jak powinniśmy go przechowywać, gdzie powinniśmy go przechowywać, kiedy go ze sobą zabierać, ale przede wszystkim nie powinniśmy zbytnio zwlekać z tym, żeby w jakiś sposób już go kompletować. Albo zakupić gotowy, który już jest wyposażony.
2: Służby pomogą także ustalić odpowiedni plan na wypadek ewakuacji.
5: Żeby wiedział, aha, żeby przetrwać godzinę, to muszę mieć ze sobą to i to, ale żeby przetrwać pół dnia, czy dzień, czy kilka dni, to muszę zabrać ze sobą leki, muszę powiadomić kogoś, muszę ustalić, gdzie zostawiłem klucze, gdzie się spotkam z rodziną, jaki jest kontakt, gdy mam telefon, jaki jest kontakt, gdy go nie mam. I tu się zaczyna problem, bo jak ja mam się skontaktować z bliskimi, że nic mi nie jest, albo że potrzebuję tego i tego, albo potrzebuję leków i spotkajmy się tu i tam, kiedy powiedzmy sobie była wichura, nie ma prądu, a prąd zostanie przywrócony po 3 dniach, moja komórka się rozładowała, bo akurat nie zabrałem ze sobą powerbanka idąc do pracy, a plecak ewakuacyjny jest w świętym miejscu w domu.
2: Punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej będą działały dziś oraz w przyszłą sobotę od godzin porannych w różnych gminach na terenie całego kraju. Informacje o ich dokładnych lokalizacjach można znaleźć na stronach internetowych urzędów gmin oraz urzędów wojewódzkich.
0: Bardzo polecamy, żeby też wziąć udział w tego typu treningach. No bo jak się przydarzy sytuacja kryzysowa, to lepiej tak odruchowo, automatycznie, w wyćwiczony sposób wiedzieć, co ma się robić, niż dopiero się nad tym zastanawiać. To jest Wolna Sobota z Jedynką.

0: W wolnej sobocie z jedynką Marvin Gaye i Kim Weston o tym, że duety są najfajniejsze, no to teraz będzie duet.
1: Sekund polszczyzny.
0: Małgorzata Tułowiecka, doktor Agata Honcia i bardzo ciekawe pytanie.
2: Pani doktor, co nam robi polszczyzna?
3: Nastręcza nam kłopotów rozmaitych.
2: Problemów.
3: Trudności.
2: No właśnie.
3: Ważne, że nastręcza kogo czego. Tutaj gramatyka jest bardzo ważna, bo ten czasownik, który znaczy między innymi nasuwa, dostarcza, wiąże się z dopełniaczem i z takimi rzeczownikami się łączy, które no, nazywają coś kłopotliwego, niechcianego, trudnego, tak jak te problemy, trudności. Nastręcza nam polszczyzna czegoś, rozmaitych, różnych, trudnych rzeczy.
2: I to jest to pierwsze znaczenie, o którym pani wspomniała, nastręczać, czyli właśnie nasuwać, dostarczać. Ale jest także takie znaczenie drugie, polecać, rekomendować kogoś.
3: Tak.
2: Ktoś nastręcza komuś. Na przykład nastręczał jej hydraulika. No nigdy bym tak nie powiedziała. Mnie się to nastręczać kojarzy jednak ze stręczeniem, ze stręczycielstwem, czyli no zupełnie z czymś innym.
3: Tak. To jest pewna ciekawostka. Rzeczywiście w tym drugim znaczeniu powiemy nastręczył jej nową lokatorkę, czyli polecił, rekomendował.
2: A nawet nastręczyć można posadę.
3: Właśnie, czyli polecić, rekomendować. I to jest znaczenie wybielone trochę w porównaniu ze źródłem. Bo u źródeł rzeczywiście no, jakiś rodzaj stręczenia, czyli naprzykrzania się, nagabywania, czujemy, słyszymy. Sam czasownik nastręczać pochodzi od innego, stręczyć. Ciekawe, że stręczyć, a kiedyś zręczyć, to obiecać komuś coś. No i pierwotnie obiecywano ludziom innych ludzi. Niestety pierwotnie no, po prostu sprzedawano czyjeś usługi, stąd właśnie stręczycielstwo. Ale druga ścieżka znaczeniowa już z tą pierwszą się nie wiąże. Nie musi chodzić o to stręczenie nieprzyjemne, nieładne, oparte na wyzysku.
2: No i kojarzone współcześnie z prostytucją.
3: No właśnie, tak. Czyli to nastręczanie lokatorki albo hydraulika, albo posady nie ma nic wspólnego właśnie z tym niemoralnym stręczycielstwem.
2: No tak. I muszę zakończyć cytatem ze starego słownika. Nastręcza mi się sposobność pisania do ciebie.
3: O właśnie, i to jest bardzo ładne i zupełnie niewinne.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Małgorzata Tułowiecka, doktor Agata Honcia przygotowały dla państwa 100 sekund polszczyzny, a w wolnej sobocie z jedynką już za chwilę o nowym trendzie w podróżowaniu i o tym, co on ma wspólnego z naszymi babciami.

0: Jeszcze nie tak dawno podczas wakacyjnych wyjazdów odwiedzaliśmy muzea, chodziliśmy na wystawy albo kupowaliśmy magnesy na lodówkę. A dzisiaj, jeśli wierzyć trendom z mediów społecznościowych, to interesuje nas bardziej to, co związane z lokalną tradycją. No i ten trend dorobił się już swojej nazwy Grandma Core. Grandma jak po angielsku babcia. Zwolennicy tego trendu chcą poznać na przykład historię danego miejsca, ludzi, ich zwyczaje, no i często nie tylko te obecne, ale także te sprzed lat. O tym nowym trendzie w Wolnej Sobocie z Jedynką opowie teraz Weronika Puszkar.
1: Grandma Core to tęsknota za tym, co dawne, mówi Kasia Krzywicka, socjolożki.pl.
2: My się wywodzimy ze wsi, my jesteśmy chłopskim społeczeństwem. To jest trochę taka tęsknota za tym, co było, za tymi korzeniami, smakami. Też dostrzegamy w naszych badaniach, że ludzie bardzo lubią jeździć, Polki i Polacy, w takie rejony nieodkryte polskie. I oczywiście zwiedzać te miejsca, ale przywozić, nie wiem, cebularze z Lublina, czy próbować kujawskiego żurku. To jest ta tęsknota za takim może troszkę wyidealizowanym sielskim życiem, które było tak naprawdę ciężkie, ale to jest taka tęsknota właśnie za naszymi korzeniami, za wspomnieniami, za tym, co może babcia opowiadała i za tymi smakami z dawnych lat.
1: Dobrym miejscem na tego typu podróże jest Sycylia, która oferuje wiele wydarzeń związanych z lokalnymi tradycjami. Dodaje Anna Dudar, autorka profilu na Instagramie Pizza Girl Patrol i autorka przewodników.
3: W tym roku festiwal pistacji na Sycylii w miasteczku Bronte, czyli w miejscu, gdzie rosną oryginalne, prawdziwe sycylijskie pistacje, odbędzie się między 25 a 27 września i 2 i 4 października, więc to są dwa weekendy. Taki festiwal pistacji polega na tym, że wszyscy się tam spotykają i oczywiście na każdym stanowisku znajduje się coś z pistacjami. I to są rzeczy na słono, na słodko. W międzyczasie odbywają się też różne koncerty, różne

0: pokazy, ale jesienią na Sycylii odbywa się też wiele różnych innych festiwali. I w październiku, w każdą niedzielę miesiąca, u podnóży Etny odbywa się festiwal jedzenia, który nazywa się Otto Brata. I to jest taki jesienny festiwal sycylijskiego jedzenia, gdzie można spróbować skarbów z Etny. Ja w tym roku, przy okazji wizyty w regionie Emilia-Romagna, miałam okazję wybrać się do takiej fabryki parmezanu. Możecie podejrzeć cały proces, jak powstaje ten jeden z najbardziej kultowych produktów. Ten sam proces produkcji jest kontynuowany w regionie Emilia-Romagna od ponad 800 lat. Każdy krąg dojrzewa minimum 12 miesięcy, a często nawet 24 lub 36, zanim trafi do sprzedaży. Taki spacer między tysiącami dojrzewających kręgów parmezanu to jedno z najpiękniejszych doświadczeń, które każdy, kto kocha włoską kuchnię, powinien przeżyć.
1: Na wakacjach odwiedzamy miejsca, w których możemy poznać tradycje danego regionu, wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych, kulinarnych albo poznać gospodarzy.
2: W ogóle jest trend na lokalność i powrót do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda autentyczne życie. Jeżeli jeździmy gdzieś za granicę albo nawet na terenie Polski i odwiedzamy różnego rodzaju zabytki, to już widzieliśmy, wiemy, co tam jest. Jest to oswojone, natomiast spojrzenie na kuchnię lokalną, na takie smaczki lokalne, to jest coś ciekawego, to jest coś, co możemy przywieźć do nas, możemy pokazać znajomym, możemy się pochwalić czymś ciekawym, autentycznym i unikalnym, bo te zabytki, obrazy, Monalizę czy Moneta wszyscy widzieli, natomiast niewiele osób pewnie wie, jak się robi jakieś danie kuchni greckiej, portugalskiej czy kolumbijskiej.
3: No ja na przykład nie mam zielonego pojęcia. Tym tematem zajęła się Weronika Puszkar, a za chwilę w Wolnej Sobocie z Jedynką będzie o bluesie. Ale najpierw jeszcze specjalnie dla Państwa Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran w wolnej sobocie z jedynką, a teraz będzie trochę o bluesie.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: O bluesie w Świeciu na Kujawach, bo tam 16 już festiwal blues na Świecie. Na miejscu Marcin Kusy. Witaj, Marcinie.
2: Dzień dobry, Michale, witam Państwa.
0: I wczoraj od razu pewne zaskoczenia, bo na scenie pojawiła się artystka z Norwegii, ale też o afrykańskich, gambijskich, jak sprawdziłem, korzeniach, która no, też mogła być dla publiczności zaskoczeniem.
2: Tak, i powoli zadziało się tak, że Adama Janlo, bo o niej mowa, staje się taką europejską gwiazdą, jeżeli miałbym stylistycznie określić, żeby Państwu trochę naszkicować, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia, jeśli chodzi o artystyczne odniesienia, to trochę to jest coś między Eryką Badu a Macy Gray. Fantastyczny głos, czyli pewna aura takiej niesamowitości na scenie.
0: Dlatego mówię o tym zaskoczeniu. Publiczność być może przyzwyczajona do bardziej klasycznego bluesa, a tu coś takiego trochę też szukającego w innych rejonach.
2: Zdecydowanie z młodymi muzykami norweskimi, bo w Norwegii przebywa na co dzień, ale jednak no, ten soul i rhythm blues specyficznie podany rzeczywiście dominował podczas tego występu, ale panowała nad publicznością niesamowicie. To jest debiutantka tak naprawdę, to jest dziewczyna, która przed sekundą wydała swoją debiutancką płytę, ale jeśli chodzi o Europę, bo rozmawiałem z menadżerem Adamy, to właściwie wzięła wszystko. Czy to Lucerna, czy to ten wielki konkurs, który odbywał się w Katowicach w tym roku, czyli European Blues Challenge, to wszystko wygrała właśnie Adama, bo z takim akcentem Adama prosi, żeby ją przedstawić, żeby ją anonsować. Zjawiskowa dziewczyna, przed którą myślę wielka kariera, niewykluczona, że nie tylko w tym nurcie bluesowym czy rytm bluesowym, ale nieco szerszym, bo myślę, że warunki i głosowe, i jeśli chodzi o taką specyficzną aurę, jak powiadam, i kontakt z publicznością, no ma rzeczywiście niesamowitą. Więc ten koncert, mimo że nie taki bardzo bluesowy w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu, to publiczności bardzo się podobało. A całość wieczoru otworzyła grupa Latvian Blues Band. To jest takie, jak powiadam, koło zamachowe każdej imprezy. Oni się bardzo dobrze czują na scenie. Zdobywali szlify i w Stanach Zjednoczonych, i w całej Europie. Znani są z tego, że zagrają świetnie i Allman Brothers Band, i Stevie'ego Ray Vaughana, ale także kłaniają się tradycji Freddie'emu Kingowi, czy Albertowi Kingowi, czy B.B. Kingowi, bo tych trzech królów bluesa mają na sztandarach. No a koncert zwieńczył rzeczywiście fantastyczny występ muzyków, no i niebanalnych, i takich, powiedziałbym, że każdy z nich jest swoistą osobowością, czyli J.J. Bendu i Jacek Jaguś na gitarze, i Stag Raczyński na basie, Niebielecki na perkusji, Łęczycki na harmonijce, Karasiewicz na hamondzie, no i skład uzupełnił gość specjalny, czyli Maciek Balcar, który już nie gra w dżemie, ale gra dżemowe utwory i rzeczywiście fantastycznie zabrzmiało Do kołyski czy Skazany na bluesa w zupełnie innej aranżacji, w zupełnie innych okolicznościach, jak się Państwo domyślają, ale było też sporo breakoutów. Był Ten o Tobie film, czyli Nauczyłem się niewiary, plus oczywiście autorskie kompozycje Jagusia i J.J. Bendu, a także samego Balcara. I ten wieczór trochę naznaczony był spoglądaniem na radary pogodowe, bowiem już wiedzieliśmy, że w Świeciu jeszcze nie pada, ale w Toruniu już zaczęło, więc organizatorzy przyspieszyli po to, żeby ten koncert w całości mógł się odbyć i żeby burza nie zakłóciła występu, i tak się rzeczywiście stało. A dzisiaj, proszę Państwa, międzynarodowo, bo dodam, że Blues na Świecie Festiwal, 16 odsłona, jak powiedziałeś, Blues na Świecie Festiwal dołączył do takiego bardzo prestiżowego grona European Blues Union, czyli Unii Bluesowej Europejskiej. To są i kontakty, i rozwój, i zupełnie inne spojrzenie na bluesa, to też więcej twarzy internacjonalnych. Adam Douglas z Oklahomy rozpocznie dzisiejszy wieczór, do tego jeszcze ta wielka europejska bluesowa orkiestra pod dowództwem Blues Against the Machine, będzie gość specjalny, czyli Big Daddy Wilson, będzie polska sekcja, czyli Retro Funk Horns, a całość zakończy zespół

0: Jam.
1: No i to będzie też wyjątkowy koncert, bo z synem Ryszarda Riddla, Sebastianem, jako wokalistą. No
0: tak jest.
1: Z nową płytą, pierwszą od 15 lat, więc też gigantyczna gratka. Prosto ze Świecia, z festiwalu Blues na Świecie. Marcin Kusy. Marcinie, bardzo ci serdecznie dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.

0: Było już w Wolnej Sobocie z jedynką Świecie na Kujawach i propozycja ostatniego czy przedostatniego weekendu wakacji na bluesowo. To teraz na północny wschód się przenosimy do Suwałk, tam festiwal Wajda na nowo, tam na miejscu Martyna Podolska. Witaj, Martyno.
1: Dzień dobry,
0: witam państwa
1: serdecznie.
0: I ty masz też propozycję, jak spędzić te ostatnie dni wakacji. W kinie na przykład.
1: Ależ oczywiście, że tak. W kinie, ale takim nawet też i domowym, bo ja jestem wielką fanką festiwali, jak państwo doskonale wiedzą, i jeżdżę po całej Polsce i nie tylko i obserwuję to, co dzieje się na tych różnych lokalnych festiwalach, ale jestem fanką też tworzenia takich domowych, własnych festiwali i może to jest dobry pomysł na spędzenie ostatniego tygodnia wakacji, czyli stworzyć sobie na przykład festiwal kina włoskiego, albo festiwal kina hiszpańskiego, albo argentyńskiego. A może stworzyć sobie własną domową retrospektywę czyjejś twórczości. No i tu z pomocą przychodzi właśnie festiwal Wajda na nowo, który może być dla państwa takim przedtaktem, bo tutaj oczywiście festiwal poświęcony Andrzejowi Wajdzie. A dzisiaj ten dzień trzeci festiwalu poświęcony będzie młodym, zdolnym, którzy tutaj będą prezentować filmy krótkometrażowe i które będą walczyły o nagrody imienia Andrzeja Wajdy. A tak o tym pomyśle mówi dyrektor artystyczny festiwalu Andrzej Pongowski.
2: Też myślę, że niewiele z takich konkursów i festiwali, i miejsc, które dają szansę właśnie młodym ludziom na to, żeby pokazali swoje, bo w większości to są już festiwale czy jakieś imprezy, które pokazują dokonania osób znanych. Natomiast tutaj jest ta szansa, że mamy na debiutantów także taki azymut i staramy się pokazywać. Także zapraszam na następne kilka dni, bo będziemy mieli dużo możliwości opowiadania dzięki Polskiemu Radiu programowi pierwszemu.
1: Oczywiście opowiadamy państwu o tym, co tutaj się dzieje w Suwałkach od czwartku. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego festiwalu. Przyjechali tutaj przyjaciele, współtwórcy Andrzeja Wajdy.

0: No ale też przyjechali młodzi właśnie, którzy albo się uczyli od mistrza kina, albo oglądali jego filmy i te filmy stały się dla nich inspiracją. Ale to była wymiana, bo właśnie Andrzej Wajda słynął z tego, że uwielbiał rozmawiać z młodymi. I o tym mówił Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy festiwalu.
1: Gdyby Andrzej Wajda żył, żałujemy, że nie ma go wśród nas, to byłby akurat tym pomysłem na konkurs bardzo zadowolony, bo i Szkoła Wajdy, i wywiady, których sam miałem zaszczyt zrobić wiele i wiele spotkań poprowadzić z Andrzejem Wajdą, świadczą o tym, że jak mało który reżyser, on był zapatrzony wręcz, nie naiwnie, nie to nie było egzaltowane. Jego po prostu młodzi ludzie interesowali. Jak wiesz, ja jestem również krytykiem teatralnym. Teatr jest dla mnie bardzo ważny i uczestnicząc aktywnie w życiu teatralnym, bardzo rzadko niestety zdarza mi się na premierach czy na takich zwykłych spektaklach widzieć filmowców. To są trochę dwa różne światy. Dziwne, ale tak jest. A szkoda, Andrzej Wajda był zawsze. I wtedy, kiedy nie mógł już chodzić, miał balkonik, to wciąż go można było zobaczyć na każdej premierze, na wszystkich spektaklach dyplomowych. No był naprawdę unikatem.
0: Łukasz Maciejewski wspominał o tej teatralnej stronie Andrzeja Wajdy. No, był znakomitym reżyserem teatralnym, także teatrów telewizji i to jeden z ważniejszych aspektów w programie Festiwalu Wajda na Nowo w Suwałkach. Dzisiaj pokazy dwóch spektakli, w tym słynny Macbeth, to o godzinie 17. Ale wracając do tego mojego pomysłu stworzenia sobie domowej retrospektywy, to ciekawa jestem, czy jeśli Państwo podejmą się takiego wyzwania i ułożą sobie chronologicznie chociażby filmy Andrzeja Wajdy, albo chronologicznie pod względem dat wydarzeń, o których opowiada Andrzej Wajda w swoich filmach, to czy dojdą Państwo do podobnej konkluzji jak Michał Kwieciński, producent filmowy, producent przez 20 ostatnich lat twórczości Andrzeja Wajdy?
2: Te filmy są wszystkim bardzo ciągle nowoczesne. Muszę powiedzieć, że ja oglądam od czasu do wszystkie filmy Andrzeja, tak żeby sobie przypomnieć dla sentymentu. I one na pewno mają jedną cechę. Żaden z nich nie nudzi. Te filmy się nie zestarzały, ponieważ one są ciągle jakoś interesujące. Nie ma tej myszki, która mogłaby... Niektóre filmy się zestarzały. Na przykład dla mnie takim szokiem ostatnio był film Viscontiego Śmierć w Wenecji, której się nie da oglądać po prostu. Zestarzał się. Inne filmy oczywiście nie, ale ten jakoś wyjątkowo. Andrzej nie ma takiego filmu.
0: Nie zestarzały się też filmy Wojciecha Marczewskiego, przyjaciela, współtwórcy Szkoły Wajdy, przyjaciela Andrzeja Wajdy. Dzisiaj tutaj wieczorem o godzinie 22 film Ucieczka z kina Wolność i spotkanie z Wojciechem Marczewskim, który mam nadzieję, że będzie opowiadał nie tylko o Andrzeju Wajdzie, ale także i o młodych kontynuatorach, młodych ludziach, którzy dołączają do Szkoły Wajdy. No właśnie, od 2002 roku ta szkoła ma swoją siedzibę w Warszawie. I tak o szkole, ale też i o tej współpracy opowiada nam reżyser Wojciech Marczewski.
3: Pracowaliśmy z Andrzejem. Andrzej był prezesem Stowarzyszenia Filmowców, a ja byłem wiceprezesem. To był stan wojenny wtedy, w trudnym momencie. Myślę, że to miało pewien wpływ na fakt, że Andrzej zaproponował mi współpracę w szkole. Mianowicie, ja myślę, że on wtedy, w tych latach 80., na początku, że on się po prostu przekonał, zorientował, że potrafię być, wiem co to jest fair play, że potrafię być lojalny, potrafi być na tyle zdecydowany i twardy, żeby łatwo nie ulegać wpływom.
0: Nie ma właśnie bycia mistrzem filmowym bez tych najważniejszych cech i wartości. I dzisiaj też o tym będzie podczas głównej debaty festiwalu Dziedzictwo Andrzeja Wajdy o godzinie 20. Pozdrawiam Państwa z deszczowych Suwałk. Wierzymy głęboko, że pogoda się tutaj poprawi i ten weekend, jeszcze przed ostatni weekend wakacyjny, będzie wyłącznie należał do kina.
4: I o tym festiwalu, Festiwalu Wajda na Nowo, prosto z Suwałk, Martyna Podolska, bardzo dziękujemy. A po 8 w wolnej sobocie z Jedynką będzie jeszcze więcej o kulturze. Na przykład polecimy Państwu dobre książki na weekend.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na ekspresowej dwójce na południowej obwodnicy Warszawy, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa-Lotnisko, auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 465 zablokowany jest lewy pas w kierunku Terespola. Poranne spowolnienia na innych trasach mazowieckich, zwłaszcza na Krajowej Siódemce, pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, a także na drodze krajowej nr 61 na odcinku Legionowo. Stolica. Autostrada A1 w województwie pomorskim jest remontowana na odcinku ponad 7-kilometrowym. Pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. I tam także utrzymują się spore poranne spowolnienia. Ten fragment ewentualnie można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową nr 91. Uwaga na obwodnicy Trójmiasta na wysokości węzła Gdańsk. Kowale. Na kilometrze 340 auto osobowe uderzyło w bariery i trasa w kierunku Łodzi została tam zwężona. Obserwujemy tam niewielki, ale jednak korek. Wolniej jedzie się na południu naszego kraju, zwłaszcza na A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, także na ekspresowej A1 pomiędzy Żywcem a Zwardoniem oraz na krajowej A1 w pobliżu Pszczyny. Podobnie na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Rudno a Balice oraz na podhalańskim odcinku Zakopianki w okolicy Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.

0: Państwa.
1: Jest 8, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Pożar targowiska w Katowicach, spłonęło 15 stoisk. Wiadomo nieoficjalnie, dlaczego pojawił się ogień. Nawałnice nad Polską od północy Straż Pożarna wyjeżdżała do akcji prawie 800 razy. Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska żegna się ze stanowiskiem. Wybuchł skandal związany z raportem Polaków Portret Własny. Piętnaście stoisk targowych spłonęło w nocy w centrum Katowic. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przyczyną pożaru było podpalenie. Ogień pojawił się o północy, objął około 160 metrów kwadratowych targowiska. Gaszenie pożaru trwało ponad 3 godziny. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Aż 777 razy wyjeżdżała od północy do akcji Straż Pożarna w związku z przejściem frontu burzowego. Najwięcej zgłoszeń, ponad 215, dotyczyło Kujaw i Pomorza, Wielkopolski i województwa łódzkiego. Brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej powiedział Polskiemu Radiu, że działania dotyczyły głównie usuwania skutków nawałnic.
2: Te działania były związane z usuwaniem wiatrołomów, lokalnymi podtopieniami, ale nie mówimy tutaj jeszcze o jakichś działaniach, powiedzmy, na szerszą skalę, które moglibyśmy określić jako działania powodziowe.
1: Zapobiegawcze działania podjęła m.in. gmina Leśna na Dolnym Śląsku, wprowadziła alarm powodziowy i zaczęła wydawać worki z piaskiem. Do północy ewakuowano też prewencyjnie 8 obozów harcerskich w 6 województwach, z czego połowę w Łódzkiem. Front burzowy przesunął się teraz na północ i północny wschód zgodnie z przewidywaniami. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem.
3: Szczególnie w pierwszej części dnia na północnym wschodzie kraju nadal będą występować te intensywne opady deszczu i na Warmii, Mazurach czy Podlasiu ich suma może miejscami wynieść od 20 do 40 mm. Z kolei w godzinach popołudniowych ponownie możliwe będą burze, głównie w pasie właśnie od Warmii, Mazur i Podlasia w kierunku województwa łódzkiego.
1: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Z powodu załamania pogody nie będzie zaplanowanej na dzisiaj uroczystej parady żaglowców na Zatoce Gdańskiej. Impreza została odwołana.
4: Przewidywane duże fale na Zatoce Gdańskiej mogą narazić życie i zdrowie wszystkich, którzy chcieli płynąć w sobotniej paradzie. Organizatorzy zwracają pełną kwotę zapłaconą za bilety, tą samą drogą, którą dokonali Państwo płatności. Środki zwracane będą na konto w ciągu 7 dni roboczych. Niestety organizatorzy nie planują przeniesienia parady na inny dzień. Reszta festiwalowych atrakcji w ramach Baltic Sail trwa normalnie. Żaglowce pozostają zacumowane wzdłuż Motławy od Kładki na Ołowiance po nabrzeże polskiego Haka. Tam i na Szan pod Żurawiem wstęp jest wolny. Anna Rębas, Radio Gdańsk.
1: Raport Polaków Portret Własny pod okiem warszawskiej prokuratury. Śledczy zbadają sprawę dokumentu, który w założeniu miał przedstawiać strategię promocji marki Polska. Znajdują się w nim jednak liczne błędy językowe, mogące świadczyć o tym, że raport został napisany przez sztuczną inteligencję. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, mówi, że na razie trwają czynności sprawdzające, związane z finansowaniem tego raportu.
5: Do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie. Sprawa została zarejestrowana, przydzielony został referent postępowania. Na tym etapie mogę potwierdzić, że trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
1: W związku z publikacją i treścią raportu Polaków Portret Własny ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska zrezygnowała Barbara Mróz-Gorgoń. Wiceszef MON-u Paweł Bejda mówił w TVP Info, że premier raczej przyjmie dymisję, choć to szef rządu podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.
6: Pani pełnomocniczka nie sprawdziła tego, co jej sztuczna inteligencja opracowała. Myślę, że tutaj stało się, poniosła konsekwencje, sama podała się do dymisji.
1: O swojej dymisji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych, tłumacząc to, tu cytat, niewyobrażalną skalą hejtu.
0: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze tornistry pełne uśmiechów. Jak co roku trafią do dzieci z najuboższych rodzin. Od blisko dwóch dekad z myślą o nich Caritas Polska przygotowuje szkolne wyprawki. Dla wielu rodzin powrót najmłodszych do szkoły wiąże się z dużym obciążeniem domowego budżetu, tłumaczy dyrektor radomskiej Caritas ksiądz Damian Drabikowski.
7: Myślę, że taka potrzeba jest i będzie zawsze. A trzeba też jasno powiedzieć,

0: powiedzieć, że mimo różnego rodzaju pomocy społecznej, która dociera do rodziców, to jednak nadal znajdujemy na osiedlach socjalnych dzieci, które potrzebują takiego wsparcia i takiej pomocy.
1: W ubiegłym roku szkolne wyprawki przygotowane przez diecezjalne Caritas otrzymało około 18 tysięcy uczniów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarze Ekstraklasy zainaugurowali czwartą kolejkę rozgrywek. Na początek mieliśmy derby Krakowa. Krakowia podejmowała Wieczystą i wygrała 3-2. Trener Wieczystej Kazimierz Moskal ma świadomość błędów swojej ekipy.
3: Pomijając końcowy wynik, myślę, że to było niezłe spotkanie w naszym wykonaniu i przez większą część meczu moim zdaniem mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem i powinniśmy zamknąć ten mecz szybciej. Po raz kolejny nie pomogliśmy sobie zmianami, tak powiem, bo oczekuję trochę więcej od zawodników, którzy wchodzą. Musimy utrzymać intensywność i agresywność do ostatniego gwizdka. Tego nam zabrakło.
2: Dziś 3 ekstraklasowe mecze o 14:45. Korona Kielce podejmie Motor Lublin. Obrońca Korony Marcel Pięczek zapewnia, że jego drużyna jest doskonale przygotowana do tego spotkania.
4: Nie będę tutaj za dużo też spoilerował, zostawimy wszystko na boisku, tak, i pokażemy, co mamy przygotowane, ale na pewno spodziewam się trudnego meczu fizycznego, z poukładaną dobrze obroną, z dobrymi kontratakami, więc no wiemy, na czym mamy się skupić, na czym pracowaliśmy w tygodniu.
2: W innych dzisiejszych spotkaniach Piast Gliwice zmierzy się z Legią Warszawa, a Śląsk Wrocław zagra z Widzewem Łódź. Pijas Krzeszowska zajęła 5. miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki podczas meetingu Diamentowej Ligi w Lozannie. Wygrała Amerykanka Masai Russell przed Holenderką Nadine Visser. Angelika Sarna była 7. w biegu B na 800 metrów. Belgijski kolarz Jan Obeckmes wygrał 3. etap i został liderem generalnej klasyfikacji w wyścigu René Vitour w Beneluxie. Na 67. miejscu do mety dojechał Kamil Małecki. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Romana Safiulina 6-4, 6-3 i awansował do półfinału turnieju rangi ATP Challenger w Cancun. Mecz trwał niespełna 2 godziny. W pojedynku o finał Hurkacz zmierzy się z Tunezyjczykiem Echar Gui. Tymczasem w Cincinnati dobiega końca turniej WTA, w którym Iga Świątek jest już w półfinale. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz dziś około 21:00.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
1: Przed nami deszczowy dzień z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju burze, możliwe ulewy. Na pozostałym obszarze popada przelotnie, miejscami jednak lokalnie burze, możliwy też grad. Na termometrach od 19-20 stopni na północy i zachodzie, do 22 na północnym wschodzie oraz w centrum i do 25 na południowym wschodzie. Chłodniej za to nad morzem, około 18 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Boli, swędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je

0: Wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 16 minut po godzinie 8.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: A tak konkretnie to sobota, 22 sierpnia, 234 dzień roku, czyli do końca roku jeszcze 131 dni. Słońce na niebie od 5.31 zajdzie o 19.46, a to znaczy, że dzień będzie trwał 14 godzin i 15 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 32 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 33 minuty. Kto dziś obchodzi imieniny? Ano Agatonik, Cezary, Hipolit, Hipolita, Joachim, Lambert, Lamberta, Maria, Namysław, Oswald, Oswalda, Tymoteusz, Zygfryd i Zygfryda. Mam nadzieję, że będą Państwo dziś udanie świętować, a w wolnej sobocie z jedynką dalej będziemy polecać atrakcje na koniec wakacji. Można się na przykład wybrać na festiwal Warszawa Singera.
4: No jak zwykle wspaniali kantorzy, no i finał w Teatrze Wielkim. Noce na Starym Rynku.
0: Albo na piknik rodzinny i koncert lata z radiem w Tarnowie, a przed nimi już za godzinę nasza specjalna audycja z Tarnowa, a w niej nie tylko o tarnowskich atrakcjach turystycznych.
5: Mówimy też o projekcie Tarnowska Liga Mistrzów. Do tej ligi należą osoby pochodzące z Tarnowa albo z regionu, które odniosły sukces nie tylko w Polsce, ale także na świecie.
0: A jak z pogodą w Małopolsce? Jest już raport naszego słuchacza.
6: Te szkoły w Małopolsce noc przebiegła w miarę spokojnie, lekki opad deszczu. W tej chwili powiewa silny wiatr, to znak, że ściera się prąd ciepły z zimnym, ale nie pada i to jest najważniejsze. W Małopolsce też wisi lato, radnie w Tarnowie, tam na pewno będzie pogoda, bo Tarnów to biegnie ciepła, także nawet jak się obchodzi, to tam będzie ciepło. No ubolewam, że nie uda mi się tam iść dojechać, bo inne zajęcia mi na to nie pozwalają.
0: Ale można wszystkiego wysłuchać już za godzinę. Ale zanim to wszystko się zacznie, to jeszcze przez tę godzinę wolna sobota z jedynką. Ja się nazywam Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam do godziny 9. A jeśli chcieliby Państwo polecić nam i innym słuchaczom jakieś miejsca na ostatni tydzień wakacji, to numer telefonu do nas to 22 645 2202, a nasz profil społecznościowy to facebook.com/jedynka.

0: Dzień dobry. Skoro była mowa o turystyce kulinarnej, chciałbym polecić łódzki turystyczny szlak kulinarny. Oprócz zwiedzania miast, miasteczek i wsi, można w każdym z miejsc posmakować potraw kuchni regionalnych i lokalnych. Serdecznie zapraszam.
1: No, a jak Łódź, to na pewno zalewajka, którą też bardzo lubimy w moim rodzinnym świętokrzyskim, ale jak się niedawno dowiedziałem, to właśnie z okolic Łodzi pochodzi ta zupa. Dość o zupach, teraz będzie o kulturze.
2: Kultura na weekend.
1: Magda Mikołajczuk w studio.
3: Dzień dobry. Zupa jest elementem kultury dnia codziennego w ogóle,
1: prawda.
3: Jedzenie. A jeśli chodzi o takie trasy czy szlaki kulinarne wakacyjne, to ja zawsze po takim szlaku kulinarnym dwutygodniowym nad morzem takie 2 kilo przywożę dodatkowe siebie.
1: A siebie, myślałem, że 2 kilo zupy.
3: Obywatela. 2 kilo.
1: Bo ja z nad morza przywożę zupę rybaka. Mogę ci potem powiedzieć, gdzie taką można dostać nad morzem. Bardzo dobra.
3: No dobrze, ale co, wozisz w jakimś
1: słoiczku.
3: Termoś? Nie rozlało ci się?
1: Nigdy
3: zawsze
1: mi się nie rozlało.
3: Wszystkie
1: nie, to jest,
3: zupy rozlewają.
1: To jest tak cenna zupa, że ja wszystko zakręcam bardzo dokładnie, żeby mi się ani kropla nie wylała.
3: I ja, proszę państwa, jeśli chodzi już o kulturę taką konwencjonalnie traktowaną, to ponieważ Martyna Podolska mówiła przed ósmą o tym, że warto sobie czasami robić takie domowe festiwale filmowe, no to może domowy mini festiwal kina niemego. A to w związku z przypadającą jutro 100. rocznicą śmierci Rudolfa Valentino, słynnego amanta kina, właściwie traktowanego, uznawanego za pierwszego amanta kina niemego, dodajmy. Zmarł w wieku zaledwie 31 lat. Jego śmierć wywołała absolutne szaleństwo. Ludzie się dobijali do domu pogrzebowego. Nie chcieli uwierzyć, że Valentino umarł.
1: Były samobójstwa. Pogrzebowym, tak? Czy rzeczywiście to prawda?
3: Tak, chcieli zobaczyć swojego

0: Dola. Było parę samobójstw zakochanych w Valentino kobiet. No ale co przyniosło taką pierwszą sławę Rudolfowi Valentino? Film Cztery jeźdźce apokalipsy z 1921 roku i tam jest taka pamiętna scena, w której Valentino tańczy tango. I to podobno była pierwsza sfilmowana scena tańczenia tanga. No ale od tego momentu...
1: Niemy?
0: No oczywiście.
1: To
0: no,
1: słychać oczywiście. Było to tango?
0: No nie, niemy w sensie, że bez gadania, ale tak.
1: Muzyka
0: była oczywiście. I później były kolejne filmy pamiętne w jego wykonaniu. Shake, między innymi Orzeł. Więc może w związku z tą przypadającą jutro setną rocznicą śmierci Rudolfa Valentino warto sobie przypomnieć tę nadekspresję kina niemego w jego wykonaniu. No dzisiaj to nas śmieszy, prawda?
1: Ta mimika. Oni się też tak szybciutko ruszali, bo tam wtedy chyba taśma filmowa trochę szybciej się kręciła.
0: Tak, ale robili takie wielkie oczy i zdziwienie. No dobrze, no a my się śmiejemy, ale wtedy to były jedyne dostępne środki, żeby coś wyrazić, skoro nie mogli mówić.
1: Mam wrażenie,
0: prawda?
1: Że wtedy kino nawet bardziej poruszało niż dzisiaj.
0: Znaczy, rozumiem, że pamiętasz tak z autopsji, bo ja tych lat 20. niekoniecznie zeszłego
1: słyszałem
0: wieku.
1: Coś.
0: Słyszałeś, coś ci opowiadano. Więc to jest taka pierwsza propozycja, a z konkretnych imprez, proszę państwa, w niedzielę zaczyna się 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. To w Warszawie. Oczywiście jak zwykle w programie są występy laureatów konkursu chopinowskiego.
1: Bruce Liu zagra, tak?
0: Tak, i Kevin Chen też zagra, więc do 6 września, no oczywiście nie tylko muzyka Chopina, bo jak sama nazwa wskazuje, Chopin i jego Europa, tam się mnóstwo innych kompozytorów pojawia, znakomite zespoły z całego świata. To jest absolutnie fantastyczny festiwal, który, jak już często mówię, ma taką mieszaną atmosferę, to znaczy z jednej strony jest to festiwal elegancki, bo w takich wnętrzach szacownych typu Filharmonia, typu Teatr Wielki, Opera Narodowa, ale z drugiej strony jest to jeszcze festiwal wakacyjny, więc zdarzają się na przykład na tych koncertach osoby niesłychanie w wymuskany sposób, ekstraordynaryjny ubrane, ale zdarzyło się na przykład, że widziałam pana z plecaczkiem, który wyglądał jakby zszedł właśnie z gór.
1: Może
0: dostał w ostatniej chwili bilet, nie miał czasu się przebrać. No, różne są prawa wakacyjnych koncertów
1: wokół
0: i festiwali.
1: Warszawy za wielu gór nie ma, to może tak musiał przejść z tych gór. Najbliżej ze Świętokrzyskich chyba.
0: No w każdym razie festiwal Chopin i jego Europa od niedzieli. W Krośnie z kolei festiwal kultur pogranicza, karpackie klimaty, i to jest też taki bardzo zmysłowy festiwal, bo oprócz koncertów i wystaw są wykłady o leczniczych roślinach, o jedzeniu, więc to jest taka propozycja kulturalno-węchowo-jedzeniowa. A w Warszawie rusza festiwal Warszawa Singera. Po raz 23 rusza ten festiwal, czyli spektakle, koncerty, warsztaty, wystawy, rozmowy literackie, spacery tematyczne. Zaprasza twórczyni festiwalu Gołda Tencer.
2: No jak zwykle wspaniali kantorzy. No i finał w Teatrze Wielkim. Noce na Starym Rynku będzie w języku angielskim. Muzykę napisał Frank London, a w ogóle jest tyle dobrych rzeczy i dla dzieci, i sesja naukowa jest jak zwykle. No zawsze, słuchajcie, to jest tradycją, że jest kuchnia mamy Soni, czyli mojej mamy i wszystkich mam. Zapraszam, ja zawsze zapominam, że ja też występuję.
0: W kuchni mamy Soni, taki autorski projekt Gołdy Tencer, skupiony wokół smaków i wspomnień. Ale
1: to pewnie się zupa pojawi jakaś.
0: No pewnie tak. Pewnie tak. Czy ty też jesteś takim wielbicielem zup jak ja?
1: Ja jestem wielkim wielbicielem zup.
0: Ja się
1: zup.
0: W ogóle pod tym względem jeszcze też, z innych względów też, ale cieszę się, że jestem Polką, bo w Polsce po prostu my rządzimy, jeśli chodzi o liczbę, znaczy, pomysłowość dotyczącą
1: zup. My z wszystkiego robimy zupę.
0: Wszystko.
1: Jest cokolwiek, co rośnie na krzaku, tak. Cokolwiek, co biega po lesie, my z tego umiemy zrobić zupę.
0: Ja tylko nie jestem w stanie jednak zup owocowych zdzierżyć, ale trudno. Kompot z makaronem to nie jest moja...
1: Jeden Amerykanin kiedyś pytał, czy my z szyszek też umiemy zrobić zupę.
0: To jakby się zastanowić, myślę, że
1: może by
0: że
1: dał
0: tak.
1: radę. No.
0: Proszę Państwa, w programie festiwalu Singera nie tylko muzyka, ale jeśli chodzi o muzykę, to Marcin Masecki, między innymi Artur Żmijewski, który będzie śpiewał Koena, a z literackich wydarzeń spotkanie między innymi z Małgorzatą Niezabitowską i Feliksem Falkiem, którzy napisali świetną taką wspomnieniową wspólną książkę. Będzie

też Magda Łazarkiewicz, Mateusz Pakuła. I będą pieśni sefardyjskie w wykonaniu Magdy Navarrete, wokalistki i tancerki znanej z wykonywania muzyki latynoamerykańskiej.

0: rzeczywistości. Bierzemy w rękę telefon, nakierowujemy go na ruiny i nagle na telefonie pojawia nam się to, co było kiedyś. To, co nasi przodkowie mogli zobaczyć.
1: Tak, przenosimy się w czasie, można powiedzieć, tak.
2: A czy na tym zamku straszy?
1: No może na razie tylko straszy niezbyt dobry stan tego zabytku. Na szczęście duchów tam nie ma.
2: Nie ma, ale chociaż jakieś legendy chyba są związane z tym zamkiem. No każdy szanujący się zamek ma tak swoją legendę.
1: Niestety Tarnowski nie ma żadnej białej damy, czarnej damy, ani czarnego psa. Było podanie o połączeniu podziemnym zamku z miastem. Ale można powiedzieć, że już sprawa została nieco wyjaśniona. Był tam skarb znaleziony, to można powiedzieć.
2: Jaki skarb?
1: Składający się z blisko 1000 monet. Tak, tak. Był znaleziony w czasie badań archeologicznych w latach 60.
2: I te monety można gdzieś zobaczyć teraz?
1: Te monety znajdują się w tej chwili w Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
2: A kiedy najlepiej wspiąć się na Górę Świętego Marcina i oglądać te ruiny? Dniem czy nocą? Czy jest podświetlony? Jakoś podświetlone to miejsce?
1: Jeszcze nie jest podświetlone. Najlepiej zwiedzać je wtedy, kiedy jest mniej roślinności, bo jeszcze troszkę zbyt dużo je te ruiny otacza, ale wydaje mi się, że zarówno wieczór, jak i dzień są świetną porą, aby się z tym bardzo cennym zabytkiem zapoznać.
0: A zatem, co prawda, lato powoli dobiega końca, ale to nie znaczy, że nie warto, wręcz przeciwnie, może tym bardziej w tych bardziej jesiennych miesiącach warto wybrać się do Tarnowa.
1: Tak, zapraszam do Tarnowa. Wprawdzie ruiny są troszeczkę oddalone od centrum, około 2,5 kilometra, ale ze względu na widoki i na samą Górę Świętego Marcina, gdzie oprócz
2: właśnie
1: zamku,
2: to jest świetny punkt widokowy chyba, prawda?
1: Punkt widokowy, tak. Jeszcze oprócz samych ruin, na tej górze znajdują się także pozostałości ogromnego wczesnośredniowiecznego grodziska i piękny drewniany kościół z początku XV wieku pod wezwaniem Świętego Marcina.
2: No to już wiemy, gdzie na sesję zdjęciową możemy dziś po południu pójść.
0: To prawda. Tym bardziej zachęcamy, by wpaść do Tarnowa, bo dojazd jest rewelacyjny. Droga ekspresowa, autostrada, właściwie z różnych części Polski możemy dojechać. No a pod samym Tarnowem oczywiście autostrada A4.
2: A o ruinach zamku na Górze Świętego Marcina opowiadał Krzysztof Moskal, publicysta, znawca dziejów Tarnowa i rodu tarnowskich. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Czy ten pan i pani z naszym gościem nuciliśmy sobie piosenkę Ani Wyszkoni? Nie bez powodu zagraliśmy państwu tę piosenkę, dlatego że słowa do tej piosenki napisał gitarzysta Wojciech Klich, który jest członkiem Tarnowskiej Ligi Mistrzów. A czym ona jest? O tym z naszym gościem.
2: Tak, bo z nami już teraz Łukasz Winczura, dziennikarz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, właśnie. Dzień dobry naszym słuchaczom.
2: Tarnowska Liga Mistrzów, tam osoby między innymi związane ze światem sportu i lista jest naprawdę długa, bo jest
1: ale
2: chociażby...
1: Ale to nie jest drużyna sportowa.
2: No
3: ale
2: nie
3: szykuje,
2: jest,
3: ale szykuje się Dream Team.
2: Natalia Kałucka chociażby, medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu we wspinaczce sportowej. Mateusz Klich, piłkarz Krakowi, grający też w reprezentacji Polski. Czy też Maciej Gładysz, kierowca wyścigowy. To oczywiście tylko namiastka tej listy. No właśnie, a czym jest ten projekt Tarnowska Liga Mistrzów?
3: To jest taki projekt, który zrodził się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie, a dokładnie w Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie. Jak zwykle zdecydował przypadek, trzeba było wymyśleć coś fajnego. A akurat nie była wtedy Liga Mistrzów Telewizji Piłkarska.
1: To trzeba było wypełnić.
3: No to jeżeli są piłkarze w Lidze Mistrzów, to czemu Tarnów nie miałby mieć swojej Ligi Mistrzów? Tym bardziej, że tych mistrzów mamy pod dostatkiem.
1: No właśnie, czy jak dużo w ogóle jesteście w stanie to zliczyć? Jak to dużo osób należy do tej ligi?
3: To na razie jest niewiele, ponad 10 osób, bo to nie jest tak cyklicznie. Natomiast na pewno więcej jest w kolejce niż do tej pory było. No bo Tarnów naprawdę ma się kim pochwalić. Tutaj pan wspomniał o sportowcach. Dodałbym jeszcze osobę pana Stanisława Majorka, trenera piłkarzy ręcznych, jedynych medalistów w piłce ręcznej.
1: Poprowadził do
3: 76,
1: no
3: tak,
1: właśnie.
3: Tak, brązowy medal. Mamy piosenkarzy, był Wojtek Klich przed wejściem na antenę. Mamy tak właściwie z każdej specjalności.
2: Panią Barbarę mamy też, najszybszą babcię świata. Tak o pani Barbarze mówimy. Sprinterka, mistrzyni świata, rekordzistka Polski w biegach w kategorii Masters.
3: Masters, jeżeli jakakolwiek impreza odbywa się w Europie i na świecie, to już można spokojnie sobie wpisywać pierwsze miejsce Barbara Prymakowska z Tarnowa.
1: Ale są też przedstawiciele innych dziedzin, na przykład z neurochirurgii.
3: Był świętej pamięci pan Andrzej Maciejczak. To był drugi gość naszego programu. Już wtedy to tak mówiąc tak osobiście, on już był wtedy ciężko chory. I to właściwie było jego takie pożegnanie z Tarnowem, bo on pochodził z Łodzi, natomiast całą swoją karierę związał z Tarnowem. Tutaj przyszedł z żoną, tutaj postawił od zera jeden z najlepszych ośrodków neurochirurgii, kręgosłupa. Nie tylko w naszym kraju, ale i w Europie. Mamy tutaj w Szpitalu Świętego Łukasza jeden z takich najnowocześniejszych aparatów, skrzyżowanie sztucznej inteligencji. I oczywiście chirurg jest potrzebny, ale profesor Andrzej Maciejczak, on to wszystko stawiał na nogi, budował i zostawił następcom.
2: I warto zarówno tą wiedzą, jak i doświadczeniem, czy to sportowym, czy to naukowym, czy to medycznym, dzielić się z innymi, więc dlatego co jakiś czas odbywają się spotkania z mieszkańcami Tarnowskiej Ligi Mieszkańców.
3: Tarnowskiej Ligi Mistrzów.
1: Mistrzów.
3: O czym to znaczy? No to można powiedzieć, że Tarnowskiej Ligi, to wszyscy są nasi, nie? To jest, Tarnów jest takim specyficznym miastem, że dużo ludzi właściwie jakbyśmy tak przeszli tutaj od basenu w stronę parku, potem w stronę rynku tam do telewizorów, do kolegów z telewizji, to co chwilę by się mówiło cześć, cześć, cześć, bo Tarnów to jest taki, ludzie się tu przyjaźnią, to są dobrzy ludzie i wiele osób się zna. Także
1: to widać,
3: jest taka poczta pantoflowa. Na przykład, o, jak się zaprasza gości do Ligi Mistrzów, nie ma komórki.
1: No właśnie, na jakiej zasadzie to działa? To jest tak, że pan siedzi i myśli, trzeba
3: by
1: było...
3: wziąć?
1: Właśnie.
3: Albo na przykład jest jakieś wydarzenie i tak wtedy jest takie myślenie, a może mamy kogoś z Tarnowa, nie? No to ktoś się trafi, no to szukamy telefonów. No kto może mieć? No na przykład będzie miał kolega kolegi, będzie miał telefon i potem jest jeden telefon. Nigdy nikt nie odmawia.
1: Kto powinien na tej liście jeszcze się znaleźć w takim razie? Czy macie takie osoby,
3: W Gazeta Krakowska wydrukowała taki tekst a propos Tarnowa jako ewentualnej stolicy kultury. I tam się pojawiały nazwiska ludzi związanych między innymi z muzyką. I tak czytam, patrzę, Jan Wojdak z zespołu Wawele. Nie wiem, kojarzycie?
1: Oczywiście.
3: Tak.

0: człowiek niby związany większość życia z Krakowem, ale z tego, co się dowiedziałem, mieszka tutaj, tutaj się ożenił, tutaj się urodziły jego dzieci, więc idealny kandydat do Ligi Mistrzów. Niedługo premiera w Tarnowskim Teatrze Sztuki, w której będzie grał Jędrzej Hycnar. Kolejny, saga rodu Hycnarów, jest ich dwóch, Marcin i Jędrzej. Więc takie rodziny właśnie artystyczno-aktorsko-sportowe.
1: No to już dowiedzieli się z anteny programu pierwszego, że będą zaproszeni do Tarnowskiej Ligi Mistrzów. A może państwo, nasi słuchacze mają pomysł na to, kto w takiej lidze powinien się znaleźć? Zachęcamy do tego, żeby napisać się do nas na Facebooku. Podpowiemy wtedy to panu Łukaszowi. Łukasz Winczura, dziennikarz, który prowadzi właśnie spotkania z osobami należącymi do Tarnowskiej Ligi Mistrzów, był z nami. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo serdecznie
1: No i trzymamy
0: dziękuję.
1: Kciuki, żeby projekt się rozwijał.
0: Dzięki. Zapraszamy częściej do Tarnowa.
1: Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: Hanio, jest...

0: jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Dobre wakacje to wspólne pomysły.
3: Chodźcie, idziemy grać w Doble.
2: Dobre wakacje to czas spędzony z rodziną.
3: Dinozaur, teraz to ja wygrałam.
2: Dobre wakacje to wyłączony smartfon.
3: A mówiłam wam, że to świetna gra.
2: Z Doble to będą naprawdę dobre wakacje.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Podhalański odcinek Zakopianki jest zakorkowany zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Zakopanego. Te odcinki najlepiej omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Zatłoczona jest także sąsiednia trasa numer 49 niedaleko Białki Tatrzańskiej, Gronkowa i Nowego Targu. Trudne warunki atmosferyczne w północnej połowie naszego kraju, zwłaszcza w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. I w związku z tą sytuacją mamy bardzo ważny apel od Państwa. Słuchamy.
12: Gorąca prośba, żeby przekazać kierowcom, bo jest już nieprzyjemna pogoda, deszcz pada, łapą widać na drodze, jadąc drogą S6, dużo samochodów jeździ z włączonymi światłami LED, zapominając o tym, że z tyłu w ogóle nie są oświetleni i już na odległości 100-200 metrów nic praktycznie nie widać, tylko mgłę, a jak samochód jest czarny, to już w ogóle nic nie widać.
11: Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie wojewódzkiej numer 216 na Pomorzu, w okolicach Redy, Pucka i Władysławowa, ale także przybywa samochodów niedaleko Jastarni, Juraty i Helu. Trzy samochody osobowe zderzyły się w województwie lubuskim na drodze krajowej numer 29 w Słubicach. Na trzecim kilometrze jezdnia została częściowo zablokowana. Ruch odbywa się tylko jednym pasem na zmianę i już teraz obserwujemy tam właściwie dosyć spore korki w obu kierunkach. Jeszcze województwo mazowieckie, droga krajowa numer 7 na północ od Warszawy, jest zatłoczona i zakorkowana pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą. I to zarówno w kierunku stolicy, jak i w stronę Płońska.
13: Minęła 10:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Szukajmy pozytywów. Co państwo robią, gdy pada deszcz? Pani Maria pisze, jak pada deszcz, nie muszę podlewać się w ogrodzie, więc spokojnie mogę zająć się domem, a następnie usiąść przy szufladzie, przy sztaluce. Wtedy powstaje kolejny obraz, a ostatnio następny portret. Drodzy państwo, w Tarnowie nie pada, tylko trochę chmur.
1: Jesteśmy przed Centrum Aktywności i Rekreacji Kantoria przy ulicy Piłsudskiego. Do 9:00 plenerowa audycja Lata z Radiem, ale najpierw serwis, który przedstawi Andrzej Kocjan.
2: Zalane piwnice, uszkodzone dach.

0: Połamane drzewa, tysiące interwencji straży po przejściu frontu burzowego. W Warszawie zamknięte zoo. Policja zatrzymała domniemanego sprawcę podpalenia targowiska w Katowicach. Pożar był w nocy. Protest obrońców praw zwierząt na drodze do Morskiego Oka. Chcą zakazu wykorzystywania koni do przewożenia turystów. Groźny front burzowy opuszcza stopniowo północno-wschodnią Polskę i przemieszcza się do Królewca i na Litwę. Wieczorem i w nocy przechodził przez Dolny Śląsk, Śląsk, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowieckie. Do 8 rano Straż Pożarna odnotowała blisko 2000 zgłoszeń.
1: Najwięcej wyjazdów dotyczyło usuwania połamanych drzew i lokalnych podtopień. W około 20 przypadkach, jak mówił brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zgłoszenia dotyczyły uszkodzonych dachów.
2: Są zabezpieczone konstrukcje tych dachów. No wiadomo, że naprawa ich potrwa zdecydowanie dłużej niż zabezpieczanie samo, ale no taka jest nasza rola, żeby właśnie wspierać mieszkańców jak najszybciej.
1: Karol Kroć dodał, że w niektórych miejscach zdecydowano się na prewencyjne działania przeciwpowodziowe.
2: Są miejsca, gdzie były porozstawiane profilaktyczne worki z piaskiem, zabezpieczone niższe partie budynków, piwnice. No i te tereny, które no, można powiedzieć od dawna są zagrożone podtopieniami, tam też jest wzmożony monitoring.
1: Takie działania podjęła m.in. gmina Leśna na Dolnym Śląsku, która wprowadziła alarm powodziowy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Ten alarm w gminie Leśna został już odwołany. W Warszawie porywisty wiatr połamał wiele drzew i gałęzi. Z tego powodu do odwołania zamknięte zostały warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i w Wilanowie. Policja zatrzymała domniemanego podpalacza katowickiego targowiska. W nocy w centrum miasta spłonęło 15 stoisk. Podkomisarz Dominik Michalik mówi, że zatrzymanym jest 23-latek.
3: Obecnie prowadzone są dalsze działania mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Zaplanowano m.in. oględziny miejsca pożaru z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
0: Młodszy kapitan Jakub Tondos z Katowickiej Straży Pożarnej przekazuje, że ogień pojawił się około północy. Paliły się drewniane boksy handlowe o wymiarach 3x3 metry.
4: Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali 3 prądy wody na palące się boksy, odłączyli zasilanie, a następnie dogaszali zarzewie ognia i kontrolowali pogorzelisko kamerą termowizyjną.
0: Akcja gaśnicza trwała kilka godzin, uczestniczyło w niej 6 zastępów straży pożarnej. Na drodze do Morskiego Oka od godziny trwa pikieta aktywistów, którzy domagają się wycofania konnych zaprzęgów. Nie wykluczają blokowania trasy. Policja wysłała na miejsce dodatkowe patrole.
5: Spór zaognił się kilka dni temu podczas burzliwego spotkania w Starostwie Tatrzańskim. Konrad Kuźmiński z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt zarzucił staroście, że urząd blokuje elektryki i utrzymuje system, w którym przewoźnicy mogą wozić turystów tylko konno.
6: Jest pan kłamcą i oszustem i tyle panu mam do powiedzenia. Bezczelnym, który okłamuje całą Polskę razem z dyrektorem, proszę pana. Całą Polskę okłamujecie.
5: Starosta tatrzański Andrzej Skupiński odpiera te zarzuty, uważa, że został pomówiony i nie wyklucza kroków prawnych.
7: Musimy przeanalizować to prawnie, bo sugerowanie, że tutaj jakieś układy korupcyjne w związku z transportem na drodze do Morskiego Oka to naprawdę gruba przesada.
5: Aktywiści chcą sami uruchomić elektryczne przewozy i całkowicie zastąpić nimi fasiągi. Jak mówią, nie będą już negocjować. Dzisiaj mają też zaprezentować elektryczny fasiąg. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: Pikieta ma trwać cały dzień, możliwe są więc utrudnienia w rejonie Palenicy Białczańskiej.
8: To są aktualności jedynki.
0: Pierwsi goście pojawili się na kolejnym przystanku Lata z Radiem i Telewizją Polską. Tym razem jesteśmy w Tarnowie. Równo o 9:00 wybrzmiała Polka Dziadek i rozpoczęła się kultowa audycja jedynki. Ta charakterystyczna melodia to dla wielu osób znak, że trwają wakacje.
9: Ja tu już od wielu lat słucham Lata z Radiem. Jako dziecko, jak jeszcze mieszkałam na wsi, były wakacje, no to Polka Dziadek to był sygnał, żeby wstawać, bo prawda, nie było szkoły. No. Teraz kojarzy mi się z dobrą zabawą, no bo oczywiście jak jest Lato z Radiem, to trzeba sobie podjechać na najbliższy koncert.
0: Dzięki Polce Dziadek mamy wiele wspomnień ze słuchania radia w dzieciństwie.
10: Jeszcze, jak sobie przypominam, jak mieszkałem w bloku na Kocyku, słuchaliśmy tego z radia które się nazywało Iwona. Jeszcze emisja była na częstotliwości 227 kHz. No i niezapomniany klimat tej audycji z wstępem, zapowiedziami. Zostaje na zawsze, a dzisiaj przyjechałem, ponieważ mam blisko, mieszkam w Brzesku, więc przyjechałem specjalnie, żeby choć raz być na otwarciu audycji.
0: Do godziny 12 można zobaczyć, jak wygląda praca nad audycją plenerową Lato z Radiem, a później piknik. A wszystko to w Tarnowie przed Centrum Wypoczynku i Rekreacji.

0: historia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Safiulina 6-3, 6-4 i awansował do półfinału turnieju rangi ATP w Cancun. Pojawiła się jednocześnie informacja, że Magda Linet i Maja Chwalińska zagrają razem w grze podwójnej w US Open w Nowym Jorku. W deblu zaprezentuje się jeszcze dwoje polskich tenisistów. Katarzyna Piter w parze z Czeszką Siszkową i Jan Zieliński z Brytyjczykiem Johnsonem. Tymczasem w Cincinnati dobiega końca turniej WTA, w którym Iga Świątek jest już w półfinale. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz dziś około 21:00.
2: Piłka po uderzeniu z jej rakiety leci naprawdę szybko i jest trudna do opanowania. Z pewnością będzie to wyzwanie, podkreśla przed dzisiejszym pojedynkiem Iga Świątek i od razu dodaje, że skupia się jednak w tym przypadku przede wszystkim na sobie. Ja muszę patrzeć przede wszystkim na siebie. Muszę stworzyć sobie taką szansę, aby rozgrywać spotkanie na własnych warunkach. Na pewno to będzie trudny mecz, mówi nasza tenisistka. Iga Świątek jest w znakomitej dyspozycji. Wygrała 10 pojedynków z rzędu. To będzie 13 starcie tych zawodniczek. 7 z nich wygrała Polka. Jedyne dotychczasowe starcie w tym sezonie obu tenisistek zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Świątek w Rzymie w stosunku 6-1, 6-2. Amerykańscy bukmacherzy więcej szans na zwycięstwo dają Polce. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Polskie siatkarki odliczają godziny do inauguracyjnego meczu Mistrzostw Europy. Dziś w Stambule zmierzą się z Węgierkami. Później grupowymi rywalkami Polek będą Łotyszki, Słowenki, Niemki i Turczynki. Główny statystyk kobiecej kadry Kacper Duda tak charakteryzuje najbliższe przeciwniczki.
3: Grupa jak zawsze wymagająca. Zaczynamy meczem z Węgrami, później gramy tak naprawdę mecze coraz trudniejszymi rywalami. Także dobry mecz na przetarcie na początek. Ja bym trochę podsumował pierwsze trzy zespoły w ogóle, czyli Węgry, Łotwy i Słowenię, ponieważ każdy z tych zespołów jest trochę podobnie stworzony. Bazują trochę na jednej liderce i na tym opierają swoją grę. W zespole Węgierek jest to na pewno Anett Nemet. Każdy kolejny zespół również ma swoją liderkę.
1: Początek meczu Polska-Węgry o 18:00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Pogoda. Synoptycy ostrzegają, będą niestety burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia od IMGW dotyczą całego obszaru województwa dolnośląskiego i opolskiego, ale także południowej części lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego, a także powiatów na zachodzie województwa śląskiego.
6: Wiatr w porywach do 85 km na godzinę, lokalnie może także spaść grad. Ostrzeżenia przed burzami wejdą w życie w południe i będą obowiązywać się do 19:00.
5: Temperatura maksymalna 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, 20 na północy i zachodzie, 22 na północnym wschodzie i w centrum, 25 na południowym wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
8: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

Można tu zgubić się w zaułkach, zobaczyć drewniany kościół na Burku, odwiedzić pobliskie kolorowe zalipie, gdzie w wymalowanych domach niektórzy żyją do dziś. To wszystko w okolicach Tarnowa i w samym mieście. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

0: tej godzinie odwiedzimy między innymi azyl dla zwierząt, w którym przebywają, jak się okazuje, nie tylko psy i koty, jak i jeszcze zwierzęta. O tym już niedługo. Odwiedzi nas również nauczyciel roku 2013, który prywatnie jest zawodnikiem wschodnich sztuk walki. Ja już cię boję, nie wiem jak ty, Patryku.
1: Myślę, że bezpiecznie będzie z kimś takim.
0: W razie co mnie obronisz. No i też oczywiście będziemy podróżować szlakiem enoturystyki. Czym jest? O tym się dowiemy już niedługo. Do 12:00 plenerowa audycja Lata z Radiem. Anna Zakrzewska.
1: I Patryk Bedliński. Zapraszamy. Dodam, że nasza maskotka jeszcze nie ma imienia, a tutejsze pupile już mają. Między innymi Vera, Lolek, Batman czy Daktyl. To właśnie zwierzęta z azylu dla zwierząt w Tarnowie.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Są takie spory wśród Polaków, których nie rozwiążą żadne debaty. Myślę, że nawet i klatka by ich nie rozwiązała. Jednym z takich sporów jest, czy sernik podajemy z rodzynkami, czy bez. No więc ja zapytam naszych słuchaczy. Drogi panie słuchaczu, sernik z rodzynkami, czy bez?
2: Ja stanowczo bez.
1: Bez, dobrze, jeden bez. Sernik z rodzynkami, młody człowieku, czy bez?
3: Bez.
1: Z, czy bez?
3: Bez.
1: Bez, dobrze. Mój team wygrywa, ja jestem też bez.
4: Z rodzynkami.
1: Dobrze, jeden punkt z...
5: Ja zjem każdy.
1: Dobra, to pół punkta.
6: Również obojętne, ale z rodzynkami.
1: Nie, jak obojętne, to niech pan powie, że bez.
6: Nie?
1: No dobrze, to dowiedzmy się, jak to jest z tym sernikiem tarnowskim. Czy on jest podawany z czy bez? Na to pytanie odpowie nasz gość.
7: Jan Czaja, Tarnowska Organizacja Turystyczna. Dzień dobry, panie Janie.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: Ale najpierw pan też musi wziąć udział w naszej ankiecie, mianowicie z rodzynkami czy bez?
1: Bez.
8: Znaczy u mnie z rodzynkami. Babcia zawsze
1: takie
8: piekła.
1: To ja się przesiadam na drugą stronę.
8: Ja jestem tak wychowany od małego, więc zawsze były rodzynki.
7: To na razie wygrywamy, bo i pan Jan, i ja, i Michał Strzałkowski przed dziewiątą też przyznał, że on z rodzynkami. Nie rozwiążemy tego sporu, więc skupmy się może na innych tematach.
1: No właśnie, o jedzeniu będziemy rozmawiać z panem, bo ten region kraju słynie z bardzo charakterystycznych dań. Jakich?
8: No przede wszystkim tutaj mamy kuchnię Pogórza, więc naprawdę obfitość, jeśli chodzi o różnego rodzaju dania, produkty, składniki, bo zanim coś oczywiście powstanie, znajdzie się na naszym talerzu, musi najpierw urosnąć, musi powstać u rolnika i jeśli chodzi o takie sztandarowe produkty, to myślę, że powinniśmy zacząć od fasoli
1: Piękny Jaś.
8: Tak, tej największej z wszystkich fasol, 11 gmin wzdłuż rzeki Dunajec, no i w oparciu o tą fasolę mamy ponad 100 dań, 100 produktów takich kuchni kulinarnych, poczynając od masła fasolowego, pierogów fasolowych, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, nawet lody fasolowe tutaj już powstają.
7: Czyli jest i na słodko, i na słono. Jest ciasto z fasoli, są lody fasolowe, są też fasolowe smarowidła, więc dla każdego coś dobrego.
8: I nawet w kuchni dla wegetarian, bo przecież fasola bardzo dobre zastępstwo za mięso, czy też dla dzieci, a jak się ostatnio okazuje, też tu ogromne zawartości białka, więc również tutaj dla osób aktywnie żyjących, dbających o budowę swojego ciała, też jest polecana.
7: Jak to smakuje w ogóle, takie ciasto fasolowe?
8: No to już zależy od pań, które przygotowują, bo głównie koła gospodyń wiejskich się tym zajmują. Ja osobiście smakowałem no już kilkunastu, ale nie kilkudziesięciu

0: tych ciast. No generalnie każde nas ma jakby no swój taki indywidualny smak. Nie da się stworzyć jednego. Natomiast no są takie dość charakterystyczne i polecam. Myślę, że warto każdemu też samemu ocenić.
1: Charakterystyczne, ale muszę przyznać, że powiem ci, Patryku, że gdybym podała ci takie ciasto, bo ja piekę fasolowe ciasto, nie zorientowałbyś się, że jest z fasoli. Więc muszę kiedyś do redakcji w takim razie przynieść.
2: Czyli takie nie za słodkie, czy jednak słodkie?
1: Nie, nie za słodkie, ja bym powiedziała. Ale z fasoli pięknej ja się jeszcze nie robiłam, więc koniecznie zakupy przed wyjazdem z Tarnowa trzeba zrobić. Ale Tarnów i w ogóle tutaj ten region słynie też z innych dań. Proszę nam powiedzieć, czym jest siuśpaj?
0: Siuśpaj, no to jest taka zupa, która tutaj jest produkowana w niedaleko, właśnie w gminie Tarnów, czyli mamy miasto Tarnów jako stolicę regionu, później jest gmina wiejska. No i tam właśnie panie z koła gospodyń wiejskich zarejestrowały tą zupę już chyba bodajże ponad 10 lat temu jako produkt tradycyjny. Ona się znajduje na liście produktów tradycyjnych województwa małopolskiego. No i to jest taka charakterystyczna właśnie zupa przygotowywana tutaj w oparciu o lokalne składniki, serwowana w lokalnej naszej kuchni.
1: Ale z czego ona się składa, ten siuśpaj?
0: Siuśpaj ma, tutaj mamy fasolę, mamy śliwkę, mamy też no takie składniki charakterystyczne naszej lokalnej kuchni.
1: Przeczytałam, że to jest gęsta kasza jęczmienna, czyli to tak podawana
0: można,
1: z kaszą.
0: Można się podaje też z kaszą, dokładnie.
1: Z suszonymi owiocami, miodem, z miodu również tutaj
0: miód na
1: pasieki.
0: Pogórzu bardzo obficie występuje. Przede wszystkim jeśli chodzi tutaj o okolice Tarnowa, tych pasiek jest naprawdę bardzo dużo. No i ten miód również obficie występuje, charakterystycznie jest w naszej kuchni.
2: Czyli gdybyśmy mieli wymienić kilka produktów bardzo kojarzonych z ziemią tarnowską, z okolicami. Będą to miody, będą to też wyśmienite sery na pewno i soki.
0: Sery od lokalnych producentów, tak. Tutaj mamy takie zagłębie krowy rasy polskiej czerwono-biała, polska czerwona, więc te sery są. Natomiast ostatnio jak się rozwija enoturystyka, o której tutaj często mówimy, mamy bardzo dużo zagród takich serowarskich, serowarów domowych, którzy się tym tematem ściśle
2: zajmują. To wyjaśnijmy
0: zajmują.
2: Od razu, czym jest enoturystyka?
0: Enoturystyka to jest taka składowa turystyki kulinarnej w połączeniu z tym dziedzictwem związanym właśnie z tym, co nam dają winnice, bo winnice to nie jest sam tylko no, taki produkt w postaci wina, ale ogromny potencjał kulinarny. Między innymi serwujemy już gołąbki w liściach z winogron, czyli coś, co może nie do końca byśmy mogli pomyśleć, że tu można spotkać, bo generalnie gołąbki kojarzymy z kapustą, natomiast faktycznie ostatnio coraz bardziej popularny w liściach winogron. Winnice również dają nam winogrona, z których powstają dżemy, powstają octy, powstają soki, więc naprawdę cała jakby masa różnego rodzaju produktów.
1: I nawet specjalne szlaki rowerowe takie enoturystyczne są, więc zachęcamy do tego, żeby okolice Tarnowa może właśnie szlakiem tutejszych winnic zwiedzać, do czego zachęcał Jan Czaja z Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. My już zgłodniliśmy, więc czas na szybką przekąskę i teraz przerwa muzyczna. Dziękujemy
0: Dziękuję,
1: bardzo.
0: Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
12: Około

0: 18 stopni to dzisiejsze maksimum nad morzem i w rejonach podgórskich, 20 na północy i zachodzie, 22 na północnym wschodzie oraz w centrum.
1: Z kolei na południowym wschodzie

Jedynka Polskie Radio i oczywiście Lato z Radiem. I oczywiście co sobotę koncert, a dziś na scenie Lata z Radiem i Telewizją Polską między innymi Chłopcy z Placu Broni. Tak samo jak teraz na antenie Jedynki.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest Pera, jest Szeryf, jest Balbinka, a z nami jest na scenie Krystyna. Mówimy oczywiście o Milusińskich, o naszych pupilach, które nam towarzyszą w czasie praktycznie całego lata z radiem. Tym razem z nami także opiekunka Krystyny, czyli pani Klaudia Bernat-Czosnyka z Tarnowskiego Azylu dla Zwierząt. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: To zacznijmy od tego, jaka jest historia Krystyny. Jak się znalazła w waszym azylu?
2: Krystynka trafiła do nas kilka miesięcy temu. Była jednym z piesków, które trafiają do nas z powodu błąkania się po ulicach Tarnowa i tak to się u nas znalazło.
3: Czyli nie wiadomo, czy wcześniej miała właściciela?
2: Niestety nie wiadomo. Krystynka była ogłaszana po znalezieniu, że trafiła do Tarnowskiego Azylu. Nikt się nie zgłosił, więc...
3: Nie miała chipa też, podejrzewam.
2: Nie miała.
1: Jak to działa? Jaka jest procedura? Lekarz weterynarii, prawda, ogląda zwierzęta, podejmuje decyzję, jak im dalej pomagać. Jak to wszystko przebiega?
2: Po zgłoszeniu interwencji pracownicy jadą, gdzie przygarniają zwierzaka. Następnie zwierzak po trafieniu do nas jest oceniany wstępnie przez pracowników, jaki jest jego stan. Zostaje sprawdzony chip. Następnie psiaczek zostaje skierowany na oględziny lekarza weterynarii, który ocenia jego stan zdrowia.

0: że wszystko tam jest w porządku. Następnie pieski przebywają na okresie kwarantanny przez 2 tygodnie, gdzie czekamy i mamy nadzieję, że może jakiś właściciel się po nich zgłosi, że może gdzieś po prostu się zagubiły na spacerku. I następnie psiaki zostają przeznaczone do adopcji po wszystkich zabiegach weterynaryjnych.
1: I na waszej stronie, waszego azylu dla zwierząt, można znaleźć zdjęcia różnych milusińskich. Krystyna jest, widzę, bardzo ciekawska. Jakich właścicieli najlepiej byłoby w takim razie dla niej znaleźć?
0: Krystyna świetnie nada się do domu z innymi zwierzątkami. Ona jest bardzo niekonfliktowa, lubi wszystkich ludzi, więc myślę, że ona odnajdzie się w większości domów bardzo dobrze.
2: Głównie pomagacie psom i kotom, ale z tego co wiem, także zdarzały się zupełnie inne zwierzęta, nie takie, które mamy zazwyczaj w domu. Były bociany, łabędzie, wiewiórki, jeże. No właśnie, jak to się zadziało?
0: Zgadza się. Azyl podejmuje interwencje związane z również dzikimi zwierzętami. Zwierzęta te po trafieniu do nas są kierowane do lekarza weterynarii, który ocenia ich stan, a następnie są przekazywane odpowiednim instytucjom, które zajmują się dzikimi ssakami czy ptakami, zależnie co to za zwierzę do nas trafi.
1: Czyli niedługo u was przebywają. To nie jest tak, że psy razem z łabędziami, bocianami razem u was przebywają.
0: Nie, w żadnym wypadku zwierzaki te od razu trafiają do lekarza weterynarii, a następnie są transportowane do odpowiednich instytucji.
1: Bo ja myślałam, że to taki szalony, dziki zwierzyniec. To byłoby ciekawe. Powiedzmy też, bo przeglądając Państwa stronę, natrafiłam na taką zakładkę do tak zwanej pilnej adopcji. To jest miejsce, gdzie powinniśmy swoje pierwsze kroki, szukając psa do adopcji, szukać. Dlaczego do pilnej adopcji?
0: Pilna adopcja najczęściej dotyczy zwierząt, które albo nie radzą sobie w warunkach schroniskowych, mimo dokładania wszelkich starań, żeby wszystkim zwierzątkom było jak najlepiej. Niestety są psy, których przerasta ogólna liczba zwierząt, ogólny zgiełek, który jednak panuje w tym schronisku, więc są to albo zwierzaki, którym bardzo ciężko znieść warunki schroniska. Są też to czasami starsze pieski, są to również czasami zwierzątka, które na przykład mają jakieś deficyty, na przykład są niewidome.
1: I to im jak najszybciej powinniśmy w takim razie dać dom.
0: Zgadza się. Są to też pieski, które wymagają specyficznych warunków, więc osoby, które się zgłaszają, muszą mieć świadomość, że to są psiaki, które potrzebują szczególnej troski.
2: Powiedzmy sobie to wprost, psów nie da się nie kochać, kotów także, chociaż są tacy, którzy dzielą się na psiarzy i na kociarzy, więc domyślam się, że do azylu wolontariusze zgłaszają się bardzo chętnie i chcą pomagać.
0: Mamy sporo osób, które przychodzą na spacery z psami i je wyprowadzają. Bardzo do tego zachęcamy. Azyl jest otwarty codziennie w godzinach od 10 do 14, a codziennie poza niedzielą, w niedzielę są od 10 do 12 spacerki, więc mamy sporo osób, które przychodzą i chętnie chcą wyprowadzać naszych podopiecznych.
1: Każdy może zostać wolontariuszem. Ja przyznam, kiedyś też o tym myślałam, ale ja chyba mam zbyt miękkie serce. O ile da się mieć zbyt miękkie?
0: Wymogiem jest ukończenie 18 roku życia i wszystkie osoby, które są pełnoletnie, zapraszamy, dobieramy im odpowiednie pieski na spacery i można tak wspomóc nasz azyl.
2: Ja sobie myślę, że to jest świetna okazja dla tych osób, które nie mają na co dzień miejsca, przestrzeni, czasu, żeby zajmować się swoim własnym zwierzęciem, mieć je na co dzień, ale czasami chcemy pobyć z tym zwierzakiem. No to właśnie taką opcją pośrednią, hybrydową może być właśnie bycie wolontariuszem w azylu, chociażby w Tarnowie.
1: Krystyna już się niecierpliwie. Nie wiem, czy Państwo to słyszą, ale troszeczkę nam tutaj piszczy. Kochana, puszczamy Cię w takim razie już w świat. Mamy nadzieję, że trafisz w cudowne ręce. Klaudia Bernat-Czosnyka z Tarnowskiego Azylu dla Zwierząt była naszym gościem. No i przecudowna Krystyna. Zapraszamy na nasze media społecznościowe. Tam zdjęcie Krystynki zaraz się pojawi. Piękne masz oczy. Dobrego życia Ci życzymy. Dziękujemy Pani Klaudio.
0: Ja również dziękuję.

0: 16 minut dzieli nas od godziny 11. Program Pierwszy Polskiego Radia. Będziemy teraz brzęczeć medalami, które wniósł na scenę nasz kolejny gość, pan Marcin Zaród, nauczyciel języka angielskiego, ale to nie za naukę języka angielskiego te medale, to bardziej za wschodnie sztuki walki, medalista Mistrzostw Polski i Świata. No i właśnie, może wymieńmy, panie Marcinie, dyscypliny, które pan uprawia, bo jest ich sporo.
1: Tak, w Tarnowskiej Szkole Sztuk Walki ćwiczę tai chi i kung fu. No i w tai chi to są 4 złote medale Mistrzostw Polski, 2 złote medale Mistrzostw Świata tai chi i złoty medal, i brązowy medal Mistrzostw Świata kung fu.
0: I tutaj te medale, które brzdękają właśnie w głośnikach naszych słuchaczy, to są te.
1: Tak, tak.
0: A strój, który ma pan na sobie, cóż to jest takiego? Czerwony, piękny.
1: To jest tradycyjny strój chiński, w którym cała nasza grupa ćwiczy. To są takie stroje, które nawiązują do chińskich tradycji.
2: On ma jakąś nazwę?
1: Po prostu niektórzy mówią na to kimono, ale nie, to okay. Po prostu jest strój taki ćwiczebny.
2: Jak się zaczęła pana przygoda z wschodnimi sztukami walki? Słyszałam, że podobno pewna w tym zasługa pana dzieci.
1: Tak, to wbrew pozorom to jest tak, że to nie ja dzieci nakłaniałem do tego, żeby uprawiały kung fu, tylko zaczął mój syn Kamil, który już jest na studiach.

0: studiach. Potem dołączyła w wieku 5 lat niecałych do niego Natalka, która też będzie dzisiaj się prezentowała na rynku w ramach Polska na Tak. A potem no, jak zobaczyłem, że im to tak fajnie wychodzi, a ja siedzę na korytarzu i czekam niepotrzebnie w czasie zajęć, to uznałem w wieku niecałych 40 lat, że warto zacząć.
1: Czyli marzenia można zacząć spełniać w każdym wieku. Uczy pan angielskiego, uczy pan WF-u. Jak reagują na to uczniowie? Bo podejrzewam, że nie każdy uczeń w Polsce ma nauczyciela, który ma coś wspólnego z wschodnimi sztukami walki. Boją się pana?
0: Nie, mam nadzieję, że nie boją się. Zwłaszcza, że tutaj na Kantorii, gdzie teraz jesteśmy, bardzo często przychodzimy i ćwiczymy właśnie tai chi nad stawkiem z pięknym widokiem. Uczę ich tego, że spokojny oddech może doprowadzić do tego, że i ciało się uspokaja, więc świetny pomysł na przykład przed maturą, kiedy człowiek jest zestresowany. Ćwiczymy to już wcześniej, żeby oni mieli to jako narzędzie do takiego balansu w życiu na potem.
2: Panie Marcinie, skoro nauczyciela mamy na kanapie, to może krótka lekcja, jak oddychać, żeby się uspokoić?
1: No właśnie, to może ja będę tym uczniem. Tak, dawno to znaczy, szkołę skończyłam,
0: można
1: wstać?
0: Luźno wstać, zapraszam też państwa przed sceną.
1: Słuchacze.
0: Wystarczy luźno stanąć, ugiąć lekko nogi. Zapraszamy.
1: Wstajemy.
0: Można wstać. Nie trzeba do tego żadnego konkretnego stroju. Właśnie pierwsze to trzeba wstać. To jest właśnie ta duża różnica. Najgorsze jest to otwarcie
1: drzwi, kanapy.
0: Żeby wyjść.
1: Więc nie dziwię się. Dobrze, wszyscy stoją.
0: I teraz delikatnie nabieramy nosem powietrze i podnosimy ręce do góry delikatnie. Przytrzymujemy chwilkę i wydychamy buzią długo, długo, długo, długo. I znowu nabieramy nosem powietrze. Przytrzymujemy i wydychamy spokojnie ustami. Im dłużej wydychamy, i jeszcze raz do góry, im dłużej wydychamy, tym dłużej aktywuje się nasz układ przywspółczulny, odpowiedzialny właśnie za odstresowanie. I ostatni raz nabieramy powietrze i...
1: Uspokoiła się pani trochę? Pytam słuchaczkę naszą.
3: Tak, oczywiście.
0: Oczywiście to wymaga ćwiczeń, bo na początku człowiek chce szybko to powietrze z siebie wyrzucić, potem z czasem można to zrobić powoli, powoli. No nie na darmo Chińczycy ćwiczą to aż po wiek już podeszły. Wtedy osiągają ten stan, kiedy mogą faktycznie się rozluźnić, poczuć swoje ciało.
1: Ale spokojnie, matury dzisiaj pani nie będzie zdawać, to uspokajamy. No. Może pani wrócić na swoje miejsce. Panie Marcinie, skoro jesteśmy w Tarnowie, to jeszcze powiedzmy, jakie są pana ulubione miejsca na koniec? Gdzie można do Tarnowa, w które zaułki pan lubi zajrzeć?
0: Ja uwielbiam jeździć na rowerze po Tarnowie, zresztą tutaj też przyjechałem, dlatego właśnie i Kantoria, i Park Piaskówka, Góra Marcina z ruinami, to są moje ulubione miejsca.
2: Szosowy, górski, gravel?
0: Gravel, więc bardzo wszystkich zachęcam. W ogóle Tarnów jest wspaniale położony dla rowerzystów, dlatego, że jeżeli pojedziemy na południe, no to mamy od razu Pogórze Podkarpackie, a jeżeli pojedziemy na północ, no to po Wiśle Dąbrowskie równe tereny, więc zapraszam tutaj wszystkich rowerzystów.
2: Możemy sobie piąteczkę przybić, panie Marcinie, bo ja też jestem fanem rowerów gravelowych. No i a propos sportu, jestem bardzo ciekawy, jakie jest kolejne sportowe wyzwanie przed panem?
0: Ja już mówię, w moim wieku to się do niczego człowiekowi nie spieszy, więc, że tak powiem, po prostu trenuję sobie spokojnie. Ten rok był dość intensywny z tymi zawodami, natomiast normalnie myślę, że to po prostu będzie regularne uczestnictwo w treningach, bo to jest taki sposób na dbanie o siebie, o równowagę ciała, umysłu, więc wszystkim to polecam. W Tarnowie mamy bardzo mocną tutaj szkołę sztuk walki, trenera Roberta Maślanki. Mamy mistrzów świata kung fu, na przykład Mieszko Przygoda jest złotym medalistą ostatnich mistrzostw świata kung fu w Chinach, więc to jest ogromne wyróżnienie. Jest
1: to mam nadzieję, że w takim razie w przyszłym roku pana zaprosimy na kanapę, żeby jeszcze o tym porozmawiać. Ja po raz ostatni brzęczę medalami. Mamy nadzieję, że za rok Marcin
2: Żebyśmy
1: Zaród...
2: nie zgubili jakiegoś, nauczyciel... bo to jest niezła kolekcja.
1: Tak, nauczyciel języka angielskiego i WF-u przyniesie ich jeszcze więcej. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Pozdrawiam moich współćwiczących wszystkich.
1: Pozdrawiamy.

0: Autopromocja.
1: W apetycie na Europę nareszcie pojawia się pizza. Ale pojedziemy też do Rzymu.
2: Bo Rzym to miasto południa. Wkraczamy na szlak bakłażanów, pomidorów, duszenia i smażenia w głębokim oleju.
1: Oczywiście naszą podróż zakończymy słodkim deserem na Sycylii.
2: Apetyt na Europę dziś po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski
1: i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką.

0: Hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Viviana Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: Reklama. Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdynia Chważno a Gdynia Wielki Kack na kilometrze 6 zderzyły się 3 samochody osobowe na jezdni w kierunku Łodzi. Zablokowane są tam 2 pasy i obserwujemy na tym fragmencie już spory kilkukilometrowy korek. Obwodnica jest zakorkowana także nieco dalej pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Rusocin. Tutaj z kolei na kilometrze 345 doszło do awarii auto osobowego i także zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Zakorkowana jest trasa wojewódzka nr 216 niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, a także pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta. A teraz województwo podkarpackie i droga krajowa nr 9. Tutaj niestety bardzo poważne utrudnienia po tragicznym zdarzeniu w Głogowie Małopolskim. Na kilometrze 180 doszło do czołowego zderzenia 2 aut osobowych. Mamy informację, że 2 osoby zostały tam ranne, a życia 2 osób nie udało się uratować. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policja na miejscu kieruje ruchem. Zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim i to w zasadzie w obu kierunkach. Podobnie trasa nr 49 niedaleko Białki Tatrzańskiej i Nowego Targu. Autostrada A4 na wysokości Bramek w Balicach oraz droga krajowa nr 75 pomiędzy Brzeskiem a Jurkowem. Jeszcze województwo lubuskie, Słubice, droga krajowa nr 29. 3 samochody osobowe zderzyły się niedaleko kilometra 3. Ruch jest tam możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę.
7: I już mamy godzinę 11:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.

0: plenerowym studiu Lata z Radiem. Mamy bardzo, bardzo wygodne leżaczki, ale oprócz leżakowania i oprócz odpoczywania mieliśmy też nieco ruchu przed chwilą.
1: Tak, uczyliśmy się przed momentem, jak oddychać, żeby się troszeczkę uspokoić z nauczycielem, który jednocześnie uprawia sztuki i walki, ale przed nami jeszcze mnóstwo atrakcji. Będzie Majka Jeżowska, będzie Dawid Kwiatkowski, Warius Manx i Kasia Stankiewicz, Zakopower czy też Chłopcy z Placu Broni. To tylko niektórzy z artystów, jacy zaprezentują się dziś wieczorem w Tarnowie.
0: A teraz zaprezentuje się Andrzej Kocjan i aktualności.
2: Wojska Obrony Terytorialnej w gotowości, by walczyć ze skutkami burz i wichur, informuje o tym szef MON-u. Jest bat na pato streamerów. W życie weszły dzisiaj nowe przepisy o karaniu za publikowanie drastycznych treści. Trump może nadal budować swoją salę balową obok Białego Domu. Zgoda sądu jednak tymczasowa.

0: Wojska Obrony Terytorialnej są w podwyższonej gotowości w związku z nawałnicami nad Polską, przekazuje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podwyższona gotowość obowiązuje przez 48 godzin, wprowadzono ją 2 godziny temu. Alerty IMGW w związku z silnym wiatrem obowiązują jeszcze w północno-wschodniej Polsce i na Mazowszu. Ratownicy apelują do żeglarzy, aby dziś zostali w portach. Około 12 wiatr może osiągać prędkość 108 km na godzinę. Dyżurny MOPR w Giżycku Maciej Żardzin stanowczo odradza wypływanie z portu w takich warunkach.
1: Obecnie mamy stałego wiatru ponad 10 metrów na sekundę, porywy do 15, a ma być jeszcze mocniej, więc nie wypływamy. Były próby pływania na żaglach. Niestety zrezygnowali i wracają do portu, więc pamiętajmy, żeby wybierać takie miejsca, gdzie ta fala nawet nie będzie nam przeszkadzać, bo niestety od godzin porannych mamy akcje techniczne właśnie związane z tym, że kotwica gdzieś nie trzymała.
0: A po południu burze możliwe w pasie od Dolnego Śląska i zachodniej części województwa śląskiego przez południe Wielkopolski i województwo łódzkie. Koniec bezkarności patocelebrytów i zarabiania na ludzkiej krzywdzie. Dziś weszły w życie nowe przepisy kodeksu karnego, które wprost zakazują tak zwanego patostreamingu. Za publikowanie w sieci materiałów pokazujących przemoc, poniżanie człowieka czy dręczenie zwierząt grozi do 3 lat więzienia. Jeśli w procederze bierze udział małoletni, ta kara wzrasta do 5 lat.
2: To koniec z tłumaczeniami o rzekomej inscenizacji czy materiałach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną za patostreaming. Taka wymówka patostreamerów, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
2: Dla najmłodszych odbiorców powszechność agresji w sieci oznacza oswajanie zła, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
4: Dzieci, kiedy widzą, że jest to tak powszechne w internecie, to zaczynają mieć takie mniemanie, że to jest normalne, że to jest akceptowalne, że to jest społecznie do przyjęcia.
2: Nowe przestępstwo będzie ścigane z urzędu, a sądy zyskają prawo konfiskaty całego zysku z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Watykan zamierza wybudować na przedmieściach Rzymu farmę fotowoltaiczną. Koszt inwestycji szacuje się na 100 milionów euro. Farma, która ma powstać na należącej do Watykanu działce na północno-zachodnich obrzeżach włoskiej stolicy, mogłaby w ciągu 2 lat zapewnić zasilanie stolicy apostolskiej. Budowa elektrowni była jednym z priorytetów papieża Franciszka, który przywiązywał dużą wagę do spraw ekologii. Jest zgoda na dalszą budowę sali balowej Donalda Trumpa przy Białym Domu. Decyzję wydał prezes Sądu Najwyższego USA John Roberts. Zapadła kilka godzin przed terminem wstrzymania prac. Projekt budzi w Stanach Zjednoczonych duże kontrowersje.
6: Decyzja Sądu Najwyższego ma tymczasowy charakter. Trump dostał zgodę na kontynuowanie budowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Znajduje się ona w procesie odwoławczym. Wcześniej sąd apelacyjny nakazał wstrzymanie budowy, uznając, że prezydent nie uzyskał wymaganej zgody kongresu na wprowadzenie tak daleko idących zmian w rezydencji. Sala o powierzchni 8,5 tysiąca metrów kwadratowych budowana jest w miejscu wyburzonego wschodniego skrzydła Białego Domu. Prace trwają 20 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Według administracji jest już wykonanych 65% robót. Proces o budowę sali balowej wytoczyła prywatna organizacja zajmująca się ochroną zabytków. Zarzuca ona prezydentowi, że przyspiesza budowę, żeby wyprzedzić wyroki sądów i postawić je przed faktem dokonanym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: A my dziś bawimy się na powietrzu w Tarnowie. Od 2 godzin trwa plenerowa audycja Lato z Radiem. Na leżaczkach przed sceną są już ci, którzy wybrali w wakacje tę samą trasę, co ekipa Lata z Radiem i Telewizją Polską.
7: Jestem z dość daleka, z Beskidu Śląskiego. Byliśmy w tym roku w Bielsku Białej, bo to było blisko akurat. Potem byliśmy w Poddębicach z rodziną, a dzisiaj z najstarszą córką i z żoną przyjechaliśmy jeszcze na ostatnie, na które moglibyśmy, bo w miarę blisko, no blisko powiedzmy 200 kilometrów, ale to nie jest problem. Dla fanów radia zobaczyć, jak się robi radio od kuchni na żywo, to jest fantastyczna sprawa.
0: Lato z Radiem do 12, a później piknik, a więc gry i zabawy, w których można wygrać m.in. tegoroczną maskotkę pieska. Wszystko to w Tarnowie przed Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zapraszam.

0: Zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty dotyczą całego obszaru województw dolnośląskiego i opolskiego, ale też południowej części lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Wiatr w porywach do 85 km na godzinę.
3: A państwo piszą na Facebooku jedynki, na przykład nasz słuchacz, pan Wojtek, z którym spotkaliśmy się w Grudziądzu, pisze: pozdrawiam serdecznie z deszczowego Grudziądza.
2: Pozdrawiamy, panie Wojtku.
3: Pozdrawiamy, pamiętamy. Teraz widzę, że nasi stali słuchacze też się już zameldowali. Jest pani Iza, jest pan Paweł, jest pani Maria. Mnóstwo państwa tutaj się pojawiło i nie pada na szczęście u nas, chociaż lokalnie może dziś spaść grad. Ostrzeżenia przed burzami wejdą w życie w południe i będą obowiązywały do godziny 19. Maksymalnie dziś na termometrach 20 stopni na północy i na zachodzie, 22 na północnym wschodzie oraz w centrum, 25 na południowym wschodzie.
2: Nad morzem i w rejonach podgórskich nieco chłodniej, do około 18 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Wiadomości w językach obcych znajdą państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

0: Realizator przed chwilą zapytał się nas, czy nóżka chodzi. No jak? Chodzi, oczywiście, że chodzi do takich rytmów. Nóżki chodzą też słuchaczom przed naszą sceną. Jesteśmy w Tarnowie, przed Centrum Aktywności i Rekreacji Kantoria. To tutaj od 12 piknik, który poprowadzi Dagmara Kowalska, ale wcześniej jeszcze wspaniali goście na naszej scenie. Między innymi gość, uwaga, prosto ze ślubnego Kobierca. Między innymi będzie także Wojciech Grzędziński, który ma dzisiaj tutaj swoje mobilne studio i goście z TVP Info, którzy opowiedzą o akcji Polska na tak.
1: Ale też jesteśmy my, Anna Zagrzewska
0: i Patryk Bedliński i jest też Zakopower w naszych radioodbiornikach, który to wystąpi na dzisiejszej scenie. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Za nami Zakopower, zespół, który często przygrywa na ślubach, a my coś o ślubach, a raczej nasz gość wie doskonale.
2: Coś wie, bo jest po ślubie, ale jest też przed ślubem. Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry
1: prosto
3: państwu.
1: Prosto ze ślubu.
3: Prosto ze ślubu, tak jest.

0: czasami, nie swojego.
1: Nie swojego. Czasami zdarza się tak, że prezydent jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego de facto udziela ślubów w Tarnowie.
0: Jak mają na imię nowożeńcy?
1: Katarzyna i Łukasz.
0: No to pani Kasiu, panie Łukaszu, wszystkiego najlepszego życzymy na nowej drodze życia i prosto stąd na kolejny ślub, słyszeliśmy.
1: Jeszcze będę miał małą przerwę na wejście pogodowe w TVP Info, ale...
2: O 14 ale tak, o 14. Już kolejny ślub.
0: To może, może uda się wprosić, mam na myśli mnie, Patryka i tutaj słuchaczy, na ślub. Może by się nam udało, jak pan myśli?
1: Czy żeby nie bardzo? Tak wejść do sali lustrzanej.
0: Wprowadziłby nas
1: możemy
0: pan.
1: Możemy spróbować.
0: I później na wesele.
1: Wesele.
0: Tu się już pan tu prezydent już, zawahał.
1: Tu się już zawahałem, bo staram się unikać później.
0: No
1: owszem, jak tylko jestem na miejscu i ktoś ma życzenie, żeby prezydent udzielił ślubu, to staram się nie odmawiać i robię to bardzo chętnie, bo to jest taki fantastyczny moment, że dwoje ludzi decyduje się na bycie razem i jak to ta mowa ślubna brzmi, żeby starać się, by ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.
0: I tego życzymy
2: nowożeńcom. Wszystkiego życzymy właśnie tym, którzy dziś, 22 sierpnia, wkraczają na tę nową drogę życia. A my wkraczamy na szlaki tarnowskie, bo tutaj taka ciekawa liczba nam się wyłania. 72 metry ma wieża tarnowskiej katedry. 72 kilometry kwadratowe. To jest powierzchnia Tarnowa obecnego mniej więcej. No i podobno jeszcze 72 ary to tarnowski rynek.
0: Magiczna liczba.
1: Magiczna liczba, chociaż niektórzy by chcieli, żeby to było 67, teraz takie modne
2: bardzo
1: wśród,
2: modne wśród
1: młodzieży. Tak jest, ale ta siódemka gdzieś się faktycznie przewija, bo jesteśmy przed jubileuszem 700-lecia miasta. To już za niecałe 4 lata.
0: Pan prezydent, kiedy spaceruje po Tarnowie, to dokąd najczęściej pan zagląda?
1: Najchętniej obecnie na ulicę Wałową, ponieważ tam pojawiło się bardzo dużo restauracji, kawiarenek, takich miejsc, gdzie można wyjść, spędzić trochę czasu z przyjaciółmi, znajomymi. Ostatni dzień mojego urlopu, jak wszedłem na ulicę Wałową o 14, tak wyszedłem o 21.
0: No właśnie, bo pan już po urlopie, widzieliśmy tak w mediach społecznościowych, wypoczęty. A na tym urlopie, z tego co słyszeliśmy, często uprawia pan sporty zimowe. To ciekawe, bo jest pan prezydentem miasta, który jest najcieplejszym biegunem w Polsce. A miłośnik sportów zimowych.
1: Nie, właśnie ze sportów zimowych najbardziej lubię plażowanie.
0: A, okej. Okay. Tak. To tutaj w takim razie źle. No właśnie, a snowboard?
1: Próbowałem kiedyś, ale po kilku wywrotkach i bólach kości ogonowej odpuściłem.
0: No to w takim razie na plaży jest na pewno bezpieczniej.
1: Tak jest. Jest ciepło i ten klimat udaje się złapać podobny do tego tarnowskiego.
0: A macie w Tarnowie plażę?
1: Jeszcze nie, ale będzie. Tu niedaleko za nami. Mamy taki plan.
2: A przydałaby się plaża z racji, że Tarnów uznawany jest za najcieplejsze miasto w Polsce. To prawda, czy to jest legenda? Jak to z tym najcieplejszym miastem?
1: To jest ewidentnie prawda. Ja przy tej okazji pozdrawiam cały deszczowy Grudziądz, bo słyszałem, że jest tam sporo deszczu.
2: My i pana Wojtka koniecznie, który nas słucha i który był z nami na scenie.
1: Tak jest. I pozdrawiamy serdecznie ze słonecznego Tarnowa. I to jest fakt. Tutaj notowane są najwyższe temperatury, ale także ilość dni, gdzie ta możliwa jest ta wegetacja też roślin i ilość dni nasłonecznionych. Dzięki temu też jesteśmy idealnym miejscem na to, żeby pojawiały się nowe winnice i wokół Tarnowa sporo jest tych miejsc, ale także mamy jedną miejską winnicę. To znaczy mamy miejski teren, który został podzielony na parcele i wydzierżawiony winiarzom, którzy produkują stamtąd wino. Już mamy pierwsze produkty.
2: I tu pogoda sprzyja z pewnością i bardzo się do tego przydaje. Chmur trochę nad nami jest, ale jest taka jedna chmurka, a może bardziej chmurek, który stał się niezłą gwiazdą w internecie i mieszka w urzędzie, prawda?
1: Tak jest. To kot z naszego tarnowskiego azylu, którego przygarnęliśmy. Byście go państwo zobaczyli na początku, no to jak wyglądał trochę jak 7 nieszczęść. Dzisiaj już jest taki tłuściutki, lśniąca sierść.
2: A naprawdę dzisiaj by spełnił 7 życzeń, jak Rademenes.
1: Trochę tak.
0: 7, znowu 7.
1: On spełnia te życzenia i już zarobił na siebie, mogę tak powiedzieć, bo większość ludzi, która przychodzi do prezydenta na spotkanie, nie wszyscy są w takim fantastycznym nastroju, ale jak chwilę posiedzą z kotem, to każdemu ten

0: stres odpuszcza. Także koty mają to do siebie. A przy okazji też promuje adopcję, bo chcemy bardzo mocno i stawiamy na to, żeby nasz azyl był pusty, bo miejsce bezdomnych zwierząt jest w domach, w kochających domach naszych mieszkańców, więc do tego zachęcamy i Chmurek też promuje. A sam wygrał chyba los na loterii.
1: A czy Chmurek weźmie udział w castingu do nowej serialowej adaptacji Nocy i Dni? Bo to już nie jest tajemnica. We wrześniu ruszają właśnie w Tarnowie zdjęcia do nowej adaptacji.
0: Tak jest, ale Chmurka nie wypuszczamy poza obszar Kancelarii Prezydenta. Zresztą się tam najlepiej
1: niech tam
0: czuje.
1: Będzie gwiazdą.
0: Niech tam będzie gwiazdą. Zachęcamy do obserwowania jego profilu na Instagramie, bo tam też można się dowiedzieć, jakie zwierzaki są teraz aktualnie do adopcji z tarnowskiego azylu.
1: No to już wiemy, że Chmurek w nowej adaptacji Nocy i Dni. Nie wystąpił pan prezydent?
0: Ja
1: na casting
0: nie.
1: Też nie, się nie wybiera? Nie, ale mieszkańców i turystów do tego zachęcamy.
2: Ale na piknik rodzinny na pewno się pan prezydent wybiera.
0: Wystarczy, że mój brat jest aktorem.
1: Marcin Kwaśny.
0: Tak jest.
1: Na piknik właśnie zostaje pan, mamy nadzieję, z nami od 12 piknik.
0: Tak, z przerwą na ślub.
1: To jesteśmy umówieni. Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy i widzimy się na pikniku.
0: Ja również bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do Tarnowa, najcieplejszego miasta w Polsce.

0: Reklama.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz.

0: Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Reklama. Radio Kierowców.
14: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Zmiany na drodze krajowej numer 59 na odcinku Mrągowo-Giżycko w pobliżu miejscowości Sądry. Na 30 kilometrze auto osobowe przed paroma godzinami wpadło w poślizg, wjechało do rowu, jedna osoba została ranna i ruch na drodze 59 był możliwy, ale tylko jednym pasem. Teraz jedzie się tą trasą między Mrągowem a Giżyckiem przez Sądry bez jakichkolwiek kłopotów. S8 w Warszawie. Korek dla jadących w stronę węzła Konotopa. Kłopoty zaczynają się tuż po zjeździe z obwodnicy Marek i ciągną się po Annopol, a więc wszelkie utrudnienia są po praskiej stronie Warszawy. Pod stolicą, pod Warszawą, na siódemce kłopoty są od Czosnowa aż po stolicę dla jadących w stronę Śródmieścia. Krajowa siódemka od Gaju po Libertów to... sytuacja pod Krakowem. Korek dla wjeżdżających do stolicy Małopolski. Autostrada 4, autostradowa obwodnica Krakowa. Korki, spowolnienia od Wisły po węzeł Kraków południe. Niestety dla obu kierunków. Jeszcze raz A4. Odcinek węzeł Przeworsk, węzeł Łańcut. W pobliżu Białobrzegów na 602 kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut osobowych wciąż zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Polkowice Południe, węzeł Lubin Północ. W pobliżu 265 kilometra, to rejon węzła Lubin Północ, po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany pozostaje lewy pas ruchu w kierunku Legnicy. Autostrada A1 między Warlubiem a Pelplinem, korki i spowolnienia w obu kierunkach.
15: Jest.

0: 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Poważne skutki wichur na Warmii i Mazurach. W regionie 23 tysiące odbiorców nie ma prądu. Główny inspektor sanitarny przyłącza się do krytyki pod adresem prezydenta po odesłaniu przez niego Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Archeolodzy badają pola bitwy pod Grunwaldem. Chcą rozwiązać wielką zagadkę.
1: Gdzie ta bitwa faktycznie się odbyła?
0: Trzy tysiące odbiorców bez prądu. To sytuacja na Warmii i Mazurach. Wyłączonych jest prawie 800 stacji transformatorowych. Utrudnienia występują w znacznej części województwa. Służby energetyczne cały czas pracują w terenie nad usunięciem uszkodzeń, ale sytuacja jest trudna. A jak wynika z najnowszych komunikatów dostawcy spółki Energa, dostawy prądu zostaną przywrócone w wielu miejscowościach najwcześniej około godziny 18. A to wszystko skutki wichur. Pełne ręce roboty mieli dziś także strażacy. W związku ze skutkami pogody otrzymali prawie 7 tysięcy zgłoszeń. Karol Kroć z Komendy Głównej mówił w Polskim Radiu 24, że najczęściej Straż Pożarna interweniowała na Mazowszu.
2: Tam mamy około 2400 takich zgłoszeń. W warmińsko-mazurskim województwie z kolei już przekroczyliśmy 1000. W kujawsko-pomorskim ponad 850, podlaskim ponad 400, także łódzkim też ponad 400. No, w pozostałych województwach już ta sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Niemniej te zgłoszenia do nas cały czas napływają.
0: W Warszawie pogoda się poprawiła. Ponownie otwarto zoo oraz Park Łazienkowski. Nadal nieczynny jest Park Wilanowski. Natomiast Muzeum Wojska Polskiego zaapelowało, by ze względu na pogodę i ryzyko spadania złamanych konarów nie przechodzić przez park na terenie Cytadeli Warszawskiej. Nie milkną głosy krytyki po decyzji prezydenta w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jak tłumaczył, jego zdaniem dawała ona za duże uprawnienia urzędnikom. Ponadto zdaniem prezydenta proponowane przepisy godziły również w uczciwych przedsiębiorców. Trudno się z tym zgodzić, uważa główny inspektor sanitarny. Paweł Grzesiowski zaznacza, że ustawa wyraźnie określa praktyki szkodzące pacjentom.
3: W ustawie zdefiniowano wyraźnie, co to są praktyki, które określamy mianem szarlatanerii. To jest całkowicie nieadekwatne uzasadnienie tego, że w dalszym ciągu w polskim prawie w tej chwili mamy lukę, którą wykorzystują oszuści medyczni i to cynicznie skazując pacjentów na cierpienie, a nawet na śmierć.
0: Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projektu nowelizacji kodeksu karnego. Jak poinformował Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta, projekt ma ścigać i karać szarlatanów, którzy cynicznie dla swoich zysków żerują na ludziach chorych. Pożar w rosyjskim kompleksie petrochemicznym w Jejsku w kraju krasnodarskim to skutek ukraińskiego ataku dronowego. Jego celem były zbiorniki paliw. Trwa szacowanie strat. Kompleks jest związany z tamtejszym portem na Morzu Azowskim. Jak poinformowała Rosja, w ataku na port w Jejsku zginęło dwoje dzieci, a dwie osoby dorosłe zostały ranne. Z kolei w Krzywym Rogu na Ukrainie dziś dzień żałoby po wczorajszym ataku rosyjskich dronów. Zginęło w nim 16 osób, a 130, w tym 23 dzieci, zostało rannych. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ruinach zniszczonego centrum handlowego trwają poszukiwania zasypanych ludzi.
4: To są aktualności jedynki.
0: Na polach bitwy pod Grunwaldem prace archeologiczne to rezultat badań prowadzonych od 15 lat. Jak mówi dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem dr Szymon Drej, najważniejsze jest ustalenie największej zagadki.
1: Czyli gdzie ta bitwa faktycznie się odbyła, bo tego tak naprawdę do tej pory nie wiedzieliśmy. Na początku chcieliśmy zweryfikować hipotezę profesora Kuczyńskiego, która mówiła, że ta bitwa była pomiędzy wsiami Stembark a Łodwigowo. Okazało się to zupełną nieprawdą. Po tych latach badań, po nagromadzeniu pewnego zabytku, byliśmy w stanie sporządzić mapę tych zabytków i na podstawie tej mapy określić dokładną lokalizację bitwy.
0: Badacze wykorzystują georadary i wykrywacze metali. Prace potrwają do 28 sierpnia. Jeszcze 2 godziny potrwa rodzinny piknik edukacyjny w Tarnowie. To w ramach Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na scenie przed Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria nauka tańca i gry prowadzone przez dziennikarzy Jedynki.

0: namiotach można założyć okulary VR i zagrać w audionautów.
1: Dopasujemy, żeby pani nie spadały gogle. Widzi w pani wszystko wyraźnie? Dobra.
2: Zadaniem każdego z uczestników jest odkrycie w jednej grze trzech różnych planet. Na każdej planecie jest ukryty po prostu inny dźwięk z Archiwum Polskiego Radia.
1: I teraz tak, sterujemy sobie prawą ręką. Jak przechyli pani rękę w prawo, leci pani w prawo, w lewo lecimy w lewo.
0: Piknik w Tarnowie potrwa, przypomnijmy, do 18, a od 20 koncert z udziałem m.in. Majki Jeżowskiej, Dawida Kwiatkowskiego i Chłopców z Placu Broni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Na polskich boiskach trwa piąta kolejka spotkań w piłkarskiej ekstraklasie. W tej chwili Korona Kielce gra z Motorem Lublin i w 63 minucie jest 1-1. W kolejnym meczu Piast Gliwice zmierzy się z Legią Warszawa. Legia to lider tabeli. Piast plasuje się na 16 pozycji. Trener gliwiczan Daniel Myśliwiec liczy na większą skuteczność swojej drużyny.
4: Mnie zależy na tym, żeby Piast zachował swoją tożsamość i ta tożsamość prowadziła do zwycięstw. I to zakłada oczywiście grę proaktywną, taką, w której my jesteśmy inicjatywni w pressingu. Nie boimy się posiadać piłki, dlatego że wierzymy, że to nam da zwycięstwo.
3: Dlatego szkoleniowiec Legii Marek Papszun spodziewa się ciekawego meczu.
5: Piast gra mecze takie szalone i mocno widowiskowe, jeżeli chodzi o futbol. To jest nieobliczalna drużyna i musimy być dobrze przygotowani, skoncentrowani, żeby właśnie przełamać tą serię.
3: Początek spotkania o 17.30, a o 20.15 Śląsk-Wrocław zagra z Widzewem Łódź. Dziś do gry w Mistrzostwach Europy przystąpią polskie siatkarki. W Stambule w pierwszym meczu grupowym zmierzą się z Węgierkami. Środkowa Maja Koput cieszy się, że po kilkumiesięcznych przygotowaniach wreszcie nadszedł moment sprawdzianu formy w najważniejszej imprezie sezonu.
6: Emocje takie pozytywne, czuję, że to będzie nasz turniej, mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać, bo jestem raczej taka, że się trzymam tych wszystkich założeń, ale no bardzo się ekscytuję już meczem i tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby no zagrać i pokazać, na co nas stać.
3: Spotkanie z Węgierkami rozpocznie się o 18. Dziś również Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Początek jest przewidziany na 21 wieczorem czasu w Polsce. W drugim półfinale Amerykanka Coco Gauff zagra z Czeszką Sarą Bejlek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
0: Do końca dnia pogoda nie zmieni się znacznie. Nadal przeważają chmury, są też większe przejaśnienia. Na północy miejscami opady deszczu, na południowym zachodzie możliwe jeszcze punktowo burze. Na termometrach od 14 stopni w Wieleniej Górze, 17 w Gdańsku, 18 w Poznaniu i w Lublinie, najcieplej w Rzeszowie 23, a ciśnienie w Warszawie 999 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: lekarzem lub farmaceutą.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Największe gwiazdy.
9: A wśród nich?
8: Darius Manx i Kasia Stankiewicz. Zakopower.

0: Dawid Kwiatkowski.
1: Chłopcy z Placu Broni.
2: A jak już będę dobrym człowiekiem, nigdy nie będę sam.
3: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
3: Sobota, 22 sierpnia, Tarnów.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
3: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Apetyt na Europę.
5: Jedynka, Polskie Radio, Apetyt na Europę. Tomasz Prangę-Barczyński.
6: Łukasz Modelski. Dzisiaj znów pojedziemy do Włoch. Znów naszym przewodnikiem będzie Paweł Bravo. Pisarz, autor felietonów w Tygodniku Powszechnym oraz, powiedzmy wprost, co nieco ułatwi nam tę rozmowę, pół Włoch. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jedziemy bardziej na południe, no ale to południe zaczniemy jednak w sumie dosyć wysoko.
5: Czy Rzym to jest północ czy południe?
7: Zdecydowanie południe. Włochy jednak się dzielą na dwie połowy. Jest taki środeczek, cieniutki buforek w postaci Toskanii, i Umbrii i Marke. Chociaż dla wielu północnych Włochów wszystko, co jest już poniżej Apeninów, to jest południe. Nie, ale Rzym to już jest zdecydowanie południe. Całkowicie też w sensie odczucia, języka, melodii, ale też sposobu życia, jedzenia, dezorganizacji tego wszystkiego, co się jakby nam kojarzy z tym krajem, który nie wiadomo, jakim cudem jest w stanie w ogóle jeszcze istnieć i działać, a ja jednak jakoś działa. To w Rzymie już to mamy w pełnej krasie. O ile Mediolan na przykład to jest miasto zimne, północne i w ogóle bliższe.
8: Czy wzorem wszelkich wielkich i najechanych przez turystów metropolii Rzym utracił swoją kulinarną tożsamość, czy jeszcze się trzyma?
7: Myślałem o tym, jadąc tutaj do was, i myślałem o tym, czy naprawdę jest jeszcze sens jechać na Zatybrze, no bo to była ta dzielnica, ta biedna dzielnica właśnie za rzeką, jak to często w miastach, to dzielnica za rzeką.
8: Dziś
7: to jest
8: hipsterska,
7: ta
8: hipsterska, tak byśmy mogli ją określić,
7: znaczy turystyczna, gdzie właściwie już nie ma, wszystkie kamienice to są mieszkania do wynajęcia dla turystów.
8: Choć ciągle jest tam restauracja, która od kilkunastu lat reklamuje się, że jesteśmy przeciwko wojnie i menu turystycznemu.
7: Tak. Ale jakby jest, więc jakby myślałem sobie, czy warto, ale dalej warto jechać na Zatybrze, dlatego że mimo wszystko Rzymianie też tam jeżdżą. Znaczy to jednak dalej zachowało taki status właśnie taki, znaczy nie imprezowni, tylko raczej stołówki, dzielnicy tam się nie
8: ja jedzie. Myślę, że jeśli się zejdzie z tego głównego traktu najbliższego rzeki, ja zjadłem na Zatybrzu nie tak dawno najlepsze flaki po rzymsku.
6: No właśnie, są. Dobrze, piąta ćwiartka, zacznijmy od niej, no bo zwykło się wyobrażać sobie, że Rzym kocha piątą ćwiartkę, to prawda? Kocha jeszcze, czy już nie kocha?
7: Kocha jeszcze, chociaż przede wszystkim kocha, tak jak też całe Latium, coś, czego my nie doceniamy bardzo, czyli ogon. Krowi ogon, znaczy jakby jeśli mielibyśmy zacząć mówić, i to jest tak, że trochę też dzięki, ja bym powiedział, że dzięki turystom, dzięki temu, że oni się jednak zrozumieli, że ich dziedzictwo kulinarne i pewne dania no, są czymś, co przyciąga ludzi tam w równym stopniu, co widoki, zabytki i tak dalej, to na przykład jest tak, że teraz

0: Teraz jest znacznie łatwiej w różnych rzymskich knajpkach dostać coda alla vaccinara, czyli ogon po pastersku, po krowiarsku. Jest to po prostu potrawka z wołowego ogona, przepyszna. Jak się pytam w polskich rzeźników czasami, u których staram się kupić ogon po to, żeby zrobić z niego bardzo gęsty bulion, znaczy właśnie dlaczego jest tak trudno i tak dalej, mówi, znaczy to jest tak, że to wszystko na eksport Włosi kupują, bo lubią.
1: No, zjemy w Rzymie potrawkę z ogona polskiej krowy.
0: Możesz być pewien, że jeśli przyjedziemy tam na Wielkanoc, mówimy, to jesteśmy w środku lata, ale gdyby wam się zdarzyło pojechać na Wielkanoc, byście zjedli najbardziej typowe danie wielkanocne rzymskie, czyli coratella, czyli danie z jagnięcych serc oraz innych podrobów, właśnie ćwiartka, ale jagnięca, to może być absolutnie pewien, że 90% z tego pochodzi z Polski. Co więcej, w Polsce hodowcy jakby owiec dostosowują moment wykotu, znaczy jakby owiec do zmiennego, bo Wielkanoc jest świętem ruchomym, ponieważ jakby po prostu wszystkie te jagnięce podroby, jak Włosi są w stanie kupić i kupują je między innymi w Polsce. Znaczy jakby to jest ogromna produkcja, my ich zaopatrujemy, więc jakby coratelle zostawiamy, bo jak mówię, coratelle, czyli taką potrawkę z jagnięcych serc i innych też, i wątróbek też, i w ogóle taki rodzaj takiej potrawki, to jest, zjemy tam to tylko na Wielkanoc, ale ogon zjemy zawsze i właśnie dzięki trochę moim zdaniem turystom ten ogon wrócił do łaski, jest dostępny prawie wszędzie.
2: No dobrze, ale ty mówisz ogon, ale co z wnętrznościami jeszcze? Je się jeszcze wnętrzności w Rzymie, czy się już nie je, czy one są właściwe, czy zostają nam karczochy a la Giuda?
0: Mniej, znaczy mniej. Mam takie wrażenie, że to zdecydowanie mniej, znaczy, że oni przestawili się też, jak zrozumieli też, że są w stanie sprzedać światu kilka zwłaszcza rodzajów potraw z makaronu, jako takie, że to jest absolutnie ich tutejsze, jakby, i że w ogóle właśnie to może być wręcz cały cel podróży, żeby pojechać do Rzymu, zjeść prawdziwe cacio e pepe, zjeść prawdziwą carbonarę, zjeść prawdziwą amatriciany, to poszli w to na całość. Kilka tygodni temu w poprzednim naszym spotkaniu pytałeś mnie o rzeczy takie zrobione dla turystów, o takie trochę wykreowane dania. W Rzymie mamy do czynienia z tym, to znaczy mamy do czynienia z potrawami skądinąd pysznymi, znaczy, które absolutnie trzeba jeść, warto jeść, ale które mają bardzo często no, ewidentnie dorobioną, długą historię, utrwaloną, czy jakby rodzaj takiego kultu wokół pewnych konkretnych składników, czego przykładem naczelnym jest carbonara. Danie, które prawdopodobnie powstało w Rzymie. Do niedawna się sądziło, że powstało w latach wręcz dopiero 40. powojennych. Teraz są pewne ślady, że może już przed wojną istniało.
1: Czyli jednak nie racje żywnościowe nie racje, amerykańskich żołnierzy.
0: Tak, ale nie idźmy
2: w dygresję.
0: Tak, ale w każdym razie wtedy, kiedy się mówiło o tych racjach żywnościowych, znaczy to generalnie to brzmiało wszystko logicznie, bo to jest rzecz świeża i taka, w której na przykład ta dyskusja, czy tam używać boczku, czyli pancetta, czy też używać podgardla, czyli guanciale, znaczy jakby teraz wszyscy mówią, że prawdziwe to jest tylko guanciale, bo to jest, ma trochę inny rodzaj tłuszczu, o ciupinkę się różni. Ale to jest dyskusja tam,
1: sekciarska,
0: religijna niemal wręcz, a to jest bez sensu, bo to jest danie, które jeszcze w latach 50. w różnych przepisach, które były sprzed lat 40., 50., 60., występowało czasami nawet wręcz z serem Gruyère, ze śmietaną, jak najbardziej. Teraz oczywiście wszyscy mówią, że ta kremowość może być uzyskana wyłącznie przez zmieszanie żółtka z serem pecorino, a w przepisach bardzo szanujących się i poważanych autorów kulinarnych włoskich jeszcze w latach 60. występowała śmietana. Więc jakby to jest rzeczywiście trochę taki rodzaj na pokaz. Oni trochę tak jakby robiąc z siebie taki skansen, trochę takich właśnie starych, jakby taka wioska Asterixa, która jeszcze się broni, jakby je wszystko tak jak w ogóle w starożytności niemal, że jecie jak Juliusz Cezar. To nieprawda. Ale to nie znaczy, żeby tego nie jeść, bo to jest pyszne.
1: Ale flaki na te starcie ciągle smakują bardzo dobrze.
0: No. Dobrze. Znaczy i one są, ale one są ograniczone też, ja myślę, że też właśnie dlatego, że mimo wszystko ta skłonność Włochów na północy do różnego rodzaju wnętrzności, do piątej świadki jest dość szczególna i to jest coś, co charakteryzuje ten naród wtedy, kiedy myślimy o takiej kuchni włoskiej, tej prawdziwej, znaczy trochę mniej na eksport, tej właśnie, której niekoniecznie zobaczymy w restauracjach włoskich w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu, ale oni też to wiedzą i ponieważ w Rzymie myślę, że większość całej gastronomii, takiej zwłaszcza rynek funkcjonuje, mając na względzie przede wszystkim potrzeby turystów, bo ten kraj z tego żyje. Im dalej na południe, tym ma się wrażenie, że turystyka jest coraz ważniejszą gałęzią gospodarki.
1: Przyznaję, że mieszkając ostatnio w Rzymie w dzielnicy peryferyjnej, bliżej, znaczy właściwie dalej od dworca Termini, gdzieś przy Piazza di Roma, w takich małych, lokalnych knajpach jadłem świetnie i to nie było jedzenie ortodoksyjne, tam nie gotowała mama, to byli młodzi kucharze, którzy reinterpretowali kuchnię rzymską i robili to naprawdę znakomicie.
0: Pamiętaj, że w większości wypadków, znaczy czy w restauracjach włoskich w kuchni pracują imigranci, to są głównie Egipcjanie. Z jakiegoś powodu to jest Egipcjanie i zresztą niedawno to było zabawne, ponieważ jakby taki kolejny konkurs na najlepszą

0: Carbonare w Rzymie wygrywał tam dwa razy z rzędu, no właśnie restauracja, której po prostu cała załoga, włącznie z szefem, właśnie to byli Egipcjanie. No czemu nie? Znaczy to jest tak, że jeśli klientela wie, czego chce, jeśli jakby ty umiesz wyczuć swoją klientelę, a klientela rzymska jest, jak w wielu innych regionach włoskich, znaczy jest przywiązana do pewnych swoich tradycji, które co prawda nie sięgają Juliusza Cezara, ale nawet i 70 lat już jest niezła, całkiem spory czas. I oni wiedzą, czego oczekiwać i jakby pracujesz dla nich, mając ich oczekiwania na względzie, to jakby nawet jeśli jesteś Egipcjaninem, możesz zrobić genialne rzymskie danie. Jakby.
1: Co z karczochami?
0: Karczochy po żydowsku, ale
1: Judia. Karczochy po żydowsku, tak.
0: Ale Judia. Znaczy, tylko, że ojczynie, my je w lecie, no dostaniemy, teraz już wszystko rośnie wszędzie, chociaż najlepsze są na wiosnę. Karczoch nie jedno ma imię, znaczy są bardzo różne, ale to są te duże, kuliste, z dość długim jednak jadalnym ogonem, które są duszone w oliwie na krótko, znaczy jak i potem oni to podlewają chyba jakimś czymkolwiek, nie wiem, czy wodą po to, żeby to zmiękło. Znaczy, to są takie karczochy, które się dostaje w takim dużym, jednym, porządnym, imponującym, przepięknym kawałku. I to na pewno warto tam zjeść, bo to jest rzeczywiście jedno z takich warzyw, które poza południem Włoch i poza, jakby nie dostaniemy nigdzie tak dobre. Znaczy karczochy, które docierają do nas do Polski, albo karczochy, które wręcz w Polsce rosną. Tutaj wielkie chylę czoła trudom polskich ogrodników, ale jednak to nie jest to samo.
2: O południu porozmawiamy już za chwilę. Apetyt na Europę do 16.
3: Polskie Radio.

0: Jedynka Polskie Radio, Apetyt na Europę. Wracamy, zostawiamy Rzym, bo musimy pośpiesznie jechać bardziej na południe. Zanim dotrzemy do Sycylii, jednak jest po drodze parę przystanków dokąd
1: na
0: teraz.
1: Przykład Neapol. Cudowne jest to, że ani w pierwszym programie, ani w pierwszej części tego programu Apetytu na Europę poświęconą Włochom i włoskiej kuchni nie padło jedno kluczowe słowo, które pewnie każdemu
0: słowo
1: Polakowi...
0: Na P?
1: Słowo na P.
0: Słowo na P.
1: No ale jeżeli jesteśmy w Neapolu, to słowo na P musi chyba paść.
0: I teraz goście, jakie słowo na P?
1: Pizza.
2: Pizza, na Boże, tak. Pizza. Dobrze. Jakby podejmuję wyzwanie. Pizza jest, jak dobrze wiecie, pizza...
1: Typowy Włoch z północy.
2: Jaka pizza? Jaka pizza?
0: Pizza,
2: pizza.
0: To nigdy
2: taki
0: nie
2: placek.
0: Widziałem.
2: Przed podróżą do Neapolu warto sobie odświeżyć i zobaczyć. Myślę, że na YouTubie jest przepiękny stary film Złoto Neapolu de Sicchi z taką, w jednej z tych nowel przepiękna młoda Sofia Loren gra uliczną sprzedawczynię pizzy. Znaczy, widać, jakiego typu pizza była z takim neapolitańskim street foodem jeszcze w latach wczesnych 60., bo otóż ona, są to takie drożdżowe placki, które są smażone na głębokim oleju, dokładnie tak jak robią nasi bracia Węgrzy ze swoimi langoszami, podawane potem w takim

0: tutce z papieru i posypane ewentualnie serem. Ale to jest oczywiście pizza fritta, którą można spróbować w Neapolu i zresztą w ogóle musimy się...
1: I jest dostępna.
0: Dostępna, tak. I musimy się w ogóle przyzwyczaić, że im dalej na południe, tym coraz więcej rzeczy będą nam smażyć w głębokim tłuszczu. Nawet jak jest 40 stopni za oknem, to i tak smażenie, i to zresztą jest taki stereotyp, zawsze właśnie tak teściowa z południa, która przyjechała na północ i od samego rana smaży bakłażany i inne warzywa i w całej kamienicy po prostu czuć zapach oleju, ponieważ oni z jakiegoś powodu mają szczególną jakby predylekcję do smażenia na głębokim tłuszczu. Ale oczywiście... Są, znaczy jest pizza neapolitańska, czyli w Neapolu trzeba i można jeść pizzę, bo to jest oczywiście no, rodzaj placka, który swoją jakby dzisiejszą formę, czy jakby sławę zawdzięcza głównie jakby różnym przetworzeniom, które zaszły w Ameryce w środowiskach, w skupiskach tamtejszych imigrantów i w jakimś sensie wrócił do swojej dawnej ojczyzny.
1: Jako potrawa narodowa.
0: Jako narodowa, znaczy, i to jest trochę tak, że... to Neapolitańczycy się dowiedzieli od swoich ziomów, którzy wracali z emigracji, że to jest właśnie to, co wiadomo, jedzą. Co oni jedzą. Ale znaczy nie, no to istniało oczywiście. I jakby są różne warianty. Ja szczerze mówiąc wolę pizzę w Rzymie, ale ta pizza neapolitańska też ma swoją jakby...
2: Ale bo ona się zwiesza, to wspaniałe jest. Zwiesza. Ona jest, nie jest sztywna.
0: Mówisz o neapolitańskiej. Która zresztą znaczy w innych kręgach jest zwana pizzą w stylu nowojorskim, bo to jest mniej więcej ten. Znaczy duża składa nowojorczycy robią większe kręgi. Pizza w Neapolu jednak znaczy zwykle jednak nie jest aż tak ogromna, ale tak, ale się zwiesza, jest im prostsza, tym lepsza. Znaczy, jeśli idziemy do miejsca, gdzie naprawdę wiemy, że jest dobre ciasto i jest dobry ser i dobry pomidor, a to jest akurat takie miejsce, okolice Neapolu, gdzie mamy nadzieję, że mozzarella będzie porządna i pomidory też nie głupie, jakby to, no to im mniej tam napakujemy składników, moim zdaniem, tym lepiej. Znaczy, warto się cieszyć.
1: Zjedliśmy przynajmniej 3 pizze w ciągu jednego weekendu, ale coś jeszcze byśmy zjedli w tym Neapolu.
0: No to ja bym zjadł, polecał, jeśli już, to też, bo to też jest tak naprawdę to, co oni naprawdę wymyślili, co się tam zaczęło jeść, to jest makaron z pszenicy durum w postaci nitek, czyli spaghetti, znaczy to między Neapolem a Sycylią, jakby, znaczy w różnych miejscach, ale to jest to miejsce, gdzie naprawdę mieszkają prawdziwi makaroniarze, ludzie, którzy od zawsze, znaczy naprawdę od stuleci jedli makaron i to taki makaron, jak do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli bym zjadł porządną michę spaghetti z sosem, który jak na typowo, to jest właśnie, lubię te labirynty różne ich nazewnictwa, bo nazywa się Genovese, czyli jest to sos genueński, to nie ma nic wspólnego z Genua. Znaczy,
1: fasolka po bretońsku.
0: Właśnie. Jest to sos mięsny, jest to rodzaj takiego mięsnego ragu, duszonego, gdzie jest mięso wołowe z ogromną ilością cebuli, bez pomidora, albo pomidor na końcu w jakiejś absolutnie mikroskopijnej roślin, którego tajemnicą jest to, że to trzeba robić wiele, wiele godzin. Znaczy te procesy jakby wobec tego to jest rzeczywiście danie, którego się raczej w domu nie zje. Znaczy, bo mało kto ma czas, cierpliwość i warunki, żeby to zrobić takie prawdziwe, porządne genoveze. Więc w restauracji jakby ma się nadzieję, że oni rzeczywiście zadbali o to i zrobili to przez parę godzin. Ja bym też polecał właśnie, bo to jest też takie coś, co można by zjeść, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie chcą dużo mięsa. To tam często to występuje jako dodatek, ale można to też zjeść właśnie prawie że solo z jakimś serem. To są, oni to nazywają friarelli. Brokkoli, albo nazwa prawdziwa jest brokkoli friarelli. Jest to brokuł gałązkowy, którego oni jedzą i w postaci duszonej na oliwie, i w postaci wręcz też jakby często zalanej solanką na zimno, w bardzo różnych postaciach, ale w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo południe Włoch to jest miejsce, gdzie możemy odkryć i warto odkryć, jak bardzo ciekawy, troszeczkę inaczej smakujący niż nasz brokuł, jakie to może być ciekawe i ładne warzywo i bardzo przyjemne. I friarelli w Neapolu, które są prawie takie same, jak jeśli byśmy kiedyś byli w Bari, tamtejsze cime di rapa, to jest jakby botanicznie ta sama roślina, różnią się tylko proporcją liścia do kwiatków, ale w każdym razie...
1: Do dostania w Polsce.
0: Do dostania w Polsce, już. Tak, ale jakby i te friarelli neapolitańskie są w sumie podobniejsze do tych naszych, znaczy bo cime di rapa mają dłuższe liście, więc jak polecam, bo to jest naprawdę warto zobaczyć, co oni potrafią robić
1: z... No jak powiedziałeś o tym smażeniu na głębokim oleju, to też jeden z moich ulubionych fast foodów neapolitańskich, czyli te tutki z frito misto mogą być zarówno w wersji rybnej, jak i w wersji właśnie czysto warzywnej.
0: Czysto warzywnej, różne rzeczy, tak.
2: Skoro padło frito misto, wróciliśmy nad morze. I co w Neapolu morskiego możemy zjeść?
0: Nic. Neapol jest miastem, znaczy miastem portowym, ale miastem, w które żyło raczej jakby zawsze z handlu niż z rybołówstwa. I w tradycjach neapolitańskich jakby nie ma, jakby poza, wiesz, na przykład oczywiście potrawami rybnymi na Wielki Post, znaczy to jakby wszędzie, gdziekolwiek w Europie znajdziemy, to tam nie ma na przykład tego oczywistości, jak kiedyś byliśmy w innym porcie kilka tygodni temu w Wenecji, gdzie jakby ma się wrażenie, że w krwi każdego Wenecjanina po prostu jakby pływają te sardele, anchois,

0: dorsze, że to w ogóle jakby oni przez...
1: Wągole.
0: Tak, wągole. Tak. Znaczy, okej. Okay,
2: wągole nie pływają.
0: Pływają. Nie, ale sercówki, znaczy właśnie spaghetti, ale wągole. Wbrew pozorom, oni też jedzą, na Apolu też się często je makaron z małżami, z tymi małymi, czy wągole to są sercówki, czy jak to się nazywa po polsku technicznie, ale to są te takie malutkie małżyki, których tak naprawdę główną zaletą, ich prawie nie ma, znaczy my się nimi nie najemy, natomiast one, jeśli są świeże, dają nieprawdopodobny zapach, takie no morskie śmiecie.
1: Ale południe Włoch, kontynentalne południe Włoch, to nie jest tylko i wyłącznie Neapol, to jest też Apulia, to jest poszerzona Kampania, to jest Kalabria. Cucina Povera to jest takie tak. Hasło, które mi się najbardziej kojarzy z tym kawałkiem tak. Włoch, czyli biedna kuchnia, która dzisiaj wraca w pięknym stylu.
0: W pięknym stylu, ale pozwolisz mi powiedzieć o jednym, bo ryba to rybą, ale w Neapolu wreszcie mogą zacząć się czuć dobrze łasuchy, znaczy, bo jak byliśmy w Rzymie, to tam niespecjalnie, bez przesady. Mhm. We Florencji też nie było specjalnie co jeść na słodko, natomiast Neapol to się zaczyna, ta dzika rozkosz po prostu, i ten, nie wiem z jakiego powodu, południa, czyli... Te cukiernie, te niebywałe zupełnie rzeczy, przynajmniej dwie rzeczy trzeba wymienić, czyli ciasto, które się nazywa sfogliatella i jest takim ciastem, które trzeba koniecznie kupić w cukierni i to takie najbardziej proste, im bardziej tam się krzywa jarzeniowa spod sufitu zwiesza, tym lepiej, bo to jest z gorącym nadzieniem z owczej ricotty ze skórką cytrynową, taki rodzaj jakby ciasta filo. To jest rzecz niesamowitego. Baba al rum, czyli rodzaj takiego ciasta drożdżowego nasączonego rumem, znaczy tutaj się zaczynają jakby już cukiernie, które potrafią być właśnie niekoniecznie, jak nam się kojarzy z Polską, eleganckimi miejscami, gdzie panie w ładnych fartuszkach pęsetką podają na tackę, tylko to są takie miejsca trochę, często właśnie mają taki vibe street foodowy.
2: Więc ale jakby, jak patrzysz przez szybę, to wiesz, chcesz to zjeść wszystko, bo wszystko to jest tak bardzo ładne.
0: Ładne. I jest tam dużo, znaczy rzeczywiście aromatów i skórki cytrynowej, właśnie ta ricotta, która daje w różne, jest torta caprese, czyli torta z capri, torta też, czyli ciasto takie pieczone z ricottą, z kawałkami czekolady. No naprawdę, jakbym chciał, że ja bym poświęcił część budżetu i część wysiłku wątroby w Neapolu, nie na, znaczy na jedzenie, znaczy po zjedzeniu pizzy i tak dalej, to bym poszedł raczej potem od razu do cukierni, tak naprawdę, do różnych cukierni.
1: No to teraz postnie, Cucina Povera.
0: Povera, no dobrze, Cucina Povera to, to są... No wszystko rzeczy, wiesz, jakby z klasyczna taka wizja, po prostu kawał zeschłego chleba, troszkę owczego sera i garść oliwek i to wszystko jest strasznie, strasznie pyszne, ale jakby...
1: Bułka tarta z rodzynkami.
0: Z rodzynkami, tak. Bułka tarta zrumieniona, jako używana jako posypka do makaronu. Bardzo to jest dobry pomysł, jako posypka do makaronu zamiast jakby sera, zamiast parmezanu. W wersji sycylijskiej to jest makaron, którym się gotuje z anchois i z dużą ilością koperku, który właśnie jest zabawne, bo oni Włosi wreszcie, reszta Włoch niespecjalnie zna nasz koperek, zna koper tak zwany włoski. Natomiast jakby jedziemy na południe, to tam wreszcie trafiamy na tak zwany finocchietto ricco, czyli właśnie koperek taki kędzierzawy, czy albo zwany też dzikim i to jest koperek. Cucina Povera to na przykład jest, jeśli jedziemy dalej na południe i będziemy mijali Kalabrię, no to Kalabria słynie z jednego makaronu i z pasta alla nduja, znaczy to jest rzecz, która co prawda jest mięsna, ale to jest mięso najpodlejsze. Nduja to jest taka kiełbasa, to jest taka metka.
1: To jest fascynujące, bo nduja nie istniała w ogóle jeszcze, mam wrażenie, 10 lat w menu polskich restauracji, pizzerii. Dzisiaj nduja jest w Polsce nduja wszędzie.
0: Ale to, to dlatego, że jest ostra i że jest tania, bo to jest śmietnik. To jest taka metka, znaczy kiełbasa typu surowa, zrobiona z... Tam są kawałki chrząstek, uszu, wszystko co tam się da. Jakby...
1: I ona nie jest we flaku, to we też flaku, musimy
0: tak,
1: powiedzieć.
0: Tak, znaczy jest we flaku sprzedawana, tak. Natomiast jest podawana, tak jak zresztą Włoch przeważnie, jak mówi salsiccia, czyli kiełbasa, to ma na myśli coś, co kupił rzeczywiście we flaku. Po czym w domu przychodzi, jak przyrządza coś, bierze tego flaka, rozpruwa i używa go, wyłącznie interesuje go to, co w środku. Nduja jest piekielnie ostra, ale jest ostra z ogromną ilością bardzo ostrej papryki właśnie po to, żeby pokryć ten rodzaj takiego, znaczy tego, że to jest tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podrzędne jedzenie. Kalabryjczycy też mają coś, co się nazywa peperonata calabrese. To też jest taki rodzaj bardzo długo duszonej, osobno papryki, osobno cebuli połączonej potem na i z, złączonej potem z odrobiną koncentratu pomidorowego i octu, tego typu rzeczy tam są. Bardzo różnego rodzaju też to jest kraina, w której na przykład każdy powiat ma swoją osobną cebulę. Jest taka miejscowość Tropea w Kampanii, która ma taką przepiękną, to jest niesamowite w ogóle, znaczy jak się idzie na ten targ włoski, znaczy i nawet właśnie kuchnia uboga,

Teraz w audycji Letnia Scena Jedynki sprawdzimy, co słychać w Australii. A co słychać? Donna Westa, drodzy Państwo, i to od 2025 roku, czyli od momentu, kiedy ukazał się debiutancki album tego artysty i modela. Czerpiąc inspirację od takich legend jak Marvin Gaye i Curtis Mayfield, a także od współczesnych artystów pokroju Jalen Ngondy czy The Sacred Souls, artysta wnosi do współczesnego soulu brzmienie świeże, a zarazem ponadczasowe. I co więcej, zaczyna tworzyć własny rozdział w najnowszej historii tego gatunku.

Tak, jak obiecałam, dziś na letniej scenie Jedynki pojawi się kilka ważnych postaci w historii polskiej muzyki. Bo jak inaczej można określić Marka Bilińskiego, jednego z pionierów muzyki elektronicznej w Polsce, który nadał kompozycji futurystyczny, przestrzenny klimat. Wyprzedził tym samym swój czas, wpisując się w powiew nadchodzących lat 80. w polskiej muzyce rozrywkowej. W 1979 roku w studiu nagraniowym Polskiego Radia Marek Biliński spotkał się z Haliną Frąckowiak i muzykami zespołu Perfect. I tak oto powstała ta kompozycja. Utwór zatytułowany Małe Jeziora.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie

0: wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama. Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 10, odcinek Stara Łubianka-Piła. W pobliżu 172 kilometra, to jest rejon Starej Łubianki, udało się zatrzymać nietrzeźwego kierowcę dużej ciężarówki. Do czasu zakończenia czynności policji i zabrania pojazdu z drogi obowiązuje między Starą Łubianką a Piłą na 172 kilometrze ruch w obu kierunkach jednym pasem. A mnie aż chce się powiedzieć brawo ci wszyscy, którym udało się przeprowadzić taką akcję. S8 w Warszawie, korek dla jadących w stronę węzła Konotopa. Kłopoty zaczynają się po zjeździe z obwodnicy Marek i ciągną się aż po Annopol. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Kielce-Jaworznia, węzeł Kielce-Południe. W pobliżu Chęcin na 21 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa. Korki spowolnienia są od Wisły po węzeł Kraków Południe, niestety dla obu kierunków. I raz jeszcze autostrada A4, odcinek węzeł Przeworsk, węzeł Łańcut. W pobliżu Białobrzegów na 602 kilometrze zderzyły się auto osobowe z innym pojazdem. Niestety w tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest wciąż jezdnią zablokowaną. Objazd wytyczono na węźle Przeworsk, zjeżdżamy na drugą krajową nr 94, a powrót na A4 na węźle Łańcut.
9: Jest 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. IMGW odwołało większość alertów przed burzami, obowiązują już tylko w Łódzkiem i Śląskiem. Jutro rano na Lubelszczyźnie będą wyły syreny alarmowe, ale spokojnie, tylko w ramach ćwiczeń. Donald Trump mówi, że cieśnina Ormus jest amerykańska. Sytuacja pogodowa uspokaja się. Instytut Meteorologii.

0: Ekologii i Gospodarki Wodnej odwołał większość ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem. Te obowiązują już tylko w części województw łódzkiego i śląskiego. O tym, co deszcz i wiatr zniszczył do tej pory. Już teraz Joanna Turkowska.
1: Tam, gdzie obowiązują ostrzeżenia, możliwe są jeszcze lokalne burze, dlatego warto śledzić bieżącą sytuację pogodową. Strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 7 tysięcy razy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Mazowsza. W Warszawie na kilka godzin zamknięto ogród zoologiczny i niektóre parki. Teraz są już otwarte, jedynie Park Wilanowski będzie niedostępny do końca dnia. Łukasz Wróblewski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poinformował, że na Warmii i Mazurach z powodu niebezpiecznej pogody ewakuowano kilka obozów.
2: Łącznie ewakuowało się około 100 osób do miejsca bezpiecznego. Na ten moment nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani uszkodzeń dachów, budynków mieszkalnych czy też gospodarczych.
1: Występują też problemy z zasilaniem. W wielu miejscowościach dostawy prądu zostaną przywrócone najwcześniej około godziny 18. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Sześć kobiet zostało rannych w wyniku wybuchu butli z gazem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelcu w Łódzkiem. Poszkodowane z poparzeniami pierwszego i drugiego stopnia trafiły do szpitali. Jak poinformowała aspirant Agnieszka Januszewska-Kałużna z policji w Opocznie, przed południem w budynku OSP w miejscowości Zakościele doszło do wybuchu gazu. Prawdopodobną przyczyną było rozszczelnienie butli z butanem. Sześć kobiet doznało obrażeń ciała, zostały przewiezione do szpitali i na miejscu pracowały służby. Poszkodowane to członkini miejscowego koła gospodyń wiejskich w wieku od 35 do 65 lat. Wszystkie doznały poparzeń pierwszego i drugiego stopnia. W remizie trwały przygotowania do dożynek. Eksplozja spowodowała uszkodzenia wewnątrz budynku, między innymi drzwi. Jutro w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie testowane będą syreny alarmowe. Informuje o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia będą przeprowadzane między 7 a 11 przed południem. Należy zachować spokój. Alert został już wysłany do mieszkańców powiatu parczewskiego. Donald Trump powiedział, że uważa cieśninę Ormuz za terytorium amerykańskie. Prezydent USA zasugerował też, że Iran chce porozumienia z Waszyngtonem w sprawie swojego programu nuklearnego. Trump mówił o tym wczoraj podczas wiecu w Karolinie Południowej. Ocenił, że Iran bardzo chce zawrzeć umowę, ale zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie zdecydowały jeszcze, czy chcą takiego porozumienia. Powstrzymaliśmy ich, więc nigdy nie będą mieli broni jądrowej. Bardzo zależy im na porozumieniu. My wciąż nie wiemy, czego chcemy, bo obecnie uważam cieśninę Ormuz za terytorium amerykańskie. To amerykańskie terytorium. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. W normalnych warunkach przepływa przez nią niemal 1/5 światowych dostaw ropy drogą morską. Od lutego, gdy USA i Izrael rozpoczęły działania militarne przeciwko Iranowi, żegluga przez cieśninę jest poważnie ograniczona.
3: To są aktualności jedynki.
0: Pomoc sąsiedzka z dodatkową zachętą w Szczecinie. Miasto promuje pomaganie seniorom z najbliższej okolicy, oferując wynagrodzenie. Do Centrum Usług Społecznych mogą zgłaszać się zarówno osoby wymagające wsparcia, jak i wskazani przez nich sąsiedzi czy znajomi. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
4: Pomoc sąsiedzka dotyczy seniorów, ale też osób z niepełnosprawnością, które w najbliższej okolicy mają swojego opiekuna. Taka osoba tylko pozornie robi niewiele, mówi Maciej Chomis, rzecznik miasta do spraw społecznych.
5: Pomaga w takich codziennych czynnościach. Pomaga przynieść, zrobić zakupy, przynieść je do domu, czy ugotować posiłek, może pomóc w drobnych porządkach w mieszkaniu, ale jest też osobą, która kontaktuje się z takim seniorem, która spędza z nim wolny czas.
4: Teraz ta rola może być sformalizowana, ale też doceniona.
5: My z taką osobą podpisujemy umowę i ona za swoją usługę, za swoje wsparcie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia godzinowego.
4: Co ważne, urzędnicy nie będą nikomu narzucać osoby do pomocy. Ideą wsparcia sąsiedzkiego jest to, by potrzebujący dostawali wsparcie od osób, które już znają i którym ufają. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Korona Kielce zremisowała z Motorem Lublin 1-1 w meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gola dla gospodarzy w 19 minucie strzelił Mariusz Stępiński, a w 30 wyrównał Karol Czubak. Nieco ponad pół godziny temu rozpoczęło się spotkanie Piasta Gliwice z Legią Warszawa i w 35 minucie jest 1-0 dla Legii. Na dziś zaplanowano jeszcze jeden mecz Śląska

0: Wrocław z Widzewem Łódź. Śląsk zajmuje 12 miejsce w tabeli, Widzew jest 9, ale ostatnio przegrał z Koroną. Według napastnika Widzewa Karola Świderskiego ta porażka powinna wpłynąć mobilizująco na zespół.
1: Ciężko pracowaliśmy, każdy chce gdzieś tą plamę zmazać jak najszybciej i mam nadzieję, że tak się stanie. Potrafimy, możemy i w tym tygodniu każdy trening też fajnie wyglądał, dużo fajnych akcji, dużo goli strzelonych i tak dalej, więc musimy to przełożyć na mecz i mam nadzieję, że jak najszybciej to zaczniemy przekładać, bo ta jakość jest i mam nadzieję, że to pokażemy.
0: Początek meczu Śląska z Widzewem o 20:15. Tymczasem przed chwilą o 18:00 polskie siatkarki rozpoczęły w Stambule mecze z Węgierkami. To ich pierwsze grupowe spotkanie w Mistrzostwach Europy. Trwa pierwszy set i Polki prowadzą w tym secie 8-4. W tej samej grupie są także Turczynki, Niemki, Łotyszki i Słowenki. Belg Jasper Philipsen po finiszu z peletonu wygrał 4. etap wyścigu kolarskiego dookoła krajów Beneluxu i został liderem, a w wyścigu kobiet Tour of Britain 4. etap wygrała holenderska kolarka Lorena Wiebes. 2. miejsce zajęła Niemka Lian Lippert, a 3. była Kimberly LeCourt z Mauritiusa, ale to wystarczyło, by pozostała na prowadzeniu w wyścigu. Marta Jaskulska jest 34. po etapach. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał sprint przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Holandii, który będzie 12. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. 4. był jego kolega z teamu, Włoch Kimi Antonelli, który w klasyfikacji generalnej mistrzostw do 53 punktów powiększył przewagę nad 7. w sprincie Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Tymczasem Brytyjczyk Lando Norris z McLarena był najszybszy w kwalifikacjach do Grand Prix Holandii. 2. miejsce zajął George Russell, a 3. był Kimi Antonelli.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Pogoda.
4: Wieczorem możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu możliwe także burze z opadami do około 15 litrów na metr kwadratowy. Najcieplej w tej chwili jest w Nowym Sączu 23,5 stopnia, najchłodniej w Elblągu 14, a w nocy temperatura minimalna od 9 do 13 stopni, nad morzem około 14, a w rejonach podgórskich od 6 do 8. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz silniejszy. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 999 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Klimat.
4: Na 6 wodowskazach w Polsce przekroczony jest stan ostrzegawczy rzek. Równocześnie w większości kraju utrzymuje się susza, a na 256 stacjach notowane są niskie przepływy wody. Rekordowo niski poziom ma m.in. Wisła na południu Warszawy. Moc generowana jest w prawie 56% z energii odnawialnej, głównie słonecznej i wiatrowej. W całym kraju jest bardzo dobra i dobra jakość powietrza.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest

0: lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Największe gwiazdy.
9: A wśród nich?
8: Darius Manx i Kasia Stankiewicz. Zakopałe.

0: Zachwycająca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 22 sierpnia, Tarnów.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Letnia scena.

Ula Kaczyńska, zapraszam na drugą część naszej letniej muzycznej podróży. Towarzyszyć nam będą m.in. Karolina Kozak, Mrozu i zespół Jungle. Ale zaczynamy od grupy Swing Out Sisters i jej przeboju z połowy lat 80., czyli od piosenki Breakout. Wokalistka i autorka tekstu, Corinne Drewery, wyznała, że słowa do tego utworu napisała pod wpływem stanu, w jakim znalazła się po tym, jak spadła z konia i uderzyła głową w ścianę. Tekst powstał metodą strumienia świadomości, bez dłuższego analizowania tego, co chce powiedzieć. Tak wspominała w wywiadzie. Wypadek wypadkiem, straszna to historia, ale piosenka brzmi fantastycznie. Proszę posłuchać.

Wydać na koniec wakacji płytę zatytułowaną Sunshine i zapowiedzieć jesienną trasę koncertową, to, drodzy Państwo, nie brzmi jak dobry marketingowy plan, bo letnie przeboje wydaje się wiosną, żeby w wakacje wszyscy już je znali i śpiewali na plenerowych koncertach. Ale członkowie nagrodzonej Brit Award formacji Jungle nie chodzą na skróty, dlatego w trakcie długich jesiennych wieczorów będziemy mogli wspominać lato przy ich najnowszej płycie. Dla nas Sunshine nie jest związane z pogodą ani z porami roku. To pewien stan umysłu, miejsce, które nosisz w sobie i do którego wracasz, gdy patrzysz z nadzieją na lepsze dni, tłumaczą muzycy. 10 listopada tego roku Jungle wystąpią w Atlas Arenie w Łodzi.

Co dziedziczymy po rodzicach? No, może to nie jest właściwe pytanie na wakacyjne sobotnie popołudnie, ale tutaj odpowiedź nie będzie skomplikowana. Po rodzicach dziedziczymy między innymi płyty, bo gust muzyczny, no to już niekoniecznie, chociaż i tak się zdarza. Ja dostałam czarny album Ewy Demarczyk i płyty zespołu Skaldowie oraz, to już po mamie, dużą sympatię dla pewnej piosenki z repertuaru Skaldów właśnie. Zespół wykonał ją w 1980 roku na festiwalu w Opolu, a po wielu latach taneczną wersję tego utworu przygotował projekt Holiday 80.

Karolina Kozak, wokalistka, dziś znana m.in. jako autorka tekstów dla takich artystów jak Dawid Podsiadło czy Edyta Górniak, w 2004 roku zadebiutowała płytą nagraną razem z zespołem Dr. No. Występowała z Silver Rocket i ze Smolikiem, ale też świetnie radziła sobie w solowych projektach. Jest kilka utworów Karoliny, do których wracam z ogromną przyjemnością. Dziś wybrałam ten, który brzmi jak kawałek dobrze spędzonego lata. To piosenka Nudzę się.

co dała nam stacja MTV w latach 90. No oczywiście dostęp do zagranicznej muzyki i do stylu życia, który nie był praktykowany w kraju nad Wisłą. Stacja MTV dała nam też teledyski, które na stałe wpisały się w historię popkultury i gwiazdy, których słuchamy do dziś. Dała nam też świetne wydawnictwo koncertowe MTV Unplugged, w ramach którego koncerty bez prądu zdążyli zagrać także polscy artyści, na przykład Mrozu. I to do niego będzie dziś należeć ostatnie słowo tego wydania letniej sceny jedynki. Ula Kaczyńska, do usłyszenia za tydzień.

0: Dziś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
14: Słyszysz? To Góry Izerskie wołają. W ostatni weekend sierpnia spotkajmy się na 14. letnim biegu Piastów. Zaczynamy już w piątek biegiem śniadaniowym w Szklarskiej Porębie. Biegi dla dzieci, trasy od 6 do 50 km, mobilna skocznia narciarska, strefa expo, moc atrakcji i sportowe emocje dla całych rodzin. Biegnij, kibicuj, odkrywaj, przeżyj to z nami. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski oraz Bieg Piastów.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Reklama.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
19: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
17: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
20: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A18, odcinek węzeł Żary Południe, węzeł Iłowa. W pobliżu Lubieszowa na 28 km doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas w kierunku Iłowej. Koniec kłopotów na Krajowej 10 na odcinku Stara Łubianka Piła. W pobliżu wspomnianej Starej Łubianki na 172 km udało się zatrzymać nietrzeźwego kierowcę w dużej ciężarówce. Zakończono czynności policyjne, pojazd został zholowany z drogi i

0: i ruch na dziesiątce na jej 172 kilometrze przywrócono. S7, koniec kłopotów na odcinku węzeł Kielce-Jaworznia, węzeł Kielce-Południe w pobliżu Chęcin na 21 kilometrze, gdzie po sytuacji, w której auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne, zablokowany był jeden pas w kierunku Krakowa. Jedzie się teraz już bez jakichkolwiek kłopotów. Nie ma już utrudnień na autostradowej obwodnicy Krakowa. Natomiast wciąż są problemy w innym miejscu. Autostrada A4 na odcinku węzeł Przeworsk, węzeł Łańcut w pobliżu Białobrzegów na 602 kilometrze. Tam doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Niestety dwie osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest wciąż zablokowana, ale jest objazd i funkcjonuje. Na węźle Przeworsk kierujemy się na drogę 94. Powrót na A4, na autostradę, na węźle Łańcut. Autostrada A1, koniec kłopotów na odcinku węzeł Częstochowa-Blachownia, węzeł Częstochowa-Jasna Góra w pobliżu Starej Gorzelni na 433 kilometrze. Nie ma już utrudnień.
1: Jest 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Trwa sprzątanie po wichurach i nawałnicach, m.in. w Inowrocławiu. Korea Południowa testuje możliwości północnego szlaku morskiego. Lato z Radiem jest w Tarnowie, już za godzinę wielki koncert, a wśród gwiazd Warius Max.
2: Dla niepoznaki największe przeboje.
3: Będzie to piosenka Ten Sen i Po całej noc.
1: Ćwierć miliona odbiorców bez prądu, ponad 7300 interwencji strażaków to bilans nawałnic, które przeszły przez Polskę w ciągu ostatniej doby. Pogoda stabilizuje się, a ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują już tylko w części województw łódzkiego i śląskiego. Duże szkody nawałnice wyrządziły w Inowrocławiu. W krótkim czasie na miasto spadło ponad 75 litrów wody na metr kwadratowy. Utrudnienia trwały w mieście do późnego popołudnia. Przy takim opadzie żaden system odwodnienia nie zadziała na tyle. Natychmiast napisał prezes tamtejszego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Janusz Radzikowski. Rów Marulewski, który normalnie jest niewidoczny, zamienił się w rzekę. Czytamy w innym wpisie miejskich wodociągów na platformie X. Nawałnica spowodowała liczne podtopienia w mieście i w powiecie inowrocławskim. Deszcz był tak intensywny, że woda wdzierała się do mieszkań i piwnic. Ogółem w związku z nawałnicami Straż Pożarna miała w całej Polsce 7300 interwencji. W Kujawsko-Pomorskiem było ich ponad 900. Dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku na ukraiński obwód kijowski. Rakiety balistyczne spadły na Boryspol. 8 osób jest rannych, w tym dziecko. Do tych ataków doszło po południu. Ofiary śmiertelne to mężczyzna i kobieta. Gubernator obwodu Timur Tkaczenko poinformował, że uszkodzony został magazyn, parking. Zaparkowane tam samochody, dom i stacja benzynowa. Boryspol położony jest na południowo-wschodnich przedmieściach Kijowa. W ukraińskim obwodzie kijowskim dwukrotnie dziś ogłaszano alarmy lotnicze. Pary jednopłciowe będą mogły od poniedziałku w urzędach stanu cywilnego w Polsce dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów, a to dlatego, że jutro wejdzie w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji, które wprowadza 3 różne formularze aktów małżeństwa. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
4: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
5: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
4: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
6: Mamy możliwość podejmowania takich działań niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
4: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Korea Południowa to kolejny kraj Azji, który testuje możliwości północnego szlaku morskiego. Dziś w dziewiczy rejs na tej trasie wypłynął kontenerowiec Panster Akro. Po 45 dniach ma dotrzeć do Gdańska. To trasa, dzięki której statki mogą zaoszczędzić nawet 2 tygodnie w porównaniu z tradycyjnym szlakiem.

0: przez kanał Suezki, ma ona jednak swoje minusy. O czym już teraz więcej, Tomasz Sajewicz.
1: Północny szlak morski wiedzie przez tereny o klimacie polarnym. Żegluga tą trasą możliwa jest od wiosny do wczesnej jesieni. Pożądana jest też obecność lodołamaczy. Szybszy szlak do Europy z Azji wiedzie u wybrzeży Rosji, co oznacza, że w przypadku sytuacji awaryjnych statki zdane byłyby na pomoc rosyjskich służb. Na razie nie jest jasne, jak na szerokie plany Koreańczyków dotyczące szlaku północnego zareagują ich zachodni sojusznicy, dla których Rosja to obszar sankcji. Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung uznał transport arktyczny za priorytet w rozwoju logistyki na najbliższe lata. Port w Busan do 2030 roku przekształcony ma zostać w port obsługujący połączenia arktyczne. Kontenerowiec Panzer Acro zawitać ma w Europie m.in. do portów w Rotterdamie i Gdańsku. Na jego pokładzie znajdują się części samochodowe i produkty chemiczne. Próbny rejs współfinansowany jest przez rząd Korei Południowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Lato z Radiem od rana gości w Tarnowie. Końca dobiegł piknik rodzinny. Teraz odliczamy czas do koncertu na dużej scenie. Na terenie Wydziału Politechniki Akademii Tarnowskiej o 20:00 rozpocznie się wielkie widowisko. Wśród gwiazd m.in. Kasia Stankiewicz i Warius Manx. Artyści zdradzili, jaki repertuar przygotowali na wieczór.
3: Dla niepoznaki największe przeboje.
4: Będzie to piosenka Ten Sen i Po całej noc.
3: Słuchacze, jedynki, Lata z Radiem, Kasia Stankiewicz i Warius Manx we własnej osobie pozdrawiają Was, chłopaki Sławek i Michał.
4: I zapraszamy na dzisiejszy wieczorny koncert.
0: Także zespół Kuba i Kuba, czyli Jakub Mieczaj i Jakub Frankowski, czyli młodzi artyści ze Szczecinka, zaśpiewają dziś dwa swoje przeboje.
5: Wykonamy szlagiery zespołu Kuba i Kuba. Utwór Dość i Stygnie lato to są nasze dwa utwory, które będziemy dzisiaj wieczorem wykonywać.
0: Na scenie wystąpią również Dawid Kwiatkowski, Majka Jeżowska, Zakopower, Piersi, Halina Młynkowa, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Kasia Moś i Karla Fernandez. Transmisja koncertów TVP2 o 20:00, a retransmisja w Radiowej Jedynce po 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Wieczorem gdzieniegdzie może jeszcze przelotnie padać, a burze możliwe głównie na wybrzeżu. Tam opady do około 15 litrów na metr kwadratowy. W nocy na termometrach od 9 do 13 stopni, nad morzem około 14, w rejonach podgórskich chłodniej od 6 do 9. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz silniejszy, wtedy porywy do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 999 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
12: EPA i DHA
13: na wsparcie pracy serca
12: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
13: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne.
13: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
15: z wysoką dawką sylimaryny,
13: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
15: choliną i chromem.
13: A to

0: wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy.
4: A wśród nich?
3: Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Zakopower.

0: Dawid Kwiatkowski.
1: Chłopcy z Placu Broni.
2: A jak już będę dobrym człowiekiem, nigdy nie będę sam.
3: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
3: Sobota, 22 sierpnia, Tarnów.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
3: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
5: Otwórzcie drzwi swoich serc i zawsze słuchajcie Chrystusa, powiedział dziś Leon XIV do młodzieży w San Marino. Miłosierdzie oraz spotkanie z drugim to antidotum na przemoc, wskazał papież podczas spotkania z uczestnikami mitingu w Rimini. Polski Oblat mianowany nowym przełożonym misji w Turkmenistanie. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV jako trzeci papież w historii po Janie Pawle II i Benedykcie XVI odwiedził dziś Republikę San Marino. W przemówieniu do przedstawicieli władz i społeczeństwa obywatelskiego przypomniał, że wolność obywatelska nie jest możliwa bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej.
6: Nie ma prawdziwej wolności obywatelskiej bez wolności osobistej, czyli bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej, której wolność jest istotnym elementem. Wolność ta jest ostatecznie dana i zagwarantowana przez Boga, którego głos rozbrzmiewa w sumieniu każdego człowieka.
5: Papież wskazał również na konieczność troszczenia się o każde ludzkie życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. W miejscowej katedrze Leon XIV uczcił relikwie świętego Maryna. Po spotkaniu z duchowieństwem zwrócił się do młodzieży zebranej przed katedrą z gorącym wezwaniem otwarcia się na Chrystusa.
6: Otwórzcie drzwi waszych serc, zawsze słuchajcie Jezusa Chrystusa i nigdy nie bójcie się słuchać tego, co Jezus chce powiedzieć każdemu z was. Chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego wam, młodym. Dostrzegajcie w sobie wartość życia, wartość swojego życia. Zostaliście stworzeni przez Boga, jesteście przez Boga umiłowani i wasze życie ma ogromną wartość dla nas, dla Kościoła, dla waszej rodziny, dla całego świata.
5: Po południu Leon XIV przybył do Rimini, aby spotkać się z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami. Była to druga wizyta następcy Piotra w tym mieście od czasu przybycia tam Jana Pawła II w 1982 roku. W przemówieniu do uczestników spotkania Leon XIV wezwał do promowania kultury miłosierdzia jako odpowiedzi na przemoc oraz do pielęgnowania kultury spotkania, która służy pokojowi. Ojciec Święty powiedział, że rozpoznając w sobie godność dzieci Bożych, dotykamy tego, co od początku łączy wszystkich ludzi ponad wszelkimi różnicami, podziałami i konfliktami. Możemy wczuwać się w siebie nawzajem, słuchać siebie i stawać się przyjaciółmi, najpierw jako osoby, a następnie także jako narody, mówił papież. Przed granicami, definicjami i instytucjami zawsze są ludzie, dodał Ojciec Święty. Więcej o wizycie papieża w San Marino i Rimini na polskiej stronie Watykan News. Ojciec Święty mianował ojca Pawła Janusza Kubiaka przełożonym misji Sui Juris w Turkmenistanie. Polski Oblat od września 2023 roku jest przełożonym domu zakonnego oraz ekonomem misji w tym kraju. Decyzją Leona XIV obejmie teraz kierowanie tamtejszą wspólnotą katolicką. Ojciec Paweł Kubiak zastąpi ojca Andrzeja Madeja, który kierował misją w Turkmenistanie od jej ustanowienia w 1997 roku i pracował nad odbudową oraz rozwojem życia Kościoła katolickiego.

0: katolickiego w tym kraju.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: kościoły w Polsce i na świecie.
1: Przed mikrofonem Grzegorz Maciek. Audycja została przygotowana we współpracy z Kościołem Prawosławnym. W programie Kościoły w Polsce i na świecie tym razem przeniesiemy się w Beskid Niski, aby porozmawiać o Łemkach. Andy Warhol, jeden z najsłynniejszych przedstawicieli popartu, z pochodzenia był Łemkiem. Również jeden z naszych najwybitniejszych malarzy, Jerzy Nowosielski,

0: podobnie słynny prymitywista Nikifor. A co dzisiaj wiemy o łemkach? O tym porozmawiam z księdzem Jarosławem Gryczem, proboszczem łemkowskich parafii w Gładyszewie i Żdeni. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Zanim zaczniemy rozmawiać, złapmy najpierw perspektywę muzyczną tego regionu.

0: Łemkowie, górale beskidzkiej części Karpat, przywędrowali tu z Bałkanów, tworząc swoją kulturę i wiarę. Ksiądz sam jest Łemkiem. Myślę, że jest ksiądz odpowiednią osobą, aby zadać to pytanie. Łemk, czyli kto? Co ksiądz mówi sam o sobie?
1: Tak, zgadza się. Jestem Łemkiem z pochodzenia. Czuję się Łemkiem. Moi pradziadkowie byli Łemkami i cała rodzina, która z jednej i z drugiej strony łączy się w jedną całość, byli Łemkami, Rusinami. Bycie Łemkiem to też powód do dumy, na pewno. Samo słowo Łem, nazwa Łemko powstała troszeczkę później. Jest to taka nazwa używana wśród badaczy, etnografów, którzy właśnie używali tego słowa, żeby określić ten naród, który zamieszkuje dzisiaj Beskid Niski, Łemkowszczyznę. Aczkolwiek przed tym wszystkim, my dalej nazywamy się Rusinami, Rusnakami. I taka była pierwotna nazwa naszego narodu, Rusnaki. Ja czuję się Rusnaką.
0: Jak ważnym elementem tożsamości Łemków jest wiara?
1: Wiara wśród Łemków jest w centrum tak naprawdę wszystkiego. Można powiedzieć, że gdyby nie nasza głęboka wiara, być może i dzisiaj nas by tu nie było. To wiara w jakiś sposób wszystkich nas łączyła ze sobą, to dla cerkwi też większość Łemków spotykało się ze sobą. No tak było na przykład po wysiedleniu, kiedy po wysiedleniu na ziemie zachodnie czy na inne ziemie Rzeczypospolitej Polskiej Łemkowie szukali swoich, szukali też miejsca do modlitwy, miejsca, gdzie będzie można stworzyć swoją nową parafię. Parafie zawsze konsolidowały Łemków i wiara jest nieodzownym elementem kultury łemkowskiej. Jest to nieodłączny element naszej narodowości. Nie tylko język, nie tylko kwestie ludowe, muzyka, tańce i inne, ale także właśnie przede wszystkim wiara. Wiara w jedynego Boga.
0: Rusini w Karpatach przyjmowali chrześcijaństwo w ramach misji Cyryla i Metodego.
1: Historyczne fakty właśnie przemawiają za tym, że w czasach właśnie cyrylometodiańskiej misji, która przyniosła na te tereny chrześcijańską wiarę, dotarła także tutaj w nasze Karpaty, tak na Łemkowszczyznę, kiedy Łemkowie mówią, że zawsze z dziada i pradziada są prawosławnymi, są chrześcijanami, którzy do dzisiaj kultywują te tradycje, kultywują tą wiarę. No jest wiele różnych przekazów historycznych, które mówią o tym, że ta misja cyrylometodiańska przybyła jeszcze przed chrztem Mieszka I. Jeszcze zanim był tak zwany Chrzest Polski, tu na tych terenach już funkcjonowało chrześcijaństwo.
0: Czyli można powiedzieć, że ludzie zamieszkujący ten region od zawsze należeli do tej wschodniej gałęzi chrześcijaństwa.
1: Tak, tak jak wspomniane było na początku tej rozmowy, że Łemkowie przybyli z Bałkanów, tak, biali Chorwaci, tak o tym się bardzo często wspomina. Jednak sam język, posługiwanie się cyrylicą, właśnie ta wiara chrześcijańska, prawosławna, jest nieodłącznym elementem, który nie kłóci się

0: naszą wschodniością, a wręcz przeciwnie, ma to jakiś związek ze wschodem, dlatego my pomimo tego, że czujemy się odrębnym narodem, przynajmniej ja tak czuję, że czuję się Łemkiem, który ma swój język, swoją kulturę, swoją narodowość, nie kłóci się to ze związkiem ze wschodnimi kulturami, wschodnimi narodami, które bardzo nam są bliskie.
1: Wydarzeniem, które na zawsze zmieniło ten porządek, o którym tu mówimy, było przystąpienie przez prawosławną diecezję przemyską do Unii Brzeskiej.
0: To był bardzo ciężki czas dla prawosławia na terenie Łemkowszczyzny, na terenie diecezji przemyskiej. No, trzeba jednak pamiętać o tym, że prości ludzie, którzy żyli na tych ziemiach, to nie te czasy, kiedy informacje dzisiaj rozchodzą się w ciągu jednej sekundy. W tamtym czasie nie było ani prasy, nie było radia, nie było innych środków masowego przekazu. Ludzie żyjąc tutaj nie mieli świadomości o tym, co wydarzyło się w Brześciu, co tam nastąpiło, że część prawosławnych przystąpiło do Unii Brzeskiej. Żyli w swoim świecie, będąc prawosławnymi tak naprawdę do samego końca i Unia tak naprawdę siłą narzucona na tych terenach przyszła ponad 100 lat później. Dużo ponad 100 lat później faktycznie Łemkom została narzucona Unia.
1: Potem jest fala dużych powrotów do prawosławia już w XX wieku, lat 1926-28 i jeszcze rok 1933.
0: To wszystko działo się w okresie międzywojennym, po I wojnie światowej. Trzeba podkreślić postać, nie tyle postać, ile świętego naszego, świętego Maksyma, który de facto urodził się w Żdyni, był żdynianinem. Jego tato był tutaj dyrygentem, psalmistą w tej cerkwi w Żdyni, w której się znajdujemy. I jak gdyby cała ta historia męczeńskiej śmierci świętego Maksyma Gorlickiego spowodowała, dała taki sygnał, że Łemkowie wzbudzili się i będąc w sercu prawosławnymi pragnęli powrotu do wiary ojców. I pierwszym takim namacalnym przykładem, który mamy w historii naszej cerkwi, naszego kościoła, jest Tylawa. Wioska Tylawa, to dokładnie w 1926 roku, Tylawianie jako pierwsi powrócili do świętego prawosławia. W historii znane to wydarzenie jako schizma tylawska. Wśród Łemków nie ma takiego nazewnictwa, bo u nas żadnej schizmy nie było. To był powrót do wiary swoich ojców i właśnie to wydarzenie spowodowało właśnie masowy powrót Łemków tu na Podkarpacie, na Łemkowszczyźnie. Później w tych naszych miejscach, gdzie się znajdujemy, właśnie powrót do prawosławia po prawie ponad 200 lat trwania w Unii.
1: Kolejne dramatyczne wydarzenia, które dotknęły społeczność Łemków, mają miejsce w czasie i po II wojnie światowej. Mam tu na myśli wysiedlenia na radziecką część Ukrainy w latach 1944-45, a potem w roku 1947 akcję Wisła.
0: Moi przodkowie bardzo ciężko przeżyli tragedię akcji Wisła w 1947 roku. Były rodziny, o których się opowiadało w mojej rodzinie, że wyjechały na tak zwaną radziecką Ukrainę w 1945-1946, kiedy mamiono ludzi lepszą ziemią, lepszą krainą, gdzie po przyjeździe zastawano ubogie wioski, gdzie nie było niczego, nie było żywności, trzeba było głodować. Ale wiele osób dało się nakłonić i wyjeżdżało faktycznie z Łemkowszczyzny z nadzieją na lepsze życie i przesiedlano przymusowo, bo to nie było tak do końca, że to było tylko dobrowolne przesiedlenie na tamte tereny. No i w 1947 roku, kiedy już nie było wyboru, kiedy większość, praktycznie cała społeczność łemkowska została przesiedlona na ziemię odzyskane, na ziemię zachodnie i na północną Polskę, na Warmii i Mazur, właśnie w ramach akcji Wisła, moja rodzina po tacie stronie była wysiedlona.

0: Plana. Po mamie stronie było troszeczkę inaczej. Pradziadek był ułanem podczas wojny, był też leśniczym, znał wszystkie drogi, zakamarki, więc oszczędzono mojego pradziadka, który we wsi Florynka zamieszkiwał aż do śmierci. Moja babcia natomiast, jej rodzina została przymusowo wysiedlona do Michałowa. Jest taka bardzo znana wioska Michałów. Tam odbywa się co roku Watra Łemkowska i tam moja babcia została z całą rodziną przesiedlona. Jest to swoista tragedia dla narodu łemkowskiego, który w jednej chwili bez żadnej przyczyny musiał zostawić swój dorobek życia, swoją ziemię, ziemię już zasianą. Trzeba było w ciągu 2 godzin, może trochę krócej, spakować cały swój dobytek na tyle, na ile się dało i wyruszyć w nieznane, bo nikt nie wiedział tak naprawdę gdzie. Gdzie jechał, w którą stronę, gdzie trafią, co dalej z nimi będzie.
1: To stopniowe odradzanie społeczności łemkowskiej na tych terenach następuje począwszy od roku 1956. O Łemkach, ich historii, ich wierze opowiadał ksiądz Jarosław Grycz.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za uwagę. Grzegorz Maciek.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Kulturalna Jedynka.
1: Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak. Dzisiaj proponuję wyprawę w przeszłość, czyli na czwarty festiwal Artefakty Złoto Północy, opowieść zachowana w Bursztynie, pod warszawskim Pruszkowie. Nie trzeba więc jechać nad Bałtyk, żeby Bursztyn podziwiać. Dyrektorka Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego imienia Stefana Wojdy w Pruszkowie właśnie, pani Dorota Słowińska-Kamasa.
2: W naszym parku zagoszczą rekonstruktorzy, 100 rekonstruktorów, którzy zbudują osadę sprzed 2000 lat, w której będą mieszkać rekonstruktorzy, będą spali w namiotach obozowych, takie jak spali legioniści, będą jedli z naczyń, jakie były używane w starożytności i będą również jedli potrawy, które pojawiały się na starożytnych stołach.
1: Ja zaczęłam tę rozmowę z panią od tego, że nie musimy przenosić się nad morze, bo ten festiwal ma drugi człon swojej nazwy, Artefakty 2026, Złoto Północy. No to Złoto Północy nam się oczywiście z Bursztynem kojarzy.
2: Bursztyn będzie głównym tematem naszego festiwalu, nie tylko ze względu na szlak bursztynowy, który przebiegał również tutaj w okolicy Mazowsza i który był takim szlakiem handlowym łączącym Cesarstwo Rzymskie z północną barbarzyńską Europą. Szlakiem tym docierały różne luksusowe przedmioty z terenu Cesarstwa Rzymskiego, ale bursztyn w starożytności nie tylko był traktowany jako ten przepiękny surowiec do wykonywania ozdób, był przypisywany do niego różnego rodzaju magiczne i lecznicze właściwości i o tym wszystkim chcemy opowiadać na festiwalu. Gościć będziemy rekonstruktorów, którzy będą pokazywali, w jaki sposób ten bursztyn był obrabiany w starożytności.
1: A trochę inaczej niż dzisiaj?
2: Trochę inaczej niż dzisiaj. Przede wszystkim warsztat się różnił, bo to są różnego rodzaju drewniane, metalowe narzędzia, które służyły do tego, aby stworzyć misterne paciorki. I o ile jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że na terenie Cesarstwa Rzymskiego mamy ozdoby bursztynowe, czy też inkrustacje innych przedmiotów, na przykład mebli wykonanych z bursztynu, to o tyle zaskoczeniem jest, że również ludy zamieszkujące północną Europę, tereny dzisiejszego Mazowsza, również wykonywali i lubili ozdoby bursztynowe. Na naszych stanowiskach tutaj w okolicy Warszawy odkrywamy pracownie bursztynnicze, w których znajdujemy półprodukty, nieudane paciorki, które bursztynie

0: samotny poeta patrzący na popiersie swojej żony, której już nie ma.
1: Tak, bo to miało być, miało być odwrotnie. No to Karol miała się opiekować potem jego spuścizną, jego twórczością, a tymczasem pamiętam, byłem wtedy nad morzem, jak Czesław zadzwonił i mówi: panie Jerzy, muszę lecieć do San Francisco, żeby pożegnać się z Karoliną. A ja mówię: jak to? Przecież tam jest medycyna na takim poziomie, tam na pewno...
2: Bo ona już wtedy była bardzo chora.
1: Ona była chora, tutaj nie byli w stanie lekarze jej pomóc. To był bardzo jakaś wredna, złośliwa odmiana białaczki. I potem Czesław zadzwonił na zajutrz drugi raz i mówi: nie mogę lecieć w czwartek, muszę lecieć we wtorek, żeby jeszcze zdążyć. No i zdążył, jeszcze się pożegnali. On usłyszał od niej to ważne zapewnienie, na którym mu zależało, że jest dobrym człowiekiem. I potem powstało to wspaniałe arcydzieło Orfeusz i Eurydyka. I to jest przykład właśnie tego, jak czasem takie osobiste tragedie wypadków wielkich artystów potrafią zamienić się w jakieś niezwykłe zupełnie arcydzieła.
2: Co ważne i co chciałabym bardzo podkreślić, o tych żonach słynnych poetów, pisarzy, tłumaczy pisze pan nie tylko jako o żonach, to znaczy jako o osobnych osobowościach z dorobkiem zawodowym, z pracą zawodową, o czym często się zapomina, pisząc o najbliższych osobach słynnych artystów, poetów. A pan tutaj to podkreśla, bardzo mi się to podoba.
1: W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy panią Wacławę Myśliwską, żonę Wiesława. To było jedno z tych niezwykłych małżeństw. Oni się poznali, kiedy ona miała lat 16, a on 17. I całe życie byli razem, szczęśliwi. I ona była zawsze dla Wiesława najważniejszą wyrocznią, pierwszą czytelniczką jego utworów, czasem bardzo surową i krytyczną, ale myślę, że on nie zrobiłby kroku bez wcześniejszej lektury i krytycznych uwag Waci, o której mówił: no, pani Myśliwska tutaj ma najważniejsze zdanie, najbardziej się liczę z jej zdaniem.
2: Ale to niesamowite, że pani Wacława umarła ile? 4 miesiące po panu Wiesławie Myśliwskim, czyli tak. To jest jedna z takich par, które naprawdę nie mogły żyć osobno. Zdarzają się takie pary, prawda? Takie związki.
1: No są już razem, bo nie mogli być osobno.
2: Proszę państwa, Zjazd do zajezdni to jest nowa książka Jerzego Ilga, pełna opowieści o pisarzach, o poetach, o ludziach sztuki, z którymi jako wydawca, jako redaktor pan Jerzy Ilg się przyjaźnił, z którymi współpracował przez kilka dekad. Mamy kilka egzemplarzy tej książki dla państwa. Prosimy o SMS-y numer 71 151, prosimy o państwa
1: już
2: imię.
1: Piszę.
2: No nie wiem, wie pan, co się zastanowimy, bo jeszcze będzie zadanie jakieś, więc proszę tylko, nie tylko imię i nazwisko.
1: A to może poczekam.
2: Tak, nie wiem, czy pan sobie poradzi, bo zadanie jest następujące. Proszę po prostu uzasadnić, dlaczego ta książka ma trafić do państwa. W paru zdaniach. Dlaczego Zjazd do zajezdni powinien trafić do państwa? I imię, nazwisko i adres, to jest bardzo konieczne. A jeżeli państwo, nasi słuchacze, czują jakiś niedosyt, jeśli chodzi o opowieści pana Jerzego Ilga, to przypominam, że dłuższa wersja naszego spotkania będzie dostępna w wersji podcastowej Klubu Książki. Bardzo dziękujemy. Pan Jerzy Ilg był gościem Jedynki.
3: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To jest Klub Książki w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz będzie historia o wielkiej miłości i wielkiej stracie i to będzie świetna książka.
2: Tak, i to jest nawiązanie do tego, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą z Jerzym Ilgiem, prawda? O tych wielkich miłościach, o tych związkach, które trwają przez całe życie, o tych związkach, które przeplatają to życie prywatne z życiem literackim. I tak na pewno było w przypadku Siri Husvedt i Paula Ostera. Paul Oster bardziej popularny w Polsce niż Siri Husvedt, chociaż powieści Siri Husvedt też zostały przetłumaczone na język polski. Te trzy ostatnie to Lato bez mężczyzny, Świat w płomieniach i Wspomnienia przyszłości. Ta najnowsza jej książka, Księga duchów, przetłumaczona przez Jerzego Kozłowskiego, to nie jest fikcja literacka, to nie jest powieść, to jest coś, co no właśnie, jakbyśmy to nazwały, dziennik żałoby, to nie
1: to
2: brzmi
1: jest w ogóle
2: najlepiej.
1: Taki kolaż wspomnień, listów, prawda?
2: Tak, to jest taka opowieść o tym, co się wydarzyło w życiu Siri Husvedt po śmierci ukochanego męża Paula Ostera i czym jest utrata człowieka, który przez 43 lata był żywym elementem każdego momentu naszego dnia, którego obecność odmierzała rytm czasu. O tym niezwykle przenikliwie, wzruszająco, mądrze Siri Husvedt pisze o tym, jak żałoba jest takim momentem w życiu, który wyrzuca człowieka poza czas. Jest takim momentem, kiedy przeszłość, teraźniejszość, przyszłość mieszają się ze sobą. Ona w pewnym momencie pisze tak. Wiem, że kiedyś byłam obecna w czasie. Kiedyś, to znaczy przed śmiercią Paula Ostera, potem wszystko się zmieniło. Czytając tę książkę, pomyślałam sobie, że Siri Husvedt w sposób świadomy lub nieświadomy czyni takie analogie między żałobą a pisaniem, między aktem tęsknoty, ogromnej tęsknoty za ukochaną osobą, która umiera lub odchodzi w inny sposób, bo przecież żałoba nie musi ograniczać się tylko i wyłącznie do śmierci, a aktem pisania, bo przecież w pisaniu też przekraczamy te granice między czasami, między teraźniejszością, przeszłością, przyszłością. Znów takie świetne zdanie pada w tej książce, pisanie i czas. Przeszłość pisania staje się teraźniejszością czytania, nawet jeśli pisarza i czytelnika dzielą stulecia. I tutaj jest nawiązanie do tego, o czym mówiłaś, o tego kolażu, którym jest ta książka, bo Siri Husvedt umieściła tam listy, które pod koniec już życia, w pełnej świadomości choroby nieuleczalnej, Paul Oster pisał do swojego wnuczka.
1: Który urodził się chyba 4 miesiące przed jego śmiercią.
2: Tak, i to jest
1: taka sztafeta,
2: tak, ta
1: życia
2: sztafeta,
1: i śmierci.
2: Tak, i znów jakaś taka mrożąca w żyłach sytuacja nakładania się na siebie życia, śmierci, komórek
1: mrożąca
2: śmierci.
1: Krew w żyłach, dla mnie jest to sytuacja pełna nadziei, że my zostajemy w tych, którzy zostają, chociaż my odchodzimy.
2: Tak,
1: dla mnie to była sytuacja właśnie.
2: I znów mamy taką
1: pełna nadziei.
2: Tak, to jest sytuacja pełna nadziei, ale też pokazująca, że ten czas nie jest linią, tak jak my sobie często to wyobrażamy w zachodniej kulturze, tylko bardziej okręgiem, prawda? Że to wszystko gdzieś zatacza koło. I tak jest rzeczywiście w przypadku no, takiej niezwykłej sytuacji, w której jednocześnie córka Paula Ostera i Siri Husvedt zachodzi w ciążę i w niej pojawiają się te komórki życia, natomiast Paul Oster umiera, bo w nim pojawiły się komórki rakowe, komórki śmierci. I ta książka, ona jest niezwykła dlatego, że z jednej strony tam jest dużo takich wątków bardzo osobistych, takich niezwykle intymnych i myślę, że to też buduje jakąś taką wielką bliskość między tym tekstem, czy między autorką tego tekstu, a czytelnikiem, no bo Siri Husvedt na przykład przywołuje taką scenę, kiedy Paul już umierał, jak ona stanęła obok łóżka, w którym

0: w którym on gasł. I tak bardzo zależało jej na tym, żeby być blisko fizycznie przy nim. Położyła mu rękę na czole i czuła, jak to czoło, ta głowa jej ukochanego męża staje się zimna, bo chciała doświadczyć śmierci. I to z jednej strony są opisy takie bardzo właśnie, bardzo intymne, z drugiej tam jest dużo takich przemyśleń filozoficznych, naukowych również.
1: Ale z trzeciej strony jest kawał ich wspólnego życia, tak. Wspomnień, na przykład poprzez książki, poprzez bibliotekę, bo Paul Auster powiedział, że chce umrzeć w bibliotece, w ich bibliotece, gdzie jest dużo światła, że to jest to miejsce, gdzie on chce odejść. I wtedy też pojawiają się wspomnienia na temat tego, w jaki sposób oni ten swój księgozbiór gromadzili, że kiedy zamieszkali w tym miejscu, a mieszkali przez całe wspólne życie w tym
0: Brooklynie.
1: Domu,
0: tak.
1: To każde z nich wniosło swój księgozbiór i się musieli niektórych tych książek pozbyć, bo niektóre się dublowały i któreś z nich powiedziało, no to już nie możemy się rozwieść.
2: Nie ma odwrotu,
1: musimy
2: się
1: być.
2: Potem
1: jakaś taka scena, kiedy Paul Auster parę lat przed śmiercią postanowił, że robimy porządki w książkach. Też jakimś tam kluczem próbowali się pozbyć i Siri Hufsvet mówi, no i budzę się w nocy. Widzę, że Paula nie ma w łóżku. Widzę światło w bibliotece. Idę, a on na drabinie stoi i pakuje tam te książki, które miały być jednak usunięte, gdzieś wyniesione, oddane. Jednak pakuje z powrotem i znowu ta dyskusja na temat tych książek. Więc to nie jest tylko książka o żałobie, o odchodzeniu. I to jest też książka, która chociaż dotyczy dwojga pisarzy, no więc jest to specyficzny tryb życia, specyficzny zawód, ale absolutnie jest to historia też uniwersalna właśnie o tym, jak sobie radzimy, kiedy naszych najbliższych nie ma. No bo niestety każdy z nas albo już przeżył jakąś stratę, albo właśnie przeżywa, albo przeżyje. Odnajdzie tam siebie i być może znajdzie rodzaj pocieszenia w pewnych momentach.
0: O, ja myślę, że tego pocieszenia tam jest bardzo dużo, bo to jest oczywiście opowieść o żałobie, to jest opowieść o stracie, ale z drugiej strony to jest opowieść o miłości i o bardzo pełnym życiu.
1: Tak.
0: Pełnym twórczości, pełnym satysfakcji wynikającej z pasji tworzenia, pisania i wielkiej, wielkiej miłości. Miłości między kobietą a mężczyzną, miłości do dzieci, miłości do rodziny. Jest taki piękny cytat, który zapamiętałam, kiedy po śmierci Paula Austera ich córka Siri i Paula, powiedziała do swojej mamy: mamo, kto będzie o nas opowiadał tak hiperbolicznie teraz? No i Siri powiedziała, już nikt, córko, kochana, bo taki był tata.
1: Bo one były dla niego ósmym cudem świata,
0: tak, one
1: żona
0: były,
1: i córka.
0: Tak, magicznymi postaciami. I to w ogóle sformułowanie, opowiadać o kimś hiperbolicznie,
1: tak,
0: zostanie ze mną już na zawsze i wydało mi się niesamowicie wzruszające. Polecamy tę książkę, Księga Duchów, Siri Hustvedt.
1: To jest jedna z tych książek, w których człowiek, chociaż czyta o stracie, to myśli sobie, ten człowiek ważny odszedł, ale ten człowiek nam się zdarzył w życiu. Nie każdemu się taki ważny człowiek zdarza.
0: I
1: więc
0: tutaj,
1: jeżeli odchodzi ktoś, kto był dla nas niesłychanie ważny, kto był niezbędny nam w życiu, to zawsze sobie pomyślmy, a mogłoby go w ogóle nie być. Mógł się nam nie trafić,
0: to tak
1: prawda?
0: Jak Jerzy Ilk powiedział, że mieliśmy szczęście żyć w czasach Miłosza, to można sobie też to przełożyć na takie swoje prywatne życie. Miałam szczęście, mam szczęście,
1: tak,
0: żyć w czasach mojej ukochanej osoby.
1: Tak.
0: Być z nią tak blisko.
1: Bardzo Państwu dziękujemy. To był Klub Książki w programie Pierwszym Polskiego Radia. Magda Mikołajczuk
0: i Agata Kasprolewicz.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu Pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa. Kamieniec próbuje bronić się przed Turkami, ale sytuacja staje się coraz bardziej poważna.
4: Wołodyjowski odprowadził pana Muszalskiego nieco na stronę i zatrzymawszy się, rzekł nagle: słuchajwać pan, a żebyśmy tak popróbowali onych kretów w norach wydusić? Widzi mi się, śmierć to pewna, bo przecie całe pułki janczarskie ich strzegą. Ha, popróbujmy. Pułki ich strzegą, prawda, ale noc bardzo ciemna i łatwo ich konfuzja ogarnąć.

0: A pomyśl, nowaćpan, w mieście o poddaniu myślą. Dlaczego? Bo mówią, miny pod wami, nie obronicie się. Toż by im się gęby zamknęły, gdyby tak jeszcze dziś w nocy posłać z wiadomością, nie masz już min. Dla takiej sprawy warto li głową nałożyć, czyli nie warto. Pan Muszalski pomyślał chwilę, wreszcie zawołał. Warto, dalibóg warto. W jednym miejscu niedawno zaczęli kować, rzekł Wołodyjowski. I tych ostawim w spokoju, ale od z tej i z tamtej strony bardzo się już wryli. Weźmiesz waść 50 dragonów, wezmę ja tyluż i popróbuję ich przydusić. Masz waść ochotę?
1: Ano jest, rośnie, rośnie. Wezmę za pas kilka gwoździ zadzierżystych do gwożdżenia armat. Może się w drodze na jaką hakownicę natkniem. Czy się natkniem, wątpię, choć kilka hakownic blisko stoi, ale weź waść. Poczekamy tylko na Ketlinga, bo on lepiej od innych będzie wiedział, jak nam w nagłym razie przyjść w pomoc. Ketling przyjechał, jak obiecał, jednej minuty nie uchybił, a w pół godziny potem dwa oddziały dragonów, po 50 ludzi każdy, zbliżyły się do wyłomu i poczęły się prześlizgiwać cicho na drugą stronę, po czym znikli w ciemności. Ketling kazał rzucać jeszcze czas jakieś granaty, ale krótko. Wreszcie zawiesił robotę i czekał. Serce biło mu niespokojnie, bo rozumiał dobrze, jak zuchwałe jest to przedsięwzięcie. Upłynął kwadrans, pół godziny, godzina. Zdawało się, że już powinni byli dojść i poczynać. Tymczasem przyłożywszy uko do ziemi, można było doskonale usłyszeć spokojne kowanie. Nagle u stóp zamku ozwał się z lewej strony wystrzał pistoletowy, który zresztą w wilgotnym powietrzu i wobec strzelaniny z szańców nie rozległ się zbyt głośno i byłby może przebrzmiał bez zwrócenia na się uwagi załogi, gdyby nie wrzawa straszliwa, jaka nastała zaraz potem. Doszli, pomyślał Ketling, ale czy wrócą? A tam zagrzmiały krzyki ludzkie, warczenie bębnów, świst piszczałek, wreszcie grzmot janczarek, pospieszny, a bardzo bezładny. Strzelano ze wszystkich stron i tłumnie. Widocznie całe oddziały nadbiegły w pomoc górnikom. Lecz jak przewidywał pan Wołodyjowski, powstał zamęt i konfuzja ogarnęła janczarów, którzy w obawie, aby wzajem się nie razić, obwoływali się wielkimi głosami, paląc na oślep i po części w górę. Wrzaski i strzelanina wzmagały się z każdą chwilą. Jak gdy łakome krwi kuny wedrą się wśród głuchej nocy do uśpionego kurnika, w cichym budynku powstaje nagle niezmierny harmider i wrzawa i gdakanie. Taki warchoł uczynił się nagle wokół zamku.
2: Kolejny odcinek powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski w interpretacji Janusza Gajosa usłyszą państwo jutro około 20:50.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Barytonem
5: i tenorem.
4: Zapraszamy państwa
5: na dwa głosy.
4: W rytmie rocka albo hip-hopu.
5: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
4: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
5: Paweł Sztompkę
4: i Marcin Kuse.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
3: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
16: O, jeszcze to.
17: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
15: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
18: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
17: Dajcie wszyscy święto.
15: Wtedy wydawało ci się to

0: ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 18, bez zmian. Na odcinku węzeł Żary Południe, węzeł Iłowa w pobliżu Lubieszowa na 28 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Iłowej. Koniec kłopotów na Krajowej 10 na odcinku Stara Łubianka Piła w pobliżu 172 kilometra. Tam udrożniono ruch i jedzie się już dziesiątką przez jej 172 kilometr bez jakichkolwiek problemów. Nie ma utrudnień na S7 na odcinku węzeł Kielce-Jaworznia, węzeł Kielce-Południe w pobliżu Chęcin na 21 kilometrze. Tam właśnie auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne, blokując jeden pas jezdni w kierunku Krakowa S7 w stronę stolicy Małopolski. Jedzie się teraz bez kłopotów. Wciąż sporo problemów na obwodnicy Bydgoszczy na drodze ekspresowej S5 na odcinku węzeł Tryszczyn, węzeł Maksymilianowo. W pobliżu Tryszczyna na 59 kilometrze doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Trzy osoby w tym wypadku zostały ranne i wciąż zablokowaną pozostaje jezdnia w kierunku Poznania. Koniec kłopotów na autostradzie A4, na odcinku węzeł Przeworsk, węzeł Łańcut w pobliżu Białobrzegów na 602 kilometrze. I nie ma już także utrudnień na autostradzie A4, ale na jej dolnośląskim odcinku między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice w pobliżu 146 kilometra na jezdni w kierunku Wrocławia. Autostrada A1 między Warlubiem a Pelplinem, niewielkie utrudnienia.
4: Jest 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Tragiczny wypadek w Krakowie, rodzice nie żyją, roczne dziecko walczy o życie w szpitalu, zostali potrąceni przez samochód na chodniku. Prawie 8 tysięcy interwencji straży i ćwierć miliona Polaków bez prądu to bilans nawałnic przechodzących przez Polskę. Trwa wojna celna między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Nie żyją dwie osoby, mężczyzna i kobieta, którzy na chodniku zostali potrąceni w Krakowie przez samochód. Dziecko towarzyszące dorosłym walczy o życie w szpitalu. Do tragedii doszło w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w Podgórzu w Krakowie. Mężczyzna, kobieta i dziecko byli na chodniku, kiedy z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w nich samochód osobowy. Cała trójka z obrażeniami zagrażającymi życiu została przetransportowana do szpitala. Pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny. Dziecko, które walczy o życie, ma około roku. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane. Kierujący samochodem osobowym nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu, ale została mu jeszcze pobrana krew celem wykrycia alkoholu i środków niedozwolonych. Z informacji Polskiego Radia wynika, że kierowca auta został zatrzymany. Z informacji Straży Pożarnej wynika, że autem podróżowały cztery osoby w wieku od 20 do 25 lat. Prawie 8 tysięcy interwencji strażaków i ćwierć miliona odbiorców bez prądu to bilans nawałnic, które w nocy i nad ranem przetoczyły się przez Polskę. Po południu pogoda się ustabilizowała i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał większość ostrzeżeń. Bez prądu nadal jest około 90 tysięcy odbiorców w środkowej i wschodniej Polsce.
5: W szczytowym okresie po nocnych i porannych nawałnicach bez prądu było ćwierć miliona Polaków. W całej Polsce Straż Pożarna interweniowała prawie 8 tysięcy razy. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że najwięcej interwencji było na Mazowszu.
6: Tam ich było ponad 2700. Z kolei na Warmii i Mazurach tych zdarzeń było ponad 1300. W Kujawsko-Pomorskim było natomiast tych zdarzeń ponad 900, a na Podlasiu ponad 700. W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.

0: Pajów.
1: Strażacy wciąż otrzymują kolejne zgłoszenia, jednak jest ich zdecydowanie mniej. Nie ma informacji, aby ktoś został poszkodowany w wyniku nawałnic. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Stany Zjednoczone wprowadziły właśnie 50% cła na część towarów kanadyjskich, poinformował o tym Biały Dom. To efekt fiaska negocjacji handlowych między tymi krajami. Zarówno przedstawiciele władz USA, jak i Kanady obarczyli drugą stronę winą za niepowodzenie rozmów handlowych.
3: Nowe cła obejmują dziesiątki produktów, od hokejowych kijów po wino. Kanada odmówiła sfinalizowania umowy handlowej na warunkach uzgodnionych wcześniej w tym tygodniu. Mimo że Stany Zjednoczone zaoferowały Kanadzie traktowanie na najkorzystniejszych zasadach spośród wszystkich głównych eksporterów na nasz rynek, nowe żądanie i wycofanie się tego kraju z innych zobowiązań zniweczyły delikatną równowagę wypracowaną w ostatnich dniach, informuje Biały Dom. W odpowiedzi premier Kanady Mark Carney napisał, że wprowadzenie w ostatniej chwili zmiany w amerykańskich propozycjach warunków kanadyjskich rząd uznał za niesprawiedliwe i nieuzasadnione ekonomicznie. Mark Carney poinformował, że 50% cło zostanie nałożone na kanadyjskie towary o wartości około 28 milionów dolarów, a Kanada odpowie na działania USA środkami o równoważnej wartości. Jedną z kwestii spornych były proponowane przez Waszyngton zmiany w stawkach celnych na samochody, które jego zdaniem z czasem zaszkodziłyby kanadyjskiej gospodarce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To są aktualności jedynki.
2: I na koniec oczywiście przenosimy się jeszcze do Tarnowa, gdzie od 20 trwa koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. To oczywiście finał całego imprezowego dnia. Na miejscu jest Maciej Walecki. Maćku, jak bawi się Tarnów?
5: Dobry wieczór. Doskonale. Koncert rozpoczął się oczywiście punktualnie o 20, a pierwszą artystką, która zaśpiewała ze sceny, była Kasia Moś. Zaprezentowała składankę medley największych hitów lat 90.
6: To jest taki medley lat 90., właśnie utworów z lat 90. My taki medley gramy w swoim repertuarze. Utwory, które myślę, że bardzo też docierają i miło kojarzą się naszej publiczności, która akurat przychodzi na nasze. Ale myślę, że akurat te lata 90. to docierają do wszystkich. Większość z nas ma jakieś pozytywne, mam wrażenie, wspomnienia z tym okresem młodości. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej jedynki.
5: Skoro o wspomnieniach mowa, udało mi się zaraz po występie porozmawiać z królową, z Majką Jeżowską.
7: To jest rok chyba 92 może, kiedy nagrałam tę piosenkę w Chicago z amerykańskimi muzykami. Tam słychać fantastyczne instrumenty dente i to było absolutne latino. To jest jedyna piosenka, która stała się przebojem Lata z Radiem.
5: Czyli piosenka na plaży, jak również Majka Jeżowska zaśpiewała A ja ole swoją mamę razem z całą publicznością. Dziś występują również Dawid Kwiatkowski, Warius Manx i Kasia Stankiewicz, Kuba i Kuba, Zakopower, Sztywny Par Azji i wielu innych wybitnych artystów. Arde, transmisja koncertu już za chwilę w jedynce.
2: Z Tarnowa mówił Maciej Walecki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W centralnej Polsce jeszcze przelotnie pada, na północy może zagrzmieć, w nocy opady mają zanikać. Temperatura minimalna od 9 do 13 stopni, cieplej nad morzem około 14, a chłodniej w górach od 6 do 8, na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali.
4: Klimat.
2: Ulewne deszcze nie zmieniają hydrologicznej sytuacji Polski. Na znacznym obszarze kraju nadal panuje susza, między innymi w całym województwie lubelskim i w całym podkarpackim. Po nawałnicach lokalnie na rzekach północno-wschodniej Polski obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem rzek. W większości kraju jest bardzo dobra jakość powietrza, lokalnie dobra. Energia generowana jest teraz w 32% ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
8: Reklama. Autopromocja.

0: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
1: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
0: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 8 minut po godzinie 21. Program pierwszy Polskiego Radia. Anna Wil przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Teraz zawitamy do Tarnowa. To 10. już przystanek trasy koncertowej Lata z Radiem i Telewizją Polską. Tam od godziny 20 na scenie na kampusie Akademii Tarnowskiej prezentują się m.in. Haina Mlinkowa, zespół Warius, Manx, Papa D, Zako Power, Majka Jeżowska i Kasia Moś.
1: Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.

0: Dzięki.
1: Oj, oj, oj, Tarnów. Ja mam nadzieję, że wyczekaliście na nas.

Drodzy Państwo, ale wy pięknie wyglądacie dzisiaj. Czy wy macie siły na ten wieczór? Czy jesteście tego pewni? Czy ja mogę prosić o wasze ręce w górze?

życzę wam takiej uważności, słuchajcie, żebyście nie przegapili tego momentu, kiedy ta największa miłość waszego życia będzie tuż obok was, a wy odwróceni. No i co wtedy?

0: Do zobaczenia.
1: Polskie Radio. Jedynka.

wy to rysowałyście teraz? A skąd wiedziałyście, jak będę ubrana? No nie, no to jest coś niesamowitego. Podobna jestem? No dziękuję wam bardzo. Super, bardzo wam dziękuję. No to jest niespodzianka. Ja nie wiem, czy ja mam taką dużą ścianę, żeby to powiesić, ale zabieram ze sobą, bo mi się bardzo podoba. Natomiast słuchajcie, kończą się wakacje. Jesteście z tego powodu szczęśliwi? No właśnie. Wyobraźcie sobie, że ja was zapraszam na plażę. Wszyscy idziemy na plażę, okej? Bo na plaży fajnie jest. Fajnie.

0: To był Zakopauera. Chwila to jedna z nowszych piosenek tego zespołu, która wpisuje się w przebojowy repertuar grupy Zakopauer. A czym w Tarnowie popisała się formacja Piersi? Proszę posłuchać, to jest program pierwszy Polskiego Radia, jest 21:30.
1: Dobry wieczór, Tarnów! Dobry wieczór, Polsko! Wszyscy tam...

się, kochani! Jak ja się cieszę, że ja tu znowu jestem! Słuchajcie, ile razy w Tarnowie? Wiecie, co tu robiłem? Czy mówi wam, mówią takie nazwiska coś? Janusz Kołodziej! Jacek Rępała! Dla wszystkich Tarnowian i miłośników Speedwaya na całym świecie 07, zgłoś się!

Dziękujemy!

0: Dziękuję wam pięknie, kochani, bawcie się dobrze i do zobaczenia.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

Kochani, kolejna piosenka o miłości. Kocham cię, Boguś Myszkiewicz prawie na wszystkich płytach umieścił tę piosenkę. Piosenka przepiękna. Kocham.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To były bez wątpienia największe hity zespołu Chłopcy z Placów Broni, a zabrzmiały one w Tarnowie, gdzie od godziny 20 trwa koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. To już 10. koncert naszej wakacyjnej trasy. Wcześniej zatrzymała się ona w Bielsku, Białej, Radomiu, Zakopanem, Ełku, Chełmie, Grudziądzu, Poddębicach, Lublinie i Mrozach. A dziś wieczorem w Tarnowie słychać m.in. Majkę Jeżowską, zespół Various Monks z Kasią Stankiewicz, Halinę Mynkową, Zako Power, Piersi, Papa D, Sztywny Pal Azji, Karle Fernandez, a także duet Kuba i Kuba. Występuje również Dawid Kwiatkowski. To dla niego bardzo intensywne lato. Gra koncert za koncertem. Podobno bilety na jego występy sprzedają się w ekspresowym tempie. Zakończył też nagrania do albumu Południe, który ukaże się również na jego pierwszym w karierze winylu. A w Tarnowie prezentuje piosenkę Idziesz ze mną, pochodzącą z jego wydanej w 2021 roku płyty. Płyty zatytułowanej po prostu Dawid Kwiatkowski. Śpiewa nie tylko on, bo towarzyszy mu znająca słowa tej piosenki na pamięć publiczność. A do koncertu wracamy tuż po godzinie 22. To jest program pierwszy Polskiego Radia.
2: Nie wiem, czy zapłonie, ale na pewno chciałbym z wami odpłynąć. Jesteście gotowi? Niby spotkałem cię przypadkiem, choć tę górę dobrze znam.

0: Uwielbiam was. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Żadnych zmian na naszej drogowej mapie pogody. Wciąż w kraju jest burzowo, deszczowo i wietrznie, szczególnie na drogach Dolnego Śląska, Wielkopolski, Ziemi Łódzkiej, Opolszczyzny i Górnego Śląska. W tych dość trudnych warunkach atmosferycznych proszę o to, aby pamiętać o odpowiednim odstępie od poprzedzającego nas auta, no i zalecam jazdę z prędkością bezpieczną.

0: Autostrada A1, odcinek Pelplin-Kopytkowo. W pobliżu miejscowości Bobrowiec na 58 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. W efekcie mamy zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi. Koniec kłopotu w innym miejscu autostrady A1, między węzłem Częstochowa-Blachownia a węzłem Częstochowa-Jasna Góra. W pobliżu Starej Gorzelni na 433 km auto osobowe wypadło z drogi, dachowało, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Łodzi. Teraz jedzie się w stronę centrum Polski bez jakichkolwiek problemów A1. Nie ma już także utrudnień na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Polkowice Południe, węzeł Lubin Północ w pobliżu 265 km jezdni w stronę Legnicy. Nie ma już także utrudnień na A4 na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice w pobliżu 146 km. Wciąż utrudnienia na S5 na obwodnicy Bydgoszczy na odcinku węzeł Tryszczyn, węzeł Maksymilianowo, 59 km. Po zderzeniu dwóch aut, trzy osoby ranne, zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania.
1: Jest 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Dwie osoby zginęły wskutek potrącenia przez samochód w Krakowie. To dwoje dorosłych, a do szpitala trafiło okołoroczne dziecko, które walczy o życie. Do potrącenia doszło na chodniku, relacjonuje podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Samochód osobowy, który miał wjechać w trójkę osób, kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy mieli znajdować się na chodniku. Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny. Na miejscu w tym momencie działa grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki, jest również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
1: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca samochodu był pijany. Została natomiast pobrana od niego krew, by sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Kierowca został zatrzymany. Walka z patostreamerami ma być skuteczniejsza. Od dziś obowiązują uderzające w nich nowe przepisy kodeksu karnego. Za zarabianie na publikowaniu przemocy grozi kilka lat więzienia.
3: Przestępstwo jest ścigane z urzędu, a policja może natychmiast wejść do mieszkania patotwórcy i przerwać transmisję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy.
3: Potrzeba też jest edukacji, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
5: To dzieci najmłodsze częściej oglądają tego typu patotreści niż starsze nastolatki. No te dzieci naprawdę jeszcze poznawczo nie są gotowe, żeby móc ocenić, że to jest właśnie niewłaściwe.
3: Sądy zyskały także prawo do konfiskaty całego zysku, jaki twórcy zgromadzili z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Lekarze nadal walczą o życie 17-latka, który trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim z poparzeniami połowy ciała. To nastolatek, który w Jaworznie podczas swoich urodzin został oblany benzyną i podpalony. Pacjent leży na intensywnej terapii. Jego stan jest określany jako ciężki, mówi kierownik centrum Witold Miaśkiewicz.
6: Zaparzenie ogniem, podpalenie. Pacjent jest po zabiegu operacyjnym, pierwszym zabiegu operacyjnym. On jest w tym momencie, że tak powiem, na części intensywnej terapii. Jest koncepcja na dalsze leczenie. On w kolejnym tygodniu będzie ponownie operowany.
1: Pacjent nie oddycha samodzielnie. Trzej mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa. Wszyscy trafili do aresztu. TikTok i jego chiński właściciel zapłacą 400 milionów dolarów w ramach ugody z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy ochrony prywatności dzieci. Amerykańskie władze zarzucały TikTokowi, że aplikacja pozwala dzieciom korzystać z serwisu i gromadziła ich dane osobowe, m.in. adresy e-mail, numery telefonów i informacje o lokalizacji. Firma miała też nie reagować na prośby rodziców o usunięcie danych ich dzieci. Jak informuje CNN, powołując się na Departament Sprawiedliwości, TikTok zapłaci 300 milionów dolarów od razu.
7: To są aktualności jedynki.
1: Pierwsze małe żółwie błotne wykluwają się już w inkubatorze w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności Edukacji KUMAK. Trafiły tam jaja z czterech naturalnych lęgowisk, które były zagrożone zniszczeniem m.in. przez prace rolne, mówi Grzegorz Górecki, kierownik Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności Edukacji.
8: Pierwsze żółwie się od kilku dni

0: wykluwają, taki okres klucia trwa od kilku dni do nawet dwóch tygodni. Wiem, że jeden lęgowisko całe jest już wszystkie wykluły. Z tych trzech innych, bo razem jest cztery mamy, no to jest około na razie 50% wyklutych żółwików.
1: Małe żółwie pozostaną w ośrodku jeszcze przez miesiąc lub dwa. Później we wrześniu i październiku zostaną wypuszczone w miejsca, z których zabrano ich jaja. Trzy lęgi pochodzą z okolic Baranowa między Mrągowem a Mikołajkami, a jeden z okolic Olsztynka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W centralnej Polsce jeszcze przelotnie pada, na północy może zagrzmieć, ale w nocy opady mają zanikać, a pogoda ma się uspokajać. Temperatura minimalna w nocy to od 6-8 stopni w terenach podgórskich, 9-13 na pozostałym obszarze, nad morzem około 14. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali, a ciśnienie lekko rośnie.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Autopromocja.
4: Wywiad Rzeka to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
5: Zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Zaprosiłem krawca, projektanta mody, kostiumów, ale człowieka renesansu Tomasza Ossolińskiego.
6: Czasami jak klientki czegoś ode mnie oczekują i zaskakuję jakimś pomysłem, czy kolorem, czy fasonem, to na początku widzę pewnego rodzaju rezerwę, a potem widzę znów to zadowolenie, że o, tak o sobie nie pomyślałam. Po prostu patrzę na ludzi inaczej niż oni sami na siebie.
4: Wywiad Rzeka. W niedzielę po 21 w Jedynce.
7: Zapraszam, Remigiusz Grzela.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Autopromocja.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: 6 minut po godzinie 22. Zapraszam Państwa teraz na dalszy ciąg retransmisji koncertu w Tarnowie, który rozpoczął się o godzinie 20. Przypomnę, że to jest koncert w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Wśród wielu, wielu gwiazd polskiej sceny muzycznej jest i Majka Jeżowska, zespół Papa D, grupa Zakopower, Chłopcy z Placu Broni, ale jest także Halina Mynkowa, która najsłynniejsze przeboje ze swojej kariery prezentuje, co ciekawe, w towarzystwie Grupy Śląsk.
1: Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.

Witajcie, piękni ludzie. Miło was znowu widzieć. Słuchajcie, znacie następną piosenkę, śpiewacie z nami. Wszyscy!

0: Dziękujemy.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

słyszana przed chwilą. Kasia Moś to jedna z licznych gwiazd dzisiejszego koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie, a za tydzień Lato z Radiem odwiedzi Gołda. Słuchają państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i jeszcze posłuchają państwo zespołu Zakopower.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Tu program pierwszy Polskiego Radia, jest 22:33.
2: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
3: Kronika sportowa.
1: Sylwia Urban, dobry wieczór. Polskie siatkarki wygrały w Stambule z Węgierkami 3-0 w pierwszym meczu grupowym Mistrzostw Europy. O tym Rafał Bała.
4: Podczas poprzednich Mistrzostw Europy Polki też w fazie grupowej rywalizowały z Węgierkami. Wtedy straciły jednego seta. Teraz również było blisko, by rywalki cieszyły się z jednosetowej zdobyczy. Zakończyło się jednak bez strat dla biało-czerwonych.

0: ale od początku. Pierwsze minuty to pokaz siły zespołu trenera Stefano Lavariniego właściwie w każdym z elementów. Przede wszystkim w ataku, bo jego skuteczność w inauguracyjnej partii wyniosła 70%. Brylowała w tym elemencie Monika Lampkowska, kończąc 6-7 piłek. Znakomicie spisywała się na środku siatki Maja Koput. Ta 19-latka urodziła się na Węgrzech i do tego spotkania podchodziła z dużymi emocjami. Stres szybko zamienił się w uśmiech z powodu gładkiej wygranej 25-12. Bardzo dobrze było jeszcze do połowy drugiego seta. Polki w nieco innym składzie po zmianach, jakie wprowadził selekcjoner, prowadziły 18-11, ale coś się załamało. Węgierki, głównie za sprawą Anet Nemeth, doprowadziły do remisu po 21. Prowadziły nawet 23-22, ale nie zachowały zimnej głowy i przegrały 24-26. Jeszcze w połowie trzeciego seta miały nadzieję na sprawienie niespodzianki. Jednak wtedy kilka ataków Lampkowskiej, dobre zagrywki Katarzyny Wenerskiej i solidna gra blokujących spowodowały wygraną do 20, a w całym meczu 3-0. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 15, zdobyła Magdalena Stysiak. Środkowa Magdalena Jurczyk tak oceniła to spotkanie.
1: Na pewno wynik był taki, jaki chciałyśmy i myślę, że to było dla nas najważniejsze. 3-0. Cieszy fakt, że gdzieś tam w tych trudniejszych momentach mimo wszystko potrafiłyśmy postawić kropkę nad i, więc to jest dla nas najważniejsze. Przez to, że ten początek pierwszego seta był dosyć gładki, to myślałyśmy, że sama się gdzieś tam wygra, że przeciwniczki nie zaczną walczyć, a zaczęły. Mimo wszystko, nawet jeżeli gdzieś tam był trudny moment, wierzyłyśmy, że zdobędziemy ten punkt i to właśnie było.
0: Była reprezentantka Polski, znakomita blokująca, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, zwróciła uwagę na przestoje swoich młodszych koleżanek, ale zrzuciła to na karb nerwów związanych z inauguracją turnieju.
2: Mecze otwarcia zawsze są nerwowe. To nie zawsze jest tak, jakby się chciało, więc myślę, że możemy z tego wyniku być zadowoleni. Taki mecz na przetarcie, na otwarcie. Późniejsza gra wynikała z tego, że ten pierwszy set był tak dosyć łatwo wygrany. W stylu gry czasami ciężko ocenić, bo to wszystko zależy od przeciwnika, ale myślę, że fajne, pewne w miarę zwycięstwo. Już tutaj nie będziemy się zagłębiać, czy że tak powiem, rozdrabniać na jakieś tam szczegóły.
0: Na analizę szczegółów przyjdzie czas. Teraz dzień przerwy i kolejny rywal grupowy, Łotwa. Teoretycznie jeszcze słabszy od Węgierek. A w naszej grupie doszło już do dużej niespodzianki. Niemki, które niedawno w Lidze Narodów pokonały nawet Brazylijki, dziś uległy gładko Słowenkom. Na takim wyniku mogą skorzystać Polki, które są coraz bliżej drugiego miejsca w grupie, za zdecydowanymi faworytkami, Turczynkami.
3: Tymczasem reprezentacja Polski koszykarzy, przygotowująca się do meczów drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata, przegrała w Atenach z Grecją 81-89 w swoim trzecim i ostatnim meczu towarzyskim przed sierpniowymi kwalifikacjami. A Iga Świątek gra w tej chwili z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Trwa pierwszy set, w którym Polka przegrywa 3-4. W nocy czasu w Polsce w drugim półfinale Amerykanka Coco Gauff zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Na polskich boiskach trwa piąta kolejka spotkań w piłkarskiej ekstraklasie. Na dziś zaplanowano 3 mecze. W pierwszym z nich Korona Kielce podejmowała Motor Lublin. Relacja Rafała Szymczyka.
4: Korona Kielce zremisowała przed własną publicznością z Motorem Lublin 1-1, a wynik spotkania został ustalony jeszcze przed przerwą. W 19 minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Mariusz Stępiński, który wykorzystał wrzutkę w pole karne Martina Remakla i strzałem głową pokonał bramkarza gości. Do wyrównania, również po bramce zdobytej głową, doprowadził w 30 minucie Karol Czubak po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Portugalczyka Ivo Rodriguesa. W 54 minucie kapitalnym uderzeniem z 25 metrów popisał się dobrze dysponowany w tym meczu Martin Remakl, ale trafił w poprzeczkę. W doliczonym czasie gry strzał Karola Czubaka z pustej bramki wybił skrzydłowy Wiktor Długosz. Z punktu wywalczonego na trudnym terenie zadowolony był trener Motoru Mariusz Misiura.
5: Jesteśmy zadowoleni z tego, jak dzisiaj graliśmy w obronie. Patrząc na ten element gry, to uważam, że byliśmy bardzo skuteczni. W tym roku do naszego meczu Korona z 22 bramek strzeliła 16 stałych fragmentów gry. I dzisiaj wybronić taką dużą liczbę stałych fragmentów, mówię o rzutach wolnych, autów i rzutów rożnych, to naprawdę duży szacunek dla Daniela Kakosińskiego i Krystiana Skłodowskiego, który pracuje w ofensywie, 60 bramkę z tego fragmentu gry, więc jakby to nas na pewno cieszy. Dopisujemy punkt w tabeli, bardzo ważny punkt. Jesteśmy świadomi, że z piłką byliśmy dzisiaj na swojej połowie nerwowi. Ogólnego takiego bym powiedział zagrożenia Korona Kielce miała na pewno dzisiaj w meczu więcej. Powiedziałem to trenerowi Zielińskiemu, że doceniam ten punkt tutaj zdobyty i na pewno on był bliżej dzisiaj zwycięstwa, ale w piłce przeżywałem też momenty, gdzie moja drużyna była zdecydowanie lepsza i mecz się kończył zdrowym dorobkiem punktowym, więc dopisujemy punkty, to jest

0: solidnej gry, nie udało się nic trafić, a paradoksem jest, że w końcówce mogliśmy jeszcze dostać bramkę, także nie ma co narzekać. Oczywiście zanalizujemy to sobie wszystko, niedosyt jest, natomiast trzeba już myśleć o następnym meczu. Tego się już nie cofnie, ale myślę, że szczególnie druga połowa w naszym wykonaniu, jeśli chodzi o takie cechy piłkarskie, czysto piłkarskie, odbiór piłki, zebranie drugiej piłki, reakcja po stracie była naprawdę dobra.
1: Obrońca Bartosz Bereszyński uważa, że lubelską drużynę stać na zdecydowanie lepszą grę.
2: Ciężko mi teraz cokolwiek powiedzieć tak na gorąco. Na pewno uważam, że to było nasze najgorsze spotkanie, jeżeli chodzi o taką grę, o tworzenie sytuacji. Więc myślę, że musimy patrzeć w kategoriach cenny punkt i wyciągnąć wnioski, bo zaczęliśmy dobrze, fajnie pierwsze 10-15 minut, potem stracona bramka i mieliśmy swoje okazje w tym spotkaniu, mieliśmy swoje momenty, ale zdecydowanie za mało tych momentów na drużynę. Jak chcemy grać i to, co mieliśmy dzisiaj realizować, myślę, że tych założeń nie do końca zostało spełniona większość. Na pewno nad tym musimy popracować, więc tak z perspektywy meczu myślę, że cenny punkt, ale jest niedosyt z tego, jak graliśmy i myślę, że tak to najlepiej podsumowuje.
1: Rozczarowany rezultatem był Wiktor Długosz.
3: Po drugiej połowie wydaje mi się, że duży niedosyt, bo gdzieś mocno zamknęliśmy motor, czuliśmy mocną przewagę. Na tyle ich zamknęliśmy na ich połowie, żebym skłamał, gdybym powiedział, że nie czujemy takiego niedosytu.
1: Również pomocnik kieleckiego zespołu Kamil Jakubczyk nie był zadowolony z podziału punktów.
4: No myślę, że na pewno duży niedosyt, bo z przebiegu spotkania na pewno byliśmy taką drużyną dominującą, szczególnie po tej bramce strzelonej na 1-0 gdzieś wydawało się, że mamy kontrolę nad tym spotkaniem. Jeden niepotrzebny stały fragment gry, motor wyrównał, później się cofnął i ciężko nam było jakieś klarowne sytuacje, więc na pewno jest duży niedosyt.
1: Po 5 kolejkach obydwie drużyny mają na kontach po 5 punktów, ale Korona ma jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze.
5: W drugim dzisiaj spotkaniu Piast Gliwice zremisował z Legią Warszawa też 1-1. Mecz trwał jednak ponad godzinę dłużej, a to dlatego, że jeden z kibiców zasłabł i trwała akcja reanimacyjna. Takie chwile są bardzo trudne, również psychicznie, o czym w rozmowie z Tadeuszem Musiałem mówił kapitan gliwiczan Jakub Czerwiński.
6: W meczu Piasta z Legią najważniejsze rzeczy nie działy się na murawie, ale działy się poza nią, dlatego że na trybunach przez 67 minut trwała akcja reanimacyjna, mecz przerwany w 69 minucie. Niełatwa sytuacja dla piłkarzy także.
7: Trudna dla nas wszystkich, dla wszystkich na trybunach i pewnie przed telewizorami, a szczególnie dla rodziny tego pana. Było dużo wątpliwości, dużo znaków zapytania, czy ten mecz będzie kontynuowany, a jednak dograliśmy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, nie mnie oceniać. No nie jest to łatwe, ale musimy się dostosować do tych warunków i mieliśmy czas, żeby się dogrzać i tutaj myślę, że żadnej jakby wymówki nikt nie będzie szukał.
6: No trudno powiedzieć, czy taka przerwa pomaga, bo pomaga to nie jest dobre słowo, natomiast początek meczu dobry w wykonaniu Legii, 3 sytuacje w ciągu 10 minut, przegrywacie od minuty 7, kiedy wrzut z autu przynosi powodzenie i strącenie do Zjawińskiego doskonałe, strzela głową z bliskiej odległości. Pierwsza połowa nic wielkiego nie wniosła, natomiast w drugiej potrójna zmiana w Piaście rozruszało ofensywę, zagraliście odważniej, może ryzykowniej, opłaciło się dopiero w 5 minucie doliczonego czasu i ten remis jest wyrwany, zadowalający czy jednak za późno się obudziliście?
7: Biorąc pod uwagę okoliczności tego meczu, myślę, że musimy uszanować ten remis wyrwany, tak jak pan powiedział w końcówce, chociaż z minuty na minutę w drugiej połowie szczególnie rozkręcaliśmy się i ten przerwany mecz był trochę na naszą niekorzyść, ale dobrze weszliśmy w te późniejsze 20 minut, które dogrywaliśmy i dalej robiliśmy swoją robotę, naciskaliśmy i to przyniosło efekt. Chciałbym pochwalić naszą drużynę za charakter, bo dzisiaj można powiedzieć charakterem to wyrwaliśmy i ja bym na tym
6: budował?
7: Meczu chciał zacząć budować, tak, bo być może potrzebowaliśmy takiego punktu zwrotnego. Chciałbym, żeby to był właśnie ten dzisiejszy mecz.
6: Trener Legii Marek Papszun.
8: No mecz w cieniu tragedii, bo widzieliśmy, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że tego człowieka się udało odratować i przykra w ogóle sytuacja. Jeżeli chodzi o spotkanie, to na pewno byliśmy dobrze przygotowani, tacy nastawieni, ale to był trudny mecz dla nas. Prowadząc, powinniśmy zrobić więcej, żeby go wygrać, bo ten mecz był po prostu wyrównany i on takim też wynikiem się zakończył.
6: Przypomnę, Piast Gliwice zremisował w niecodziennych okolicznościach z Legią Warszawa 1-1.
5: A jakim wynikiem zakończyło się spotkanie Śląska-Wrocław z Widzewem Łódź? O tym Bartosz Tomczak.
9: To był szalony mecz, który zaczął się dla Widzewa najgorzej jak tylko mógł. W 7 minucie czerwoną kartką ukarany został Przemysław Wiśniewski, który sfaulował wychodzącego

0: prowadzącego sam na sam Dembele. Śląsk miał przewagę liczebną, ale zupełnie nie było tego widać. Gospodarze w pierwszej połowie nie oddali nawet celnego strzału na bramkę. Jak to się robi, im pokazali goście. W 16 minucie błąd popełnił pomocnik Śląska Grzegorz Tomasiewicz, który przed polem karnym zagrał minimalnie do tyłu. Piłkę przejął Angel Baena i od razu uderzył na bramkę. Karol Niemczycki ten strzał odbił, ale wobec dobitki Mario Garcia był bezradny. W 36 minucie bezradnie wyglądała cała obrona Śląska, która bardzo statycznie obserwowała kontrę Widzewa. Julian Szechu zagrał lewą stroną w pole karne do Karola Świderskiego, a ten poczekał, aż piłka przeturla się 4 metry od bramki i wycofał wtedy do wbiegającego na 6 metr Frana Alvareza. Hiszpan tylko dołożył nogę i było 2-0. Tuż po przerwie Śląsk złapał kontakt. W 47 minucie po wrzutce z lewej strony z rzutu rożnego i przedłużeniu piłki głową akcję na długim słupku zamykał Luka Marianac i było 2-1. W powtórkach okazało się, że po drodze piłkę dotknął jeszcze obrońca Widzewa Steve Capuady i to jemu zapisano gola samobójczego. Gospodarze szukali bramki na remis, ale zamiast tego to goście podwyższyli wynik. W 63 minucie po składnej akcji Mario Garcia nisko dośrodkował z lewej strony pola karnego, a akcję przy długim słupku zamknął Angel Baena. Było 3-1. W 78 minucie odpowiedział Śląsk i znów wydarzyło się to po rzucie rożnym. Tym razem gospodarze zagrali krótko, piłka wróciła do Piotra Samca Talara, który z prawej strony dośrodkował na głowę Przemysława Banaszaka i po jego strzale bramkarz Bartłomiej Drągowski mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem. W 84 minucie wydawało się, że gospodarze w końcu dopięli swego. Samiec Talar dostał piłkę jeszcze na własnej połowie, pobiegł na 35 metr i zagrał prostopadle do Marianaca, a ten bardzo spokojnie minął Drągowskiego i skierował futbolówkę do pustej bramki. Jedyny problem to, że po interwencji VAR gola anulowano i odgwizdano spalonego. Ale determinacji Śląskowi nie brakowało. W 88 minucie Samiec Talar dośrodkował z 25 metra przed polem karnym do lecącego Szczupakiem Enisa Szabaniego i było 3-3. 5 doliczonych minut nie przyniosło już zmiany wyniku, choć Widzew w końcówce miał jeszcze jedną znakomitą okazję. Ale po emocjonującym meczu we Wrocławiu podział punktów.
1: W tabeli prowadzi Legia Warszawa. Jutro Radomiak zagra z Zagłębiem Lubin, GKS Katowice z Wisłą Płocki, Pogoń Szczecin z Wisłą Kraków. A przypomnę, że wczoraj Krakowia pokonała Wieczystą Kraków 3-2 i po tej porażce Kazimierz Moskal zakończył pracę na stanowisku trenera Wieczystej. To pierwszy szkoleniowiec klubu Ekstraklasy, który stracił pracę w tym sezonie. Nazwiska następcy na razie nie podano. W pierwszej lidze piłkarskiej również trwa piąta kolejka spotkań. Dziś Brukbet Termalika Nieciecza przegrał z Polonią Warszawa 1-3, pod Beskidzie Bielsko-Biała zremisowało z Odrą Opole 1-1 i Polonia Bytom również zremisowała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, ale 2-2. Pogoń prowadzi w tabeli. Piotr Zieliński zdobył bramkę dla Interu Mediolan w wygranym 4-1 meczu u siebie z Beniaminkiem Moncą w inauguracyjnej kolejce włoskiej Serie A. W spotkaniu Udinese, w którym Jakub Piotrowski zagrał 70 minut z Como, ten mecz zakończył się remisem 1-1, a w innych meczach Genua przegrała z Napoli 0-2 i Parma uległa Cagliari 0-1. Rozpoczęła się również angielska Premier League w meczach pierwszej kolejki. W dzisiejszych meczach Hull wygrał z Manchesterem United 2-0, Everton pokonał Crystal Palace 2-0, Ipswich wygrał z Sunderlandem 2-1, Nottingham przegrał z Leeds 0-1 i Brentford pokonał Tottenham 3-0. Również pierwsza kolejka we francuskiej Ligue 1. Dzisiaj Lens wygrał z Auxerre 5-2, Le Mans zremisowało z Brestem 2-2, Nice Lorient tu remis 0-0, Toulouse przegrała z Lyonem 0-2 i Troyes zremisowało z Paris FC 0-0. W Hiszpanii już druga kolejka, Athletic Bilbao przegrał z Sevillą 1-3, Walencja zremisowała z Celtą Vigo 0-0. Trwa spotkanie jeszcze Espaniolu z Realem Madryt. Dla Realu to dopiero pierwszy mecz w tym sezonie w lidze i w 57 minucie jest 1-1.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: pierwszych meczach nowego sezonu Ekstraligi Rugby. Grot Budowlani Łódź wygrali z Juwenią Kraków 32-14 i Ogniwo Sopot rozgromiło Rugby Białystok 124-28. Tytułu broni Pogoń Siedlce. A piłkarze ręczni Industrii Kielce zagrali dzisiaj w finale towarzyskiego turnieju w hiszpańskim Santander, ale niestety przegrali z węgierskim

0: Kim Wesprem o szczegółach Jakub Rożek.
1: Piłkarze ręczni Industrii Kielce podczas przygotowań do nowego sezonu wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania. Dwa podczas turnieju na Węgrzech i dwa w Hiszpanii. Ale powiedzmy sobie szczerze, rywale to nie był europejski top. Aż do dziś. W finale towarzyskiego turnieju Cantabria Infinita w Santander zmierzyli się z prawdziwym handballowym gigantem. Chyba największym, który dotychczas nie wygrał Ligi Mistrzów, czyli One Wesprem. Kielczanie ulegli wyraźnie 28-36. To pierwsza porażka mistrzów Polski pod wodzą nowego trenera Krzysztofa Lijewskiego.
2: Dzisiaj Wesprem okazało się lepszy, nawet zdecydowanie lepszy niż my. Wykorzystywali bardzo dobrze kontrataki, bardzo dużo bramek tego elementu, który zrobili. My mogliśmy lepiej zacząć ten mecz. Mieliśmy sytuacje rzutowe, ale niestety nie mogliśmy to zamienić na bramki. To nas troszeczkę irytowało, ale te pierwsze 15 minut wydaje mi się, że zagraliśmy naprawdę na bardzo dobrym poziomie. To było gdzieś tam na remisie. Ostatni kwadrans pierwszej połowy już wyglądał tak kolorowo. Po zmianach był przestój w ataku. Wesprem rzucił 5 bramek pod rząd i wstawił sobie mecz i kontrolował go do końca. A szkoda, bo było kilka fajnych rzeczy w tym meczu, które zagraliśmy. Było też parę rzeczy, które nam się nie podobało. Na pewno jest to duży materiał do analizy i bardzo dobra lekcja dla zawodników, szczególnie tych nowych, którzy dopiero co weszli do składu i zaczęli grać na najwyższym poziomie. Tylko takie mecze mogą ich nauczyć tego doświadczenia. Inaczej go nigdy nie zdobędziemy. Patrzymy na to pozytywnie.
1: Najwięcej bramek dla Industrii zdobyli dziś Aleks Wlach 6 i Arcjom Karaliok 5. Teraz ostatni tydzień przygotowań i w przyszłą sobotę w Łodzi mecz o Super Puchar Polski z Orlenem Wisłą Płock.
0: A rozgrywki ligowe rozpoczną się w pierwszy weekend września. W Katowicach odbyła się dzisiaj pierwsza część lekkoatletycznego mitingu Diamentowej Ligi, który jest też memoriałem Kamili Skolimowskiej. O tym Piotr Muszalski.
3: Oddziało się na katowickim rynku. Tylko trzy konkurencje zostały rozegrane w sercu miasta, ale przyniosły one aż dwa rekordy mitingów. Skoków w Alpanie 6,98 skoczyły Alisa Jones i Agatha de Sousa. Daleko za nimi była Adrianna Sułek-Schubert, która uzyskała tylko 5,92.
4: Myślę, że chciałam jeszcze poćwiczyć po Mistrzostwach Europy ten skok w dal. Nie planowałam powtórzyć scenariusza z Birmingham, więc niestety lekkie niepowodzenie, ale to była też jedyna konkurencja, w której można, że tak powiem, mimo słabszego poziomu nawiązać rywalizację, bo czy w skoku wzwyż, czy w biegu podkarskim, no jednak te różnice są diametralne. No ale była to dla mnie ogromna przyjemność, cenne doświadczenie i myślę, że w przyszłym roku będzie już znacznie, znacznie lepiej.
3: Nasza utytułowana wieloboistka przyznaje, że podobał jej się pomysł przeniesienia zawodów do serca miasta. Na katowickim rynku nie przeszkadzały jej nawet tramwaje, które przerywały kibicowanie publiczności.
4: Nie przeszkadzał mi tramwaj faktycznie, ale widziałam, że kibice, którzy chcieli obserwować nasze próby, musieli schodzić z torów, kiedy on chciał przejechać. Ja lubię bardzo takie inicjatywy, kiedy dzieje się coś innego niż na stadionie, na którym spędzam godziny dziennie. I bardzo się cieszę, kiedy jest tak dużo kibiców, którzy mogą też, nawet nie wiedząc jeszcze do końca, o co chodzi w lekkiej atletyce, doświadczyć tego i mam nadzieję, że zarażamy ich tą naszą pasją. I ja właśnie bardzo lubię taką namacalną rywalizację i taką namacalną atmosferę kibiców i to, że ta korelacja z nimi jest taka bliska, że oni chcą w trakcie gdzieś w konkurs zbijać piątki, czy proszą o zdjęcia i autograf, więc jak najbardziej. Obym była na takim poziomie, że będę jeździła na te diamentowe ligi i na te najlepsze meetingi.
3: W każdej z 26 konkurencji diamentowej ligi na Śląsku wystąpią światowe potęgi lekkoatletyki. Wśród nich Ewa Swoboda, która na ostatnich Mistrzostwach Europy zdobyła dwa medale. Obsada biegu na 100 metrów w kotle czarownic to już jednak światowy poziom, o czym mówi nasza sprinterka.
5: Ten sezon jest bardzo wyjątkowy, bo wróciłam po ciężkich dwóch latach, także mnie to bardzo cieszy, jestem bardzo szczęśliwa. Te dwa medale, no to nawet szczerze mówiąc nie marzyłam o tym. No ciężko marzyć o takich rzeczach. Ja jestem realistą, ale chyba czasami zacznę już marzyć. No i co no, co było do zrobienia, to zrobiłam, a teraz ja myślę, że jutro to, co zostało z całego sezonu, myślę, że zostawię na bieżni.
3: Wśród plejady gwiazd wystąpi również Natalia Bukowiecka. Nasza srebrna medalistka z Birmingham przyznaje, że jest w świetnej formie i liczy na dobry występ przed własną publicznością.
6: Na pewno wiem, że jestem dobrze przygotowana, bo Mistrzostwa Europy to pokazały. Mam nadzieję tylko, że pogoda nam jutro dopisze i będzie jednak troszkę cieplejsza niż była w Birmingham. Na pewno nie będzie łatwo, no ale ja jestem u siebie w Polsce, więc mam nadzieję, że po prostu pokażę się z jak najlepszej strony i będę walczyła o jak najwyższe miejsca.
3: O rekord Polski powalczy Klaudia Kazimierska, która nie boi się o tym mówić. Przypomnijmy, nasza wicemistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów również w niedzielę. będzie chciała zaskoczyć miejscową publiczność.
7: Z tym memorialem mam dużo dobrych wspomnień. Jak wiemy, pierwszy raz tutaj złamałam właśnie 4 minuty 2 lata temu po igrzyskach.

0: ale ja też tu biegałam w 2020 i otarłam się rekord polski juniorek, Sofii. A więc jeszcze to nie była diamentowa liga, także dużo tych startów na Stadionie Śląskim i ja zawsze stąd wracam z życiówką, więc miejmy nadzieję, że tym razem też tak będzie.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Na korcie w Cincinnati, gdzie trwa półfinał turnieju tenisowego, w którym Iga Świątek gra z Amerykanką Jessicą Pegulą, zmienił się wynik i w pierwszym secie jest już 5-5. Słoweniec Tadej Pogačar został liderem wyścigu kolarskiego Vuelta a España, wygrywając pierwszy etap jazdę indywidualną na czas w Monako. Na niespełna 10-kilometrowej trasie Pogačar wyprzedził o zaledwie 0,09 sekundy Brytyjczyka Ethana Hightera. Trzeci ze stratą 4 sekund był Brytyjczyk Joshua Tarling. Tegoroczna Vuelta jest bez Polaków i zakończy się 13 września w Granadzie. Tymczasem Belg Jasper Philipsen po finiszu z peletonu wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego dookoła krajów Beneluxu i został liderem. A w wyścigu kobiet Tour of Britain czwarty etap wygrała holenderska kolarka Lorena Wiebes. Drugie miejsce zajęła Niemka Liane Lippert, a trzecia była Kimberly LeCourt z Mauritiusa, ale to wystarczyło, by pozostała na prowadzeniu w wyścigu. Marta Jaskulska jest 34. po etapach. Zaś Włoch Giulio Pellizzari wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego dookoła Niemiec. Drugie miejsce zajął nowy lider klasyfikacji generalnej, Meksykanin Isaac Del Toro, a trzeci był Szwajcar Mark Hirschi. Po etapach Del Toro wyprzedza Francuza Louisa Barre i Hirschiego. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał sprint przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Holandii, który będzie 12. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Czwarty był jego kolega z teamu, Włoch Kimi Antonelli, który w klasyfikacji generalnej mistrzostw do 53 punktów powiększył przewagę nad siódmym w sprincie Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Tymczasem Brytyjczyk Lando Norris z McLarena był najszybszy w kwalifikacjach do Grand Prix Holandii. Drugie miejsce zajął George Russell, a trzeci był Włoch Kimi Antonelli. Na torze Kolna w Krakowie rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w kajakarstwie górskim w slalomie. Popis pierwszego dnia dała Klaudia Zwolińska, która zdobyła 3 złote medale w kanadyjkach jedynkach i kajakach jedynkach oraz drużynowych zmaganiach. Natomiast wśród panów w kajakowych jedynkach zwyciężył Mateusz Polaczyk, a w kanadyjkowych jedynkach triumfował Kacper Szuba. I jeszcze rzut oka na to, co dzieje się na korcie w Cincinnati. Wciąż trwa pierwszy set. Iga Świątek, Jessica

0: Zaplanowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Autostradowa obwodnica Wrocławia, a więc autostrada A8, odcinek węzeł Wrocław Południe, węzeł Wrocław Zachód, w pobliżu 7 kilometra, to rejon węzła Wrocław Zachód. Po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Koniec kłopotów na autostradzie A18 na odcinku węzeł Żary Południe, węzeł Iłowa w pobliżu Lubieszowa na 28 kilometrze. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy na południu i w centrum kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, początkowo możliwe przelotne deszcze. Na północy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, z przelotnymi deszczami, głównie na wybrzeżu możliwe burze z wodą, z deszczem, którego może napadać nawet 15 mm.
1: Jest 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Nawet nadal kilkadziesiąt tysięcy odbiorców nie ma prądu w środkowej i wschodniej Polsce. Najwięcej utrudnień jest w północno-wschodniej części kraju. Usuwanie awarii trwa, ale o 18 na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz na Mazowszu bez prądu pozostawało 65,5 tysiąca odbiorców. W oddziale Warszawa, czyli w stolicy i powiatach Mazowsza, 22,5 tysiąca. Łącznie około 2,5 tysiąca osób nie miało późnym popołudniem prądu w Łódzkiem, Świętokrzyskiem i na południu Mazowsza. W szczytowym okresie ponocnych i porannych nawałnicach bez prądu było ćwierć miliona Polaków. W całej Polsce straż interweniowała ponad 7700 razy w związku ze skutkami nawałnic. Dwie osoby zginęły po potrąceniu przez samochód na chodniku w Krakowie. To dwoje dorosłych, a do szpitala trafiło okołoroczne dziecko, które walczy o życie. Kierowca został zatrzymany.
2: Do potrącenia doszło przed godziną 18. Podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji relacjonuje, że samochód wjechał w pieszych idących chodnikiem.
3: Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Z informacji, które już posiadamy, niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny. Na miejscu w tym momencie działa grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki, jest również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
2: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca samochodu był pijany. Będzie pobrana od niego krew, by potwierdzić badanie i sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Kierowca został zatrzymany. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Stalker zatrzymany przez policjantów w Parczewie na Lubelszczyźnie. 36-latek miał grozić 20-latce i oczerniać ją w mediach społecznościowych. Motywem działania mężczyzny miały być nieodwzajemnione uczucia. Zatrzymano od lutego publikował w internecie wpisy dotyczące kobiety, mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadkomisarz Anna Kamola.
4: 36-latek nie potrafił pogodzić się z brakiem zainteresowania ze strony kobiety i publikował kolejne wpisy na swoich portalach społecznościowych. Ponadto policjanci ustalili, że mężczyzna nachodził kobietę również w jej miejscu pracy. Pomimo braku akceptacji z jej strony podejmował kolejne próby kontaktu, m.in. wysyłając jej kwiaty.
1: 36-latek usłyszał zarzuty dotyczące uporczywego nękania, kierowania gruźb karalnych wobec 20-latki, znieważenia i naruszenia nietykalności policjantów. Najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Bilety na pociąg w M Obywatelu. Takie rozwiązanie wprowadziła właśnie Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Od wczoraj jej pasażerowie kupujący bilety za pośrednictwem portalu Koleo mogą pokazać je również w aplikacji M Obywatel. To jeden z pierwszych przewoźników, który dołączył do programu Ministerstwa Cyfryzacji. Dzięki temu kontrole mają przebiegać sprawniej, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
5: Nowa usługa pozwoli znacznie szybciej potwierdzić tożsamość pasażera oraz przysługujące mu zniżki. Podróżni nie będą musieli okazywać żadnych dodatkowych dokumentów. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które znacznie skróci czas kontroli biletów.
1: Aby skorzystać z rozwiązania, wystarczy połączyć aplikację M-Obywatel z portalem Koleo. Bilety i wszystkie potrzebne dane będą dostępne również offline. W ubiegłym roku z przewozów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej skorzystało 12 milionów pasażerów, z czego niemal 5 milionów swoje bilety kupiło przez internet.
6: To są aktualności jedynki.
1: Ludzkość została oficjalnie pokonana w biegu na 100 metrów. W Chinach robot osiągnął lepszy czas od dotychczasowego ludzkiego rekordu. A więcej już teraz od Tomasza Sajewicza.
7: Dotychczasowy rekord świata w biegu na 100 metrów należy do słynnego Usaina Bolta. W 2009

0: roku. W Berlinie osiągnął on na tym dystansie czas 9,58 sekundy. Chiński koncern Honor poinformował, że wyprodukowany przez firmę humanoid o nazwie Błyskawica poprawił ten rekord. Rekord humanoidalny to obecnie 9,32 sekundy. To nie pierwsze osiągnięcie sportowe humanoida. W kwietniu tego roku wygrał on pekiński półmaraton z czasem lepszym od najszybszego zawodnika pośród mężczyzn. Doświadczenia z maratonu posłużyły wynalazcom do udoskonalenia kończyn maszyny. W kwietniu robot mierzył 169 cm, z czego 95 przypadało na nogi. Naukowcy wydłużyli kończyny o 10 cm. Chińskie władze priorytetowo traktują rozwój robotyki humanoidalnej. Zachodnie kraje uznają tę technologię za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przelotnie pada już tylko na wschodzie i północnym zachodzie kraju. Temperatura minimalna w nocy to od 9 do 13 stopni na przeważającym obszarze kraju. Nad morzem około 14, a w rejonach podgórskich od 6 do 8. Na barometrach w Warszawie niemal 1002 hektopaskale.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
6: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
7: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
6: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Tu jest muzyka.

0: Tu jest muzyka z dopiskiem Nowa Polska Muzyka. Zawsze w soboty po 23. Kłaniam się Państwu, Marcin Kusy przed mikrofonem. Program pierwszy Polskiego Radia. Razem jesteśmy do godziny 12 w nocy do północy. Mam nadzieję wśród dźwięków bardzo ciekawych, chociaż nowych. I to zawsze jest taka niewiadoma, czy coś nam przypadnie do gustu, ale to jest szereg propozycji. Mam nadzieję, że Państwo na pewno znajdą coś dla siebie. Idzie lepsze. To jest nagranie zespołu Jam Jam, który jest gwiazdą festiwalu Blues na świecie. Ten odbywa się w Świeciu. Dzisiaj już końcówka tego festiwalu Jam, który przez wiele lat nie nagrywał nowych piosenek, nie było premier, ale wreszcie pojawiła się wraz z pojawieniem się w zespole Sebastiana Riddla nowa płyta. No i takie między innymi nagrania. Jam będzie dzisiaj klamrą naszego spotkania, ale w Jamie przez wiele lat śpiewał Maciej Balcar. Maciek, który prowadził równolegle także karierę solową i chciałbym nie zerkać już wstecz, ale popatrzeć do przodu. Maciek ma nowe piosenki i będzie z tego cała nowa płyta. Zresztą ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Koniec balu to jeden z singli, jedna z piosenek, która promuje to nowe wydawnictwo. Maciej Balcar.
1: Na dole w barze jeszcze gwar, choć ranek zbliża się boleśnie. Hotel jak hotel, bar jak bar. I noc jak wiele nocy wcześniej.

Maciej Balcar, przez ponad 20 lat frontman zespołu Jam, teraz już na swojej drodze solowej, chociaż Maciek tych solowych płyt ma w dorobku bardzo dużo. Pierwsza jeszcze w latach 90. ta znakomita, tam premiery i Opole, i Komu bije dzwon, ale teraz jest już w zupełnie innym miejscu artystycznie, więc czekamy na cały album. W bardzo dobrym miejscu, jeśli chodzi o pozycję w polskiej muzyce, w tym momencie w polskim show biznesie zajmuje Zalia. Czekamy i na jej nowy album, ale przede wszystkim na każdą kolejną piosenkę. No to jest takowa i gdzie mielibyśmy taką premierę zrobić, jak nie właśnie w Tu jest muzyka, w nowej polskiej muzyce. Daj mi znak, to Zalia.

Był taki moment, kiedy wziął rozbrat nie tylko z muzykami zespołu Afromental i w ogóle z tym zespołem, ale rozbrat w ogóle z muzyką, miał inny pomysł na siebie, między innymi aktorstwo, no, ale widać, że te muzyczne konotacje i muzyczna łączność no, pozostaje niezmienna i jednak to kusi. Łos Łozowski, czyli Wojtek Łozowski, niegdyś wokalista zespołu Afromental, tutaj w nagraniu The Cool, czyli powrót do muzycznej kariery. Proszę Państwa, zaprezentowałem wczoraj to nagranie i Państwu się spodobało i mam nadzieję, że dzisiaj również to jest nowa rzecz, nowa propozycja od Rębikowskiego, czyli Nasz Schyłek Lata.

Jedynka. Polskie Radio.

0: Na koniec dnia to kosa z propozycją, no taką powiedziałbym grzeczną jak na niego, bo z reguły to są hip-hopowe wersy, w których nie stroni od mocnych słów, no ale w tym wypadku rzeczywiście piosenka raczej tęskna, refleksyjna, z fajnym tekstem. Kosa również w tym popowym świecie, jak widać, świetnie się odnalazł, chociaż melorycytacja rapowa została. Na koniec dnia tak nazywała się ta piosenka. A państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia. To teraz w nowej polskiej muzyce dwie bardzo zdolne wokalistki i singer-songwriterki. Zaczyna Fida, to będzie Kafejka na Ochocie.
1: Mój dom to już nie twój dom, nie twój srebrny wiek.

Program Pierwszy Polskiego Radia, Nie zaśpiewam twojej mamie, to Briela. Nie tak dawno, kilka tygodni temu widziałem ją na festiwalu w Lubawie, na festiwalu Soundela. To jest festiwal gitarowy, ale festiwal, który kończy się takim specjalnym konkursem muzycznym i prezentują się kapele, wykonawcy, soliści, którzy prezentują premierowy materiał. To jest ciekawa formuła, bo to nie jest jedna piosenka, tylko to jest około 20 minut takiej prezentacji scenicznej. Tylko od artysty zależy, które piosenki i jak to poukłada w czasie, żeby zmieścić się i zaprezentować się przed szanownym jury, a w tym jury rzeczywiście specjaliści, począwszy od Jacka Królika, naszego fantastycznego przyjaciela radiowej jedynki, który stworzył nam Polkę Dziadek i tę gitarową wersję, ale też Tomek Kałwak, znany jazzman, fantastyczny muzyk ze Śląska, podpora klawiszowa zespołu mistrzów Krzysztofa Cugowskiego. I tacy właśnie muzycy oceniają artystów. I tam właśnie w Lubawie na Soundeli wygrała Briela z innym nagraniem zupełnie i w takiej konfiguracji duetowej. No ale bardzo podoba mi się to jej nowe nagranie. Nie zaśpiewam twojej mamie. Obserwujmy tę dziewczynę.

Fani Komy doskonale znają ten utwór Los Cebula i Krokodyle Łzy, tak zwana czerwona płyta Komy. I Piotrek Rogucki, który no właściwie tę karierę swoją dzieli między aktorstwo, między pracą w teatrze, w filmie, w serialu, ale też na scenie. Koma się reaktywowała, ale też Piotr ma swój konglomerat i gra z normalnymi ludźmi. Gra nierzadko te utwory, które Koma wykonywała, ale Piotrek z normalnymi ludźmi graje w zupełnie innym stylu. To ten przykład. Los Cebula i Krokodyle Łzy. Marcin Kusy, ja już pięknie dziękuję. Program Pierwszy Polskiego Radia i tu jest muzyka, nowa polska muzyka. Domyka się, tak jak już zapowiadałem, jeszcze jednym nowym nagraniem z ostatniej płyty Dżemu, czyli Sobie Potrzebni. Polecam Państwu muzykę nocą po północy i do usłyszenia w radiowej jedynce.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Trzyletniego synka Livingstonów, Oscara, porwano. Sprawę bada inspektor Joseph Leck. Posłuchajmy 13 fragmentu powieści Guillaume'a Musso pod tytułem Zbrodnia w raju. Czyta Wojciech Masiak.
2: Joseph czekał na Florence i Juliana Livingstone'ów w bibliotece, która pełniła także funkcję gabinetu. Pierwszą rzeczą, którą Joseph zauważył w bibliotece, były rodzinne zdjęcia. Wszystkie świadczące o szczęśliwym życiu. Uderzająca uroda Florence, nieodparty urok Juliana i jego nonszalancka elegancja, dwójka rozbrykanych promiennych dzieci. Livingstone'owie kochali morze, słońce, szybkość, jachty. Na wszystkich fotografiach byli piękni, pogodni i pewni siebie. Oprócz zdjęć w pomieszczeniu były obrazy. Joseph, który miał słabość do malarstwa, spostrzegł od razu kubistyczne dzieło Braca i kolorowe płótno 14 lipca Fernanda Légère'a. Podziwiał tę nowoczesną sztukę, ponieważ sprzeciwiała się akademizmowi oraz tradycji i odzwierciedlała wielkie zmiany epoki, o których trudno było na razie powiedzieć, czy przyniosą postęp, czy chaos. Uwagę Joseph'a przykuł kolejny obraz. Płótno o wymiarach 70 na 50 cm przedstawiało mężczyznę i kobietę o twarzach zasłoniętych białym prześcieradłem. Ujęta z bliska tajemnicza para, on w garniturze z krawatem, ona w czerwonej sukni, całowała się. Nachylił się, żeby odczytać nazwisko malarza – Magritte. Obraz poruszył go, przyciągał i niepokoił. Co miało oznaczać? Nierealną namiętność? Założenie, że miłość jest ślepa? Lub że ukochana osoba będzie nam zawsze obca? Przyczepiony nad biurkiem mały rysunek węglem Picassa wydawał się jeszcze bardziej prowokacyjny. Przedstawiał Florence bez ubrania, tylko w naszyjniku z pereł. Joseph zamarł i wpatrywał się w szkic dobre 2 minuty. Fascynowała go nie tyle jego zmysłowość, ile odwaga Livingstone'ów, którzy wystawili go na widok publiczny. Pablo był u nas z wizytą w 1923 roku. Oszalał na punkcie Florence, ale ona nigdy nie pozowała mu w stroju Ewy, jeśli o to panu chodzi. Joseph drgnął i odwrócił się zawstydzony, jakby ksiądz z jego wioski przyłapał go w drzwiach burdelu.
1: Wojciech Masiak przeczytał 13 fragment powieści Guillaume'a Musso pod tytułem Zbrodnia w raju w tłumaczeniu Joanny Prądzyńskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert.

0: Konfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Brak dostępu do prądu, podtopienia czy połamane drzewa. Strażacy usuwają skutki burzy nawałnic. Najwięcej utrudnień występuje w północno-wschodniej części Polski. Wielkopolscy strażacy od piątkowego do sobotniego wieczoru wyjeżdżali do 366 interwencji. W całym kraju strażacy najczęściej interweniowali na Mazowszu oraz Warmii i Mazurach. W środkowej i wschodniej Polsce nawet kilkadziesiąt tysięcy osób wciąż nie ma dostępu do energii elektrycznej, ale awarie prądu są sukcesywnie usuwane. A teraz Kraków i tragedia na drodze. Dwie dorosłe osoby nie żyją. Po potrąceniu przez samochód do szpitala trafiło roczne dziecko walczące o życie. Do wypadku doszło wczoraj przed 18:00, mówi rzecznik małopolskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

0: Arnej Hubert Ciepły.
1: W przypadku dwóch osób dorosłych prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowani zostali następnie zabrani do szpitala w asyście strażaków. Do szpitala przetransportowano również dziecko, które w chwili przekazania było przytomne. Samochodem osobowym podróżowały cztery osoby w wieku około 20-25 lat.
0: Szczegółowe okoliczności tragicznego wypadku ustala policja, a w aktualnościach przenosimy się za ocean. Kanada reaguje na amerykańskie cła. W odpowiedzi na 50% stawkę Ottawa wprowadza od 8 września cła odwetowe na amerykańskie towary. Ogłosił to kanadyjski premier Mark Carney. Kanada odpowie takimi samymi cłami na zasadzie dolar za dolara, aby ochronić naszych pracowników, rolników, rodziny i firmy. Cła będą wprowadzone na amerykańską stal, nabiał, sprzęt AGD i sprzęty rolnicze, a także na papier, celulozę i elektronikę. Szczegóły dotyczące kanadyjskich ceł mają być ogłoszone przed ich wprowadzeniem. Amerykańskie cła dotyczą kanadyjskich alkoholi, mebli, nabiału, przemysłu odzieżowego, sprzętu hokejowego i sieci rybackich. W piątek po rozmowach handlowych nie doszło do porozumienia między Ottawą a Waszyngtonem. Sprawa ceł pogorszyła relacje między premierem Kanady a prezydentem USA. Może też utrudnić rozmowy o odnowieniu porozumienia o wolnym handlu między tymi krajami i Meksykiem.
2: To są aktualności jedynki.
0: Coraz więcej łódzkich pacjentów korzysta z opieki koordynowanej w miejskich centrach medycznych. W całym ubiegłym roku z różnych jej form skorzystało prawie 5 tysięcy osób, a tylko w pierwszej połowie tego roku już prawie 3 tysiące. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób przewlekle chorych pod opieką lekarza rodzinnego. W jednym miejscu mogą uzyskać dostęp do dodatkowych badań oraz konsultacji ze specjalistami. Na czym dokładnie polega taka opieka?
3: Lekarz rodzinny prowadzi pacjenta wspólnie ze specjalistami, pielęgniarką, dietetykiem i koordynatorem medycznym. Dotyczy to m.in. osób z chorobami serca, cukrzycą, a także schorzeniami tarczycy, płuc czy nerek. W ramach opieki koordynowanej już lekarz POZ może zlecić część badań, które wcześniej dostępne były przede wszystkim u specjalisty, np. echo serca, holter czy spirometrię. Dla pacjenta przygotowywany jest też indywidualny plan leczenia, a koordynator pomaga m.in. w ustalaniu kolejnych terminów wizyt i badań. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: To ostatni dzwonek, by zwiedzić jedną z najsłynniejszych atrakcji Poznania. Tylko do końca sierpnia otwarta będzie zabytkowa palmiarnia istniejąca w stolicy Wielkopolski od ponad 100 lat. Trwają ostatnie przygotowania do gruntownej przebudowy obiektu.
4: W 10 pawilonach poznańskiej palmiarni znajduje się 1100 gatunków egzotycznych roślin z różnych stref klimatycznych. Są też okazy, które w naturalnych siedliskach są narażone na wyginięcie. Dlatego przebudowa obiektu jest tak skomplikowana, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
5: To jest wyzwanie nie tylko dla botaników, ale również dla wykonawcy. Prawdopodobnie w okresie tym zimowym, gdy będą niskie temperatury, te prace będą wtedy wstrzymywane.
4: W czasie prac kluczowa jest precyzja i dobre planowanie. Mówi przedstawiciel wykonawcy Mariusz Niewiadomski. Wskazuje, że przesadzane będą tylko niektóre rośliny.
6: Tylko te drobne, które można. Natomiast te główne, duże, wszystkie okazy, które mamy, no to je będziemy chronić.
4: Przebudowa, która wynika z kiepskiego stanu technicznego obiektu, może potrwać nawet do końca dekady. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach przeważnie kilka stopni. Popadać może też w ciągu dnia, a w jego najcieplejszym momencie termometry pokażą od 17 stopni na północy, około 20 w centrum i do 23 na południowym wschodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: 8 minut po północy na zegarach. Dziś niedziela, 23 sierpnia i 235 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5.32, a zajdzie o 19.44. Dzień potrwa zatem 14 godzin i 12 minut. A teraz krótka kartka z kalendarza. 251 lat temu król Wielkiej Brytanii Jerzy III ogłosił, że amerykańskie kolonie znajdują się w stanie otwartego buntu, co było kolejnym etapem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 87 lat temu w Moskwie Joachim von Ribbentrop Krąb i Wiaczesław Mołotow podpisali pakt o nieagresji między III Rzeszą a ZSRR wraz z tajnym protokołem przewidującym podział stref wpływu w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym rozbiór Polski. 86 lat temu na brytyjskim lotnisku Bramcote sformowano polski 304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej. 84 lata temu rozpoczęła się bitwa o Stalingrad, czyli jedno z największych i najbardziej krwawych starć II wojny światowej. 83 lata temu Armia Czerwona

0: wyzwoliła Charków po raz drugi, odbijając miasto z rąk niemieckich po bitwie na Łuku Kurskim. 82 lata temu, 23 dzień powstania warszawskiego, powstańcy zdobyli budynek tak zwanej Małej Pasty przy ulicy Piusa 11, Kościół Świętego Krzyża oraz sąsiedni gmach komendy policji na krakowskim przedmieściu. Z ruin ratusza zestrzelono niemiecki bombowiec. 83 lata temu w czasie okupacji niemieckiej w Majdanie na Polesiu zamordowano 139 mieszkających tam Polaków. 60 lat temu sonda Lunar Orbiter One wykonała pierwsze zdjęcie Ziemi z orbity wokół Księżyca. Imieniny obchodzą dziś Róża, Apolinary, Filip, Jakub, Wiktor i Ireneusz. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki.
1: Autopromocja.
2: Barytonem
1: i tenorem.
2: Zapraszamy Państwa
1: na dwa głosy.
2: W rytmie rocka albo hip-hopu.
1: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
1: Paweł Sztompkę
2: i Marcin Kuse.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: W Muzyce nocą przy mikrofonie Hanna Szczęśniak. Dobry wieczór. Minęła północ, zaczęła się już więc niedziela. Zacznijmy ją od piosenki, oczywiście o miłości.

kompozytorka na swojej ostatniej płycie Lux, czystym, uwodzącym głosem. Temperatury w Polsce przypominały niedawno te hiszpańskie. Czy tego lata czekają nas jeszcze gorące dni, jeszcze się przekonamy, ale muzycznie utrzymujemy temperaturę nadal po hiszpańsku, tym razem z Puerto Rico. To obecny król muzyki latynoamerykańskiej Bad Bunny i jego salsa Baile Inolvidable, niezapomniany taniec.

Amerykański zespół Future Islands i Find Love z nowej składanki podsumowującej 20 lat istnienia grupy, której lider Samuel T. Herring nie tylko jest obdarzony niepodrabialnym głosem, ale też tańczy w sposób wyjątkowo ekspresyjny. Żeby to zobaczyć, warto sprawdzić nagrania koncertowe Future Islands. Tak do godziny 3 w Muzyce Nocą grać będę dziś Państwu nowe piosenki, melodie sprzed lat, trochę popu, trochę jazzu, lżejszego i cięższego rocka ze sporą dawką energii. Ale teraz czas na spokojniejszą Amerykanę, Waxahachie, Burns Out at Midnight.

Wylądowaliśmy na chwilę w latach 80. Wielki przebój brytyjskiego zespołu Fleetwood Mac i już szybciutko wróciliśmy do współczesności. Śpiewała 23-letnia piosenkarka Olivia Rodrigo. Utwór pochodzi z jej najnowszej płyty You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Wydajesz się dość smutna, jak na tak bardzo zakochaną dziewczynę. I zgodnie z tytułem była to nieco smutniejsza, spokojniejsza piosenka Honey Bee. A teraz powrót o kilka dekad wstecz.